0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zginęło dwóch 13-latków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto zaalarmowane służby.
1: Na miejscu zjawiły się wszystkie służby. Ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Miasto zaprezentowało dziś wyniki audytu przeprowadzonego w placówce. Prezydent Rafał Trzaskowski referował go przez ponad kwadrans. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencję wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
2: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
2: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
3: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
2: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
3: A rekord w Szpitalu Południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
2: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
0: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
0: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Stołeczna operacja referendalna zebrała już 15 tysięcy podpisów. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
5: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
6: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszkam, ten szpital to jest jakaś porażka.
7: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
0: Do tej pory w referendach odwołano włodarza takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
3: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
0: Do organizacji referendum Stołeczna Operacja Referendalna potrzebuje 132 tysiące podpisów. Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa musiałaby być za odwołaniem prezydenta. Matka dwumiesięcznego niemowlęcia, które w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu, usłyszy zarzuty. Więcej w sprawie nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
8: Śledczy z Radomia zamierzają postawić zarzuty 38-letniej matce małego Carlosa. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicz. W mieszkaniu panował dramatyczny chłód, okna były przemarznięte, a na ścianach zalegał szron. Biegli potwierdzili, że dziecko zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu, które doprowadziło do zapalenia płuc i porażenia krążenia. Kobieta spędziła z synkiem kilkanaście godzin w temperaturze około zera. Choć formalnie ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, prokuratura na razie nie mogła ich jej przedstawić, ponieważ po tragedii matka wyjechała z Radomia i nieznane jest jej miejsce pobytu.
0: Śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone, a kobiecie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów złotych, a to związane jest z niewielką liczbą połączeń i tym samym obsłużonych pasażerów. Szczegóły zna Kinga Furch.
9: Radomskie lotnisko w finansowych tarapatach jest już praktycznie od początku funkcjonowania po remoncie 3 lata temu. Z portu korzysta dużo mniej pasażerów niż prognozowała spółka Państwowe Porty Lotnicze, a związane jest to z niewielką liczbą połączeń lotniczych. W 2025 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 44 miliony 300 tysięcy złotych. Jak udało mi się ustalić, spółka PPL chce wprowadzić działania naprawcze, polegające na przenoszeniu części pracowników lotniska w Radomiu na warszawskie Okęcie. To działanie, jak tłumaczą porty lotnicze, ma pomóc ograniczyć koszty w Radomiu.
0: Przypomnijmy, że w sprawie budowy lotniska w Radomiu prokuratura prowadzi śledztwo. Sprawdzane jest, czy doszło do niegospodarności i przekroczenia uprawnień. Krzyczał, groził i pluł w jego kierunku. Agresywny mężczyzna wtargnął na dyżur burmistrza wielkopolskiej Chodzieży. Na miejsce wezwano policję.
10: Mężczyzna, który podczas spotkania z panem burmistrzem Jackiem Gurszem zachowywał się w sposób nieodpowiedni, miał awanturować się. Po przyjeździe na miejsce policjanci wylegitymowali go, a następnie w związku z jego nieodpowiednim zachowaniem, które zakłócało porządek publiczny, ukarali go mandatem karnym.
0: Powiedziała nam Marta Przybecka z policji w Chodzieży. Na miejsce zostało też wezwane pogotowie. Napastnik został przebadany i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala. Koniec ze skrolowaniem na przerwach. Co uczniowie mają zrobić z telefonami? Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sprawdzamy w Vox FM, jak placówki są lub nie są do tego przygotowane. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw.
11: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
12: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
0: Z Renatą Szostakiewicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. Pierwszy w Polsce tomograf na Sorze. W Stołecznym Szpitalu Klinicznym Dziesiątka Jezus działa już nowy sprzęt pozwalający na szybką diagnostykę pacjentów.
13: Oznacza szybszą interwencję diagnostyczną, poprawia jakość diagnostyczną obrazu i przyspiesza podejmowanie przez lekarzy, przez kardiologów interwencji medycznych, tych, które przyczyniają się do uratowania często życia ludzkiego lub poprawy zdrowia ludzkiego.
0: Tłumaczy Marzena Kowalczyk, dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM SOR w placówce przy Lindleya, mierzy się z ogromnym obłożeniem. Rocznie trafia tam blisko 30 tysięcy osób. Sprzęt został zakupiony w ramach środków z KPO. Do oddziału przy Lindleya trafiło blisko 13 milionów złotych.
14: Zbieramy jakby potwierdzenia zakończenia inwestycji do końca sierpnia. W chwili obecnej nie mamy ani jednego projektu, który musiałby zwracać pieniądze z tego względu, że nie zostałby zakończony w tym czasie, kiedy jest to konieczne. No bardzo się cieszymy. Myślę, że te obawy, które pewnie wszyscy mieli, że nie zdążymy wykorzystać tych środków, nie ziściły.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Na inwestycje w szpitalach z KPO przeznaczono prawie 10 miliardów złotych. Restauracje, bary i kawiarnie nie będą musiały udostępniać klientom darmowej kranówki. Z takiego zapisu w ustawie o opakowaniach i odpadach zrezygnował resort energii. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach, sprawdzał to Krzysztof Płowecki.
15: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
16: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
15: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
16: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
15: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
0: To był Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Gdy żar leje się z nieba, w szwach pękają baseny. Wielu z nas ochłody szuka właśnie w wodzie.
17: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
18: Tu w większych basenach można się popluskać i jest bardzo przyjemnie.
17: Ale koleżanka powiedziała, że całkiem zimno jest w wodzie.
18: Tak, w wodzie mi trochę zimno, ale nie wiem, o co chodzi.
19: Wiatr powiewa, woda chłodna.
20: Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje, prawda?
21: Nie za gorąco, na basen jest idealnie.
22: Nie, jeszcze nie byłem, tylko chodzę.
23: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
0: to stolica. A jak radzą sobie mieszkańcy Podlasia?
1: Na pewno te budynki stare typu kościoły mają dość grube mury, które chłodzą, klatki schodowe, jakaś instytucja publiczna typu ewentualnie szpital, urząd.
2: Jak najbardziej polecam len. Luźny, przewiewny, odpowiedni, zdrowy dla skóry.
4: Warto sobie rozpuścić na przykład saszetkę elektrolitów.
5: Autobusy bardzo fajnie, że są ochłodzone.
2: Różne sobie mieszam owoce, robię koktajle. Zamiast pić z apteki te takie mikroelementy.
5: Kto zrobi, jak sam sobie nie zrobisz dobrze.
0: W czwartek temperatura ma przekroczyć 35 stopni, w piątek przewidywane jest lekkie ochłodzenie. A gdy żar leje się z nieba, szukamy wszelkich sposobów na ochłodzenie. Okazuje się, że może pomóc zwykły ogórek z warzywniaka, tłumaczy dietetyczka Magda Falk.
24: Zielony ogórek przede wszystkim wspiera nawodnienie. Składa się on w około 95% z wody, przez co pomaga uzupełniać płyny i jest taką lekką, orzeźwiającą przekąską.
25: Słyszała pani kiedyś o tym, że ogórki gruntowe, zielone też chłodzą. Taka wewnętrzna klimatyzacja?
26: Znaczy tak, no wiem, że wszystkie warzywka właściwie są to co wszystko lekkie.
27: Oczywiście, że tak. Schładzają ogóreczki. Śmietanka do tego jest dobrze.
28: Ogórkowy chyba bardziej do kiszenia.
29: Ogóreczki gruntowe bardziej nawadniają.
0: O ogórkowe chłodzenie pytała nasza reporterka Hanna Stachowiak. Lato to dobry czas na nadrabianie książkowych zaległości, a wakacyjne wieczory można spędzać także w towarzystwie znanych autorów. Taką propozycję ma Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
30: 13 sierpnia Biblioteka Norwida będzie gościć jednego z najlepszych autorów kryminałów, Marcela Mossa. To prawdziwa gwiazda, bo to jeden z najpopularniejszych autorów powieści kryminalnych i młodzieżowych w Polsce. Jeżeli chodzi o prowadzony ranking przez Bibliotekę Narodową, drugie miejsce zajmuje Marcel Moss.
0: Mówi Magdalena Farąg z biblioteki. W ramach cyklu z książką na Leszaku w sierpniu będzie okazja, żeby spotkać się także z Władysławem Klepką, Mieczysławem Gorzą i Martą Maciejewską. Spotkaniem towarzyszyć będą premiery ich najnowszych książek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Cyprian Kamil Norwid. Wybrane wiersze. Cyprian Kamil Norwid to poeta niekonwencjonalny, wymykający się schematom. Już w swoim programowym wierszu Pióro, który napisał w wieku zaledwie 21 lat, zapowiedział swoją niezależność i odporność na wpływy. Posłuchaj naszego opracowania do końca, a dowiesz się, jaki był stosunek Norwida do natury oraz ojczyzny. Poznasz także jego zdanie na temat poezji i zobaczysz, jak silnie cenił on sobie indywidualizm. Poznaj niezbędne minimum. Norwid uważał, że poezja nie może być od niczego zależna, również od oczekiwań krytyków literackich i czytelników. Tej zasady trzymał się do końca życia, nie zdobywając przez to poetyckiej sławy. Przekładało się to na jego sytuację finansową. W związku z tym klepał biedę, aż w końcu zmarł w Paryżu w przytułku dla ubogich emigrantów z Polski. Oryginalność i piękno poezji Norwida zostały docenione dopiero w XX wieku za sprawą młodopolskiego poety Zenona Przesmyckiego, znanego pod pseudonimem Miriam. Pod względem artystycznym dzieła Norwida są na bardzo wysokim poziomie. Mają regularną budowę, dużo w nich nietuzinkowych metafor i symboli, które umożliwiają ich różne odczytania. Twórczość poety inspiruje artystów do dziś. Warto poznać ją bliżej. Przejdźmy więc do właściwego streszczenia wybranych wierszy Norwida. Na początek weźmy na warsztat wiersz W Weronie. Jest to utwór o wielkiej romantycznej miłości i współczującej naturze, a więc liryk bardzo romantyczny. Motyw empatycznej przyrody, współgrającej z nastrojem bohatera, był w literaturze XIX wieku bardzo popularny. Norwid ukazał go w oryginalny sposób, włączając się jednocześnie w spór światopoglądowy toczący się między romantykami i klasykami. W Weronie nawiązuje do tragedii Williama Szekspira, Romeo i Julia. Norwid w konstrukcji utworu posłużył się zasadą aluzji literackiej. Czy wiesz, czym jest aluzja literacka? To świadome nawiązanie w utworze do innego znanego dzieła, stylu bądź zjawiska. Zabieg ten wzbogaca sens tekstu, a także sprawia, że nawiązuje on swoisty dialog z utworem, do którego się odwołuje, często rzucając na niego nowe możliwości interpretacji. Wiersz Norwida nawiązuje do dramatu Szekspira zarówno swoim tytułem, którym jest miejsce akcji tragedii Romeo i Julia, jak i przywołaniem jej głównych bohaterów w treści utworu. Wiersz został podzielony na 4 strofy, z których każda składa się z 3 wersów. 2 pierwsze wersy napisane są 11-zgłoskowcem, wers 3 zaś 8-zgłoskowcem. Wiersze 11-zgłoskowe rymują się ze sobą, natomiast 8-zgłoskowiec z pierwszej strofy rymuje się z 8-zgłoskowcem ze strofy drugiej. Tak samo jest w przypadku zwrotek 3 i 4. Regularna budowa świadczy o doświadczeniu i kunszcie literackim poety. Liryk W Weronie jako jeden z nielicznych wierszy Norwida został opublikowany za jego życia. Znalazł

Mi. Spór ten rozpoczął się wraz z opublikowaniem przez Adama Mickiewicza w 1822 roku ballad i romansów, czyli pierwszych polskich utworów napisanych w stylu romantycznym. Zarzewiem konfliktu stała się przede wszystkim ballada Romantyczność, w której wyrażona jest krytyka rozumowego pojmowania świata i poprzestawania na prawidłach logiki. Ponadto odwoływanie się do twórczości Williama Szekspira to jedna z cech charakterystycznych dla epoki romantyzmu. Miłość Romea i Julii jest w literaturze światowej symbolem wielkiego uczucia, silniejszego niż śmierć. Motyw nieszczęśliwej miłości był także bardzo popularny w epoce romantyzmu, stąd też zwykło się mówić, że miłość romantyczna zawsze jest szalona i bardzo silna, ale nieszczęśliwa. W pierwszej zwrotce wiersza w Weronie opisane zostało niebo wznoszące się nad Capulettich i Montecchich domem. Warto pamiętać, że Romeo i Julia byli sąsiadami z dziada pradziada, a ich rody dzieliła wzajemna nienawiść, również pielęgnowana od pokoleń. Niebo w Weronie, metaforycznie nazwane okiem błękitu, przedstawione zostaje jako spłukane deszczem i poruszone gromem, jednak łagodnie patrzy na to, co pozostało po słynnej parze kochanków. Widzi tu, cytat, gruzy nieprzyjaznych grodów i rozwalone bramy do ogrodów, które symbolizują nietrwałość materii i tego, co zostało stworzone przez człowieka. Poruszone tym obrazem spersonifikowane niebo zrzuca ze swoich wyżyn gwiazdę. Przypomnijmy, personifikacja to środek stylistyczny polegający na nadawaniu zwierzętom, roślinom, zjawiskom natury, pojęciom, ideom lub przedmiotom cech istot ludzkich. W wierszu w Weronie spersonifikowane zostały także cyprysy, czyli drzewa uznawane od czasów antycznych za symbol żałoby. Mówią one, że spadająca gwiazda to dar dla Julietty i Romea. Interpretują ją jako łzę, która spada znad planety i przenika groby kochanków, co jest symbolem współczucia wyrażonego względem ich tragicznych losów. Z takim odbiorem tego zjawiska nie zgadzają się ludzie kierujący się logiką i prawami umysłu. Widzą oni w gwieździe spadający z nieba kamień. W czwartej zwrotce wiersza autor posłużył się ironią, a ludzie mówią i mówią uczenie. Dotyczy ona zdroworozsądkowego pojmowania rzeczywistości, która jest o wiele głębsza niż może się wydawać z perspektywy materii. Zdaniem zwolenników logicznego tłumaczenia zjawisk natury nikt nie czeka na spadające kamienie, ale według współczującego podmiotu lirycznego łza nieba spuszczona pod postacią gwiazdy jest jasnym dowodem na współodczuwanie natury. Jest to pogląd typowo romantyczny. Ironia została wzmocniona wielokropkiem i wykrzyknikiem, które kończą wiersz. Gloryfikacja, czyli pochwała natury i jej współczującej postawy wobec ludzkich losów, została zestawiona w wierszu z nietrwałością materii, którą symbolizują gruzy nieprzyjaznych grodów i rozwalone bramy do ogrodów. W ten sposób postawa ludzi upierających się przy swoich logicznych interpretacjach daru nieba została ośmieszona. To nie dzieła rozumu i materii są wieczne, ale natura, która trwa nieprzerwanie dzięki ciągłemu odradzaniu się. Jest to przekonanie na wskroś romantyczne. Negatywny odbiór tego i innych wierszy Norwida przez krytykę literacką i czytelników spowodowany był między innymi niezrozumieniem jego poezji. Ówczesny odbiorca nie był przygotowany na obrazowanie literackie oparte na ironii i aluzji. Nie był w stanie również pojąć eksperymentów składniowych Norwida, których poeta był prekursorem. Przykładowo, wiersz w Weronie został w całości napisany jednym zdaniem. Takie eksperymenty w literaturze polskiej przeprowadzano dopiero w drugiej połowie XX wieku. Teraz czas na kolejny wiersz Norwida, czyli Moją piosnkę drugą, jeden z najbardziej znanych wierszy polskich, który stał się inspiracją dla późniejszych twórców. To utwór niezwykle osobisty. Jest liryczną skargą podmiotu lirycznego do Boga na wyobcowanie, tęsknotę i poczucie smutku. Podmiot wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Źródłem jego negatywnych uczuć jest zarówno tęsknota za krajem, jak i niepowodzenia w życiu osobistym.
Wyobcowany bohater, pozbawiony obecności bliskich osób,

Job jest przekonany o niemożliwości zmiany swojego losu. Opisywane przez niego doświadczenia, zwłaszcza te dotyczące sfery osobistej, w dużej mierze są zgodne z tym, co przeżywał w swoim życiu Norwid. Wiersz Moja Piostka Druga powstał w roku 1854. Jest wyrazem tęsknoty za ojczyzną oraz smutku z powodu wyobcowania w świecie literackim, a także braku bliskich więzi w prywatnym życiu. Utwór składa się z 6 trzywersowych zwrotek, w których dwa pierwsze wersy napisane zostały 11 z głoskowcem, a wers trzeci ma 5 sylab. Po każdej zwrotce powtarza się epifora „Tęskno mi panie”, pełniąca funkcję refrenu. Układ rymów w strofach, włączając epiforę, jest naprzemienny AB, AB. Czy pamiętasz, czym jest epifora? To środek stylistyczny polegający na powtórzeniu tego samego zwrotu na końcu każdej zwrotki, każdego wersu lub zdania. W tym przypadku powtarzający się zwrot „Tęskno mi panie” jest westchnieniem do Boga, które ma podkreślać i uwydatniać tęsknotę podmiotu lirycznego. A za czym tak tęskni? W kolejnych zwrotkach opisane zostały cechy charakterystyczne rodzimego kraju, których brakuje poecie na obczyźnie. Warto wiedzieć, że Norwid od 1842 roku przebywał na emigracji, początkowo we Włoszech, a później w Paryżu. Trzy pierwsze zwrotki rozpoczynają się anaforą „do kraju tego”. Anafora, podobnie jak epifora, jest powtórzeniem określonego zwrotu, tyle że umiejscowiona jest na początku strof, wersów lub zdań. W pierwszej zwrotce podmiot liryczny wspomina polski szacunek dla darów nieba, objawiający się tym, że każda, jak obrazowo opisuje, kruszyna chleba, która spadła na ziemię, jest natychmiast przez Polaków podnoszona. To także wyraz wdzięczności wobec Stwórcy, dbającego o każde stworzenie. Chleb jest w wierszu symbolem rodzinnego domu. W strofie drugiej podmiot wspomina szacunek dla natury, który każe uważać za dużą winę naruszenie i zepsucie bocianiego gniazda na gruszy. To dowód harmonii ze światem przyrody. Na wsiach polskich w XIX wieku powszechne było przekonanie, że gniazda bocianie przynoszą szczęście mieszkańcom gospodarstwa, na których terenie się znajdują. Podmiot nie odnajduje wymienionych cech w obcych krajach. Wierność religii chrześcijańskiej i manifestowanie jej w życiu codziennym są również podkreślone w trzeciej zwrotce. Bohater liryczny wyznaje, że tęskno mu za krajem, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Od zwrotki czwartej wiersz nabiera jeszcze bardziej osobistego charakteru. Podmiot odchodzi od wymieniania ogólnych cech polskości, których mu brakuje, i skupia się na swoich osobistych tęsknotach dotyczących swojego życia prywatnego. Temat osobistych uczuć został wprowadzony poprzez niedopowiedzenie. Osoba mówiąca w wierszu wspomina, że tęskno jej także do, tu cytat, rzeczy innej, równie niewinnej. Nie została ona bliżej określona w czwartej strofie. Podmiot przyznaje, że nie wie, gdzie ona się znajduje, a zatem nie utożsamia jej jednoznacznie z rodzinnym krajem, jak cechy, które wspominał dotychczas. W dwóch kolejnych zwrotkach następuje konkretyzacja tego, czego jeszcze brakuje bohaterowi. Jest to spokój ducha wyrażający się w dosłownie beztęsknocie i bezmyśleniu, czyli w stanie pełni pozwalającym na poczucie szczęścia. Podmiotowi brakuje także ludzi prostych i szczerych. Mówi o nich jako o tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Najbardziej osobisty charakter ma ostatnia zwrotka, w której dochodzi do wyznania, że tym, czego najbardziej brakuje bohaterowi wiersza, jest troska bliskiej osoby oraz przyjaźń. Podmiot ma świadomość, że są to uczucia dla niego niedostępne, co jest powodem jego smutku. Obraz ojczyzny w wierszu Moja Piosnka Druga został wyidealizowany. Polska została w nim przedstawiona jako kraj pełen dobroci i prostoty, które są podstawą szczęścia ludzkiego. Jest to obraz niemalże arkadyjski. Pamiętasz topos Arkadii? To mityczna kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie człowiek miał wszystkiego pod dostatkiem i o nic nie musiał się martwić. W chrześcijaństwie rolę Arkadii odgrywał ogród Eden, czyli biblijny raj.
Idealizacja Polski nie jest cechą charakterystyczną dla twórczości Norwida. Bliższa mu raczej była koncepcja duchowej, uniwersalnej ojczyzny, z której pochodzą wszyscy ludzie. Można ją rozumieć jako niebo, czyli mieszkanie duszy przed przybraniem formy cielesnej, lub jako kolebkę kultury europejskiej, za którą powszechnie uważana jest starożytna Grecja. Norwid nie zgadzał się również z koncepcją konieczności podporządkowania jednostki dobru narodowemu. Tradycja ta w polskim romantyzmie była bardzo żywa ze względu na ówczesną sytuację kraju, zawłaszczonego przez zaborców. Mesjanistyczna koncepcja dziejów propagowana przez Mickiewicza, według której Polska miała być Chrystusem narodów, nie spodobała się Norwidowi i została przez niego całkowicie odrzucona. Pod względem artystycznym Moja piosenka druga to wiersz, w którym środki stylistyczne zostały podporządkowane emocjom. Obecne w liryku przerzutnie i inwersje, czyli przestawny szyk niektórych zdań, wyrażają ogromny smutek podmiotu lirycznego, a także niepokój. Związany jest on z przeczuciem, że kraina szczęśliwości jest dla poety nieosiągalna, co zostało powiedziane na końcu wiersza. Epitety w trzech pierwszych zwrotkach służą idealizacji obrazu ojczyzny. Posłuchaj teraz o wierszu, którego tytuł na pewno kojarzysz. To utwór pod tytułem Coś ty Atenom zrobił Sokratesie. Jest wspomnieniem wybitnych jednostek, których geniusz nie został doceniony za życia, ale dopiero wiele lat po śmierci. Wiersz jest refleksją na temat społeczeństwa i tego, jak odnosi się ono do ludzi ponadprzeciętnych. Wniosek jest smutny. Każdego geniusza czeka najpierw odrzucenie. Wiersz Coś ty Atenom zrobił Sokratesie podzielony został na trzy części. Część pierwsza składa się z 6 trzywersowych zwrotek. Każda z nich skierowana jest do konkretnej postaci historycznej, która za życia dokonała przełomu w swoim środowisku lub kraju, a po śmierci nie może odnaleźć spokoju. Pierwsza zwrotka jest apostrofą do Sokratesa. Rozpoczyna się pytaniem retorycznym, coś ty Atenom zrobił Sokratesie. Podmiot zastanawia się, czym antyczny filozof zawinił swojej społeczności, że został skazany na śmierć przez wypicie trucizny. Sokrates rzeczywiście był osądzony i zginął w ten sposób. Jako jego główną winę wskazano niewyznawanie wiary w ateńskich bogów i demoralizację młodzieży. Kiedy Ateńczycy zrozumieli swój błąd, wystawili filozofowi złoty pomnik. Druga zwrotka skierowana jest do włoskiego poety Dantego Alighieri, który został wypędzony z rodzinnej Florencji za poglądy polityczne. Zmarł i został pochowany w Rawennie, po czym wystawiono mu grób również we Florencji. Zwrotka trzecia poświęcona została Krzysztofowi Kolumbowi, wielkiemu odkrywcy Ameryki. Został on skazany za zbyt autorytarne rządy na Haiti i nepotyzm, czyli faworyzowanie swoich bliskich przy obsadzaniu ważnych stanowisk i godności w państwie. Kolumb został pochowany w Valladolid, gdzie zmarł. Później przenoszono jego szczątki do Sewilli i na Dominikanę, ponieważ jego ostatnią wolą było zostać pochowanym na odkrytym przez siebie lądzie. W zwrotce czwartej podmiot zastanawia się, co złego wyrządził jeden z najwybitniejszych portugalskich poetów, Camões, że po burzliwym życiu nie dano mu spocząć w spokoju, ale dwa razy dokonywano ekshumacji jego zwłok. Zwrotka piąta poświęcona jest Tadeuszowi Kościuszce, którego zwłoki również przeniesiono ze szwajcarskiego miasta Solura, gdzie bohater zmarł, przebywając na emigracji do Krakowa. W strofie szóstej upamiętniony jest Napoleon Bonaparte. Jego ciało początkowo spoczęło na Wyspie Świętej Heleny, a następnie zostało sprowadzone do Paryża. Część pierwsza utworu kończy się pytaniem retorycznym do Adama Mickiewicza. Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu? Pamiętaj, że Norwid napisał ten wiersz niedługo po śmierci Mickiewicza, dlatego jeszcze nie wiedział, jakie losy spotkają ciało wieszcza. Ważną cechą pierwszej części utworu Coś ty Atenom zrobił Sokratesie jest paralelizm składniowy zwrotek. Każda z nich zbudowana jest tak samo. Rozpoczyna się pytaniem retorycznym skierowanym do konkretnej postaci historycznej, które pełni rolę anafory.
Części druga i trzecia zawierają jednozwrotkowe podsumowania wcześniejszych rozważań. Podmiot liryczny dochodzi do wniosku, że ludzie wybitni nie mogą być zrozumiani za życia. Pionierów po śmierci zawsze czekają niespokojne losy, ekskumacje, różne interpretacje dokonań, a także nowy żal potomnych, którzy nie poznali za życia osób, które opłakują. Potrzeba wielu lat i nowego spojrzenia, aby geniusz wybitnych jednostek został doceniony. Ludzkość musi dojrzeć do zrozumienia nieprzeciętności, bo jak zauważa podmiot liryczny, glina w glinę wtapia się bez przerwy, a jednostka wybitna jest ćwiekiem w tej glinie, dlatego potrzeba czasu, aby lud przetrawił jej osiągnięcia i je docenił. Ponieważ jednak trawienie zawsze wiąże się z rozkładem, ponadprzeciętne osobowości czeka najpierw pogarda i niechęć ze strony społeczeństwa. Ten smutny wniosek idealnie pasuje do losów Norwida. I na koniec wiersz o niezależności artysty, czyli Pióro. Ten utwór to przykład liryki bezpośredniej. Jest rozbudowaną apostrofą do pióra rozumianego jako symbol pracy poetyckiej. Podmiot liryczny zwraca się do pióra, wymieniając jego zalety i różne możliwości zastosowania. Mówiąc, jakie pióro powinno być, w sposób metaforyczny, czyli przenośny, mówi o tym, jakimi cechami powinna się charakteryzować poezja. Powinna być zatem niezależna i odważna, nie może być na czyichś usługach. Utwór uważany jest za wiersz programowy Cypriana Kamila Norwida. Zostały w nim przedstawione ideały tworzenia literatury, którym poeta był wierny do końca, płacąc za to najwyższą cenę. Pióro to wiersz, który pochodzi z początków twórczości Norwida. Został napisany w 1842 roku. Poprzedza go motto zaczerpnięte z utworu Beppo George'a Byrona o treści: nie dbając na chmury, panów krytyków gorsze kładzie kalambury. Słowa te nawiązują do sytuacji Norwida, któremu krytyka literacka zarzucała niejasność i niezrozumiałość. W wierszu Pióro artysta podkreśla swą twórczą niezależność oraz wierność swoim przekonaniom. Liryk napisany został 13-zgłoskowcem, składa się z 3 strof, z których każda kolejna jest krótsza i zawiera rymy naprzemienne. Wiersz rozpoczyna się metaforą przedstawiającą atrament jako duszę pióra. Jest więc ona nie anielska, ale czarna. Po tej metaforze następuje wyliczenie czynności pisarskich, do których pióro jest wykorzystywane. Służy do wyrażania żalu i pisania rachunków. Zera wpisywane do kolejnych rubryk zostały w oryginalny sposób porównane do groszy oraz kurzych jaj, które policzone trafiają do koszyka. Czasem z pióra tryska, jak mówi podmiot liryczny, nierozerwany promień głosek. Mowa tu o używaniu pióra przez poetów, którzy za jego pomocą przekazują światu swoje myśli. Druga zwrotka zaczyna się wykrzyknieniem: o, pióro! Jest ono dla podmiotu lirycznego żaglem anielskiego skrzydła, czyli narzędziem, przez które przepływa natchnienie. Następnie pióro zostaje porównane do laski Mojżesza, będącej symbolem czynienia cudów. To w dużej mierze właśnie dzięki pomocy swojej laski, przez którą działał sam Bóg, prorok mógł szczęśliwie wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, gdzie byli uciskani. To historia biblijna. Rola przypisywana pióru przez podmiot liryczny jest zatem znacząca. Aby za jego sprawą mogły dokonywać się cuda, muszą jednak zostać zachowane pewne warunki. Osoba mówiąca w wierszu przestrzega, aby pióro nie stało się papugą uczuć. Musi zachować oryginalność i być, jak twierdzi, dzikie i samodzielne, niczym sokół, aby mogło należycie spełniać swoje funkcje. Jest to oczywiście aluzja do pracy poetyckiej. Tylko poeta, który jest odważny i samodzielny w myśleniu, nie poddaje się oczekiwaniom innych i utartym schematom, może tworzyć wiekopomne dzieła. Dlatego podmiot liryczny podsumowuje drugą zwrotkę słowami: do żadnej czapki klamrą nie przykuj się złotą. W ostatniej strofie odwaga pióra zostaje przeciwstawiona nawałnicom. Dzięki temu ma ono moc, aby się uchronić przed przesiąknięciem wodą, czyli wpływami innych. Aby podkreślić użyteczność pióra i jego wszechstronne zastosowanie,
Norwid odwołał się w zakończeniu wiersza do nowinki medycznej swoich czasów, jaką była szczepionka przeciw ospie krowiej, podawana pacjentom właśnie za pomocą pióra. Ponadto wiersz obfituje w środki stylistyczne. Wiele tu epitetów, metafor i porównań. No dobrze, czas na podsumowanie. Poezja Cypriana Kamila Norwida jest głęboką kopalnią motywów literackich. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ wiersze tego twórcy z powodzeniem możesz wykorzystać, pisząc wypracowania z języka polskiego. Ich znajomość przyda się również na egzaminach. Jakie motywy zostały zawarte w omówionych przez nas utworach? W wierszu w Weronie motyw natury, motyw miłości, motyw współczucia, motyw sporu romantyków z klasykami oraz motyw nietrwałości materii. W wierszu Moja piosenka druga są to motywy tęsknoty za krajem, Boga, smutku, wartości uczuć, samotności. W wierszu Coś ty Atenom zrobił Sokratesie pojawiają się motywy śmierci, grobu, losów pośmiertnych, geniusza oraz motyw społeczeństwa. W wierszu Pióro znajdziemy motyw poezji i poety, motyw pracy twórczej oraz motyw przeciwstawiania się wpływom innych. Twórczość Norwida w czasach współczesnych poecie uważana była za niejasną. Duży wpływ miały na to oryginalne symbole, które są cechą charakterystyczną utworów tego autora. Powtórzmy zatem te z nich, które pojawiły się w omówionych lirykach. W wierszu w Weronie występują symbole takie jak gwiazda, symbol łzy współczucia z nieba, gruzy nieprzyjaznych grodów i rozwalone bramy do ogrodów, symbol nietrwałości materii i ludzkich dokonań. Oko błękitu, symbol nieba, cyprysy, symbol żałoby, kamień, symbol skostniałego myślenia o rzeczywistości. W wierszu Moja piosenka druga natomiast pojawiają się chleb, symbol rodzinnego domu, gniazdo bocianie, symbol szczęścia, beztęsknota i bezmyślenie, symbole spokoju i szczęścia. W wierszu Coś ty Atenom zrobił Sokratesie symbolem jest grób, symbol odpoczynku po śmierci, a w wierszu Pióro, pióro symbol poezji, laska Mojżesza symbol cudów, żagiel anielskiego skrzydła, symbol natchnienia. I na koniec jeszcze kilka słów dla ambitnych. Twórczość Cypriana Kamila Norwida nie była popularna za życia poety. Krytyka literacka oraz czytelnicy nie byli przygotowani na nowatorską poezję tego twórcy, dlatego nie byli w stanie jej zrozumieć. Świadczą o tym między innymi słowa Juliana Klaczki, krytyka literackiego, który twórczość Norwida podsumował następująco. Prometidiony, zwolony i inne androny to słowa bardzo krzywdzące dla utalentowanego poety. Długo po swojej śmierci Norwid doczekał w końcu wielkiej sławy poetyckiej, o której marzył przez całe życie. Jego utwory są nie tylko cenione i uznawane za jedne z najbardziej oryginalnych liryków na tle reszty twórców późnego romantyzmu, ale także inspirują innych twórców. Wiersz Moja piosenka druga został zaśpiewany przez Czesława Niemena. Z kolei Coś ty Atenom zrobił Sokratesie to nie jedyny wiersz Norwida, w którym pojawiają się sławne osoby niedocenione przez społeczeństwo. W utworze Do obywatela Johna Browna poeta utrwalił postać amerykańskiego wojownika walczącego w 1859 roku o zniesienie niewolnictwa. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zginęło dwóch 13-latków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto zaalarmowane służby.
1: Na miejscu zjawiły się wszystkie służby, ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Miasto zaprezentowało dziś wyniki audytu przeprowadzonego w placówce. Prezydent Rafał Trzaskowski referował go przez ponad kwadrans. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
2: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
2: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
3: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
2: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
3: A rekord w Szpitalu Południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
2: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
0: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
0: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Stołeczna operacja referendalna zebrała już 15 tysięcy podpisów. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
5: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
6: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszkam, ten szpital to jest jakaś porażka.
7: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
0: Do tej pory w referendach odwołano włodarza takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
3: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica Powstania Warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
0: Do organizacji referendum Stołeczna Operacja Referendalna potrzebuje 132 tysiące podpisów. Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa musiałaby być za odwołaniem prezydenta. Matka dwumiesięcznego niemowlęcia, które w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu, usłyszy zarzuty. Więcej w sprawie nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
8: Śledczy z Radomia zamierzają postawić zarzuty 38-letniej matce małego Carlosa. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicz. W mieszkaniu panował dramatyczny chłód, okna były przemarznięte, a na ścianach zalegał szron. Biegli potwierdzili, że dziecko zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu, które doprowadziło do zapalenia płuc i porażenia krążenia. Kobieta spędziła z synkiem kilkanaście godzin w temperaturze około zera. Choć formalnie ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, prokuratura na razie nie mogła ich jej przedstawić, ponieważ po tragedii matka wyjechała z Radomia i nieznane jest jej miejsce pobytu.
0: Śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone, a kobiecie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów złotych, a to związane jest z niewielką liczbą połączeń i tym samym obsłużonych pasażerów. Szczegóły zna Kinga Furch.
9: Radomskie lotnisko w finansowych tarapatach jest już praktycznie od początku funkcjonowania po remoncie 3 lata temu. Z portu korzysta dużo mniej pasażerów niż prognozowała spółka Państwowe Porty Lotnicze, a związane jest to z niewielką niewielką liczbą połączeń lotniczych. W 2025 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 44 miliony 300 tysięcy złotych. Jak udało mi się ustalić, spółka PPL chce wprowadzić działania naprawcze, polegające na przenoszeniu części pracowników lotniska w Radomiu na warszawskie Okęcie. To działanie, jak tłumaczą porty lotnicze, ma pomóc ograniczyć koszty w Radomiu.
0: Przypomnijmy, że w sprawie budowy lotniska w Radomiu prokuratura prowadzi śledztwo. Sprawdzane jest, czy doszło do niegospodarności i przekroczenia uprawnień. Krzyczał, groził i pluł w jego kierunku. Agresywny mężczyzna wtargnął na dyżur burmistrza wielkopolskiej Chodzieży. Na miejsce wezwano policję.
10: Mężczyzna, który podczas spotkania z panem burmistrzem Jackiem Gurszem zachowywał się w sposób nieodpowiedni, miał awanturować się. Po przyjeździe na miejsce policjanci wylegitymowali go, a następnie w związku z jego nieodpowiednim zachowaniem, które zakłócało porządek publiczny, ukarali go mandatem karnym.
0: Powiedziała nam Marta Przebecka z policji w Chodzieży. Na miejsce zostało też wezwane pogotowie. Napastnik został przebadany i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Co uczniowie mają zrobić z telefonami? Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sprawdzamy w Vox FM, jak placówki są lub nie są do tego przygotowane. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw.
11: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
12: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
0: Z Renatą Szostakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. Pierwszy w Polsce tomograf na Sorze. W Stołecznym Szpitalu Klinicznym Dziesiątka Jezus działa już nowy sprzęt pozwalający na szybką diagnostykę pacjentów.
13: Oznacza szybszą interwencję diagnostyczną, poprawia jakość diagnostyczną obrazu i przyspiesza podejmowanie przez lekarzy, przez kardiologów interwencji medycznych, tych, które przyczyniają się do uratowania często życia ludzkiego lub poprawy zdrowia ludzkiego.
0: Tłumaczy Marzena Kowalczyk, dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM SOR w placówce przy Lindleya, mierzy się z ogromnym obłożeniem. Rocznie trafia tam blisko 30 tysięcy osób. Sprzęt został zakupiony w ramach środków z KPO. Do oddziału przy Lindleya trafiło blisko 13 milionów złotych.
14: Zbieramy jakby potwierdzenia zakończenia inwestycji do końca sierpnia. W chwili obecnej nie mamy ani jednego projektu, który musiałby zwracać pieniądze z tego względu, że nie zostałby zakończony w tym czasie, kiedy jest to konieczne. No bardzo się cieszymy. Myślę, że te obawy, które pewnie wszyscy mieli, że nie zdążymy wykorzystać tych środków, nie ziściły.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Na inwestycje w szpitalach z KPO przeznaczono prawie 10 miliardów złotych. Restauracje, bary i kawiarnie nie będą musiały udostępniać klientom darmowej kranówki. Z takiego zapisu w ustawie o opakowaniach i odpadach zrezygnował resort energii. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach, sprawdzał to Krzysztof Płowecki.
15: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
16: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
15: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
16: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
15: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
0: To był Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Gdy żar leje się z nieba, w szwach pękają baseny. Wielu z nas ochłody szuka właśnie w wodzie.
17: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
18: Tu w większych basenach można się popluskać i jest bardzo przyjemnie.
17: Ale koleżanka powiedziała, że całkiem zimno jest w wodzie.
18: Tak, w wodzie mi trochę zimno, ale nie wiem, o co chodzi.
19: Wiatr powiewa, woda chłodna. Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje, prawda?
20: Nie za gorąco, na basen jest idealnie.
21: Nie, jeszcze nie byłem, tylko chodzę.
22: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
0: to stolica. A jak radzą sobie mieszkańcy Podlasia?
1: Na pewno te budynki stare typu kościoły mają dość grube mury, które chłodzą, klatki schodowe, jakaś instytucja publiczna typu ewentualnie szpital, urząd.
2: Jak najbardziej polecam len. Luźny, przewiewny, odpowiednio zdrowy dla skóry.
4: Warto sobie rozpuścić na przykład saszetkę elektrolitów.
23: Autobusy bardzo fajnie, że są ochłodzone.
2: Różne sobie mieszam owoce, robię koktajle. Zamiast pić z apteki te takie mikroelementy.
23: Kto zrobi, jak sam sobie nie zrobisz dobrze.
0: W czwartek temperatura ma przekroczyć 35 stopni, w piątek przewidywane jest lekkie ochłodzenie. A gdy żar leje się z nieba, szukamy wszelkich sposobów na ochłodzenie. Okazuje się, że może pomóc zwykły ogórek z warzywniaka, tłumaczy dietetyczka Magda Falk.
24: Zielony ogórek przede wszystkim wspiera nawodnienie. Składa się on w około 95% z wody, przez co pomaga uzupełniać płyny i jest taką lekką, orzeźwiającą przekąską.
25: Słyszała pani kiedyś o tym, że ogórki gruntowe, zielone też chłodzą. Taka wewnętrzna klimatyzacja?
26: Znaczy tak, no wiem, że wszystkie warzywka właściwie są to co wszystko lekkie.
27: Oczywiście, że tak. Schładzają ogóreczki. Śmietanka do tego jest dobrze.
28: Ogórkowy chyba bardziej do kiszenia.
29: Ogóreczki gruntowe bardziej nawadniają.
0: O ogórkowe chłodzenie pytała nasza reporterka Hanna Stachowiak. Lato to dobry czas na nadrabianie książkowych zaległości, a wakacyjne wieczory można spędzać także w towarzystwie znanych autorów. Taką propozycję ma Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
30: 13 sierpnia Biblioteka Norwida będzie gościć jednego z najlepszych autorów kryminałów, Marcela Mossa. To prawdziwa gwiazda, bo to jeden z najpopularniejszych autorów powieści kryminalnych i młodzieżowych w Polsce. Jeżeli chodzi o prowadzony ranking przez Bibliotekę Narodową, drugie miejsce zajmuje Marcel Moss.
0: Mówi Magdalena Farąg z biblioteki. W ramach cyklu z książką na Leszaku w sierpniu będzie okazja, żeby spotkać się także z Władysławem Klepką, Mieczysławem Gorzą i Martą Maciejewską. Spotkaniem towarzyszyć będą premiery ich najnowszych książek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
2: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
3: Zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości.
4: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski, od początku było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
6: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
7: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gmina da socjal, no i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
8: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu, no to ile można
4: zarobić? Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce. Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
4: Średnia w Polsce no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, tutaj 23%, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
7: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
4: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
7: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
4: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
7: Normalne, co nie?
4: Że na czarno po prostu.
7: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze. Żyje się jak... Szlachta nie pracuje, o.
4: A, że tu dużo szlachty po prostu w okolicy.
7: Tu jest dużo szlachty, tu jest, wie pan, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gmina da socjal, no i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to, to z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
4: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
7: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook, aha, TikTok, hała bała i one chcą pieniądze. Dużo ludzi chce pieniądze, nie wiadomo jakie zarobić, większe od fachowca. No to dla takich pracy nie będzie. No posiedzi dwa dni roboty, czasami jeden dzień w pracy, weźmie socjal, czyli weźmie ubranie i w ten sam dzień go już nie ma.
4: Mówicie, że jest praca, tak? Tylko nie ma komu robić.
9: Właśnie.
4: A ile tak można zarobić tak na budowie tutaj? 5 na rękę?
9: Nie, nie będzie. Najniższa.
4: Ciężka praca, a za najniższą krajową, no to...
9: Nikt nie chce pracować najniższą, nie?
4: Pani pracuje.
8: Ja pracuję.
4: No ale to co?
8: Więc jak ktoś chce pracować, to pracuje. Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu. No to ile można?
4: Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Problemy Szydłowca zaczęły się na początku lat 90. No, to tak jak w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce, ale prawdziwy kryzys przyszedł na początku lat

0: Pan tego na pewno nie wie.
1: To kiedy ostatnio pan pracował?
0: Ja wiem, 4 lata temu.
1: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
0: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
1: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
0: No, ale jak ja tego nie robiłem nigdy przecież, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata, jeszcze dwa, no przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
1: I poopowiadać tu o szydłowcu.
0: Opowiadać tu o szydłowcu. Mamy zamek, na Palach jest budowany.
1: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią.
0: Nie, nie. Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz, tylko że Kazimierz jest koło Warszawy. Obok Warszawy, no. Nie, no to... A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani, no.
1: Aha, że ani tu, ani tam.
0: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
1: To wie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
2: Zawsze był powiat szydłowiecki od początku, było największe, nawet w Europie było taki moment.
1: Co, najwyższe bezrobocie w Europie?
3: A, że to tamte 40...
2: 50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil, co mówię, a tak to takie widobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniołomy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
1: No to co, to nie ma kamienia w szydłowcu?
2: Chyba ciary sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Wszystko upadło tak jak było. Kapitalizm mamy.
4: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica, o kilkanaście kilometrów od Szydłowca, zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje, wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam, często na czarno. Rejestrują się w Urzędzie Pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
6: Tynkarz.
1: No i co, i nie ma pracy tutaj?
6: Praca dorywczo, tak, nie, raz mówię.
1: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
6: Tak, raz jest, raz nie ma właśnie.
1: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
6: Pracę, bo bezrobotnie. Bez prawa do zasiłku.
1: Aha, że bez prawa do zasiłku, tylko tyle, że ubezpieczenie?
6: Bez ubezpieczenie.
1: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
6: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, tylko że wie pan, ciężko, tak. Co tam, panu, na 20 zł na godzinę?
1: To ile to wychodzi, tak?
6: 10 godzin to masz 200 zł.
1: 200 zł, czyli 20 dni, 4 tysiące?
6: Tak, bez rejestracji, no, na czarno. No tak. Mieszkanie, opa, wszystko zrobi po pieniądzach, a z czego żyć?
1: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
6: Tak, w Szydłowcu.
1: Czy wyjeżdża pan?
6: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
1: A gdzie pan był?
6: No, w Holandii.
1: W Holandii?
6: Tak.
1: A jak w Holandii lepiej?
6: A jak wiem, tam ganiali był na truskawkach.
1: No, jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
6: Bym nie wrócił, właśnie.
1: I tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
6: No lepiej na starych śmieciach.
7: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze urząd pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
1: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
7: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowiec nie miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no już jestem na swoje wieki, już te męczą mnie te wyjazdowe prace, także poszukuję pracy tutaj na miejscu, także...
1: A w jakim charakterze?
7: Wie pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej, no a tutaj w tej branży nie ma.
1: Co, wrócił pan do Szydłowca?
7: No wróciłem, no bo gdzie mam wrócić, tu jest mój dom, no. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to... I to jest taki łańcuszek zależności, no. Całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, 2-3 miesiące umowę dostają do zamiatania ulic i tak dalej, takich tam prac porządkowych.
8: U nas w Szydłowcu znaleźć pracę to nawet na tej drodze zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości. Ci, co no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną. A taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo

0: mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
1: Ale kto przyjął?
0: Burmistrz nasz. A,
1: co, 3 miesiące pani popracowała?
0: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
1: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że tak, daje tak. Ludziom po prostu pracę do...
0: Interwencyjną, tak. Sprzątanie, czy doszkowe. No to do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. Bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesu, nie?
1: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
0: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No, no to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i 2 zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
1: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
0: 5,5 tysiąca. No mam 5,400 coś z groszami.
1: Pracować nie bardzo może, tak? No bo musi się pani opiekować.
0: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak pójdę gdzieś na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
1: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak, z opieki tak, społecznej.
0: Tak, tak, to jest walka, a burmistrz ręce rozkłada, bo on nie ma pieniędzy.
2: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
3: Co ludzie powiedzą?
1: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
4: Trudno mi jest odnieść się do tych zarzutów, tak? My, jeśli mamy tutaj na roboty publiczne, składa nam wniosek, czy to urząd miasta Szydłowiec, czy...
1: I to nie pan zatrudnia, tylko to urząd miasta.
4: Pracowników.
1: No, ale to urząd mnie skierował do pana starosty, a starosta do pana.
4: Może, no i
1: to
4: być tak... może taki zarzut, że tych środków jest tak mało i wtedy nie można też tych osób więcej skierować, prawda? Ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
1: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne?
4: Tak. To jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
1: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
4: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
1: Sprzątanie, ale nie wiem, koszenie łąk.
4: Tak.
2: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
5: Każdy stąd ucieka, jest ciężko. No, tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
1: No ale to jak to możliwe w ogóle?
5: Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji. Dużo za granicę też osób wyjeżdża po prostu. Dlatego to się może tak po prostu uzupełnia, że dużo jest tu na bezrobociu, a wiele osób za granicą.
1: Aha, zarejestruje się, jedzie za granicę zarobić i wraca tylko, żeby...
5: Tak jest, tutaj pomieszkać sobie. Tutaj po prostu jest brak jakiejś miejsc pracy, jakiegoś rozwoju, brak jakichś firm. I każdy ucieka albo do dużych miast, no i też jest ze studiami, każdy jedzie na studia po prostu i no już tutaj raczej nie wraca.
1: No ale co, ty tutaj jesteś, spotkaliśmy się.
5: No ja jestem tutaj na Śląsku, także u mnie jest różnie, ja mam żonę ze Śląska, także troszkę tu, troszkę tam, jestem takim lokalnym patriotą, także...
1: Rejestrujesz się tu?
5: No na razie jestem zarejestrowany jako bezrobotny tutaj.
1: Aha, czyli tu się rejestrujesz, ale gdzieś tam...
5: No tak, no trzeba coś działać po prostu, sezonowo.
1: No ale piękne miasto w ogóle, wiesz, piękny ten rynek, nie, no, turystycznie.
5: Jest piękne, tak, jest tutaj wszystko zadbane, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę wszystko w jak najlepszym porządku.
1: Czyli może te turysty... turystykę tutaj właśnie bardziej rozkręcić, nie? To jest taki temat.
5: Możecie przejechać przez Chlebiska, jest tam taki pałac Manor House, tam są takie łaźnie rzymskie, jest to stary pałac od Rowążów. Mamy też dalej w Meksykanie jest huta żelaza i stali. To jest jedyna huta w Europie ogólnie, która została. Tak, to jest muzeum, tutaj z Warszawy ma swój punkt. Przy dole jest też bardzo ładną miejscowością. Kamieniołomy podkowińskie są tak samo, które niedawno powstały, no nie? Wyrestaurowane były, jest też zalew tutaj przy dole, no jest troszeczkę tych miejsc.
1: Czyli tu turystów można zaprosić,
5: no,
1: tak?
5: Można zaprosić, jest dużo, tylko trzeba po prostu pomysł, żeby władze wyszły, czy Chlebisk, czy Szydłowca po prostu z ręką do ludzi. Szkoda, że młodzi ludzie uciekają właśnie za pracę, no nie? Bo tak to, gdyby tu młodzi ludzie zostawali, to też by inaczej wszystko się rozwijało.
2: Życzyć, żeby młodzi ludzie zostawali, rozkręcali tam biznesy, turystykę też, no bo miasteczko naprawdę jest urokliwe, z ciekawą historią, okolica z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zginęło dwóch 13-latków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto zaalarmowane służby.
1: Na miejsce zjawiły się wszystkie służby, ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Warszawski ratusz nie pozostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Miasto zaprezentowało dziś wyniki audytu przeprowadzanego w placówce. Prezydent Rafał Trzaskowski referował go przez ponad kwadrans. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
2: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
2: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu, za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
3: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
2: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
3: A rekord w Szpitalu Południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
2: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
0: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
0: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Stołeczna operacja referendalna zebrała już 15 tysięcy podpisów. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
5: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
6: Czemu? Za ogólnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszka ten szpital. To jest jakaś porażka.
7: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
0: Do tej pory w referendach odwołano włodarza takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
3: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
0: Do organizacji referendum stołeczna operacja referendalna potrzebuje 132 tysiące podpisów. Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców, z czego ponad połowa musiałaby być za odwołaniem prezydenta. Matka dwumiesięcznego niemowlęcia, które w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu, usłyszy zarzuty. Więcej w sprawie nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
8: Śledczy z Radomia zamierzają postawić zarzuty 38-letniej matce małego Carlosa. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicz. W mieszkaniu panował dramatyczny chłód, okna były przemarznięte, a na ścianach zalegał szron. Biegli potwierdzili, że dziecko zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu, które doprowadziło do zapalenia płuc i porażenia krążenia. Kobieta spędziła z synkiem kilkanaście godzin w temperaturze około zera. Choć formalnie ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, prokuratura na razie nie mogła ich jej przedstawić, ponieważ po tragedii matka wyjechała z Radomia i nieznane jest jej miejsce pobytu.
0: Śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone, a kobiecie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Port lotniczy Warszawa-Radom nad finansową przepaścią. Straty z poprzedniego roku wynoszą ponad 40 milionów złotych, a to związane jest z niewielką liczbą połączeń i tym samym obsłużonych pasażerów. Szczegóły zna Kinga Furch.
9: Radomskie lotnisko w finansowych tarapatach jest już praktycznie od początku funkcjonowania po remoncie 3 lata temu. Z portu korzysta dużo mniej pasażerów niż prognozowała spółka Państwowe Porty Lotnicze, a związane jest to z niewielką liczbą połączeń lotniczych. W 2025 roku strata z działalności operacyjnej wynosiła 44 miliony 300 tysięcy złotych. Jak udało mi się ustalić, spółka PPL chce wprowadzić działania naprawcze, polegające na przenoszeniu części pracowników lotniska w Radomiu na warszawskie Okęcie. To działanie, jak tłumaczą porty lotnicze, ma pomóc ograniczyć koszty w Radomiu.
0: Przypomnijmy, że w sprawie budowy lotniska w Radomiu prokuratura prowadzi śledztwo. Sprawdzane jest, czy doszło do niegospodarności i przekroczenia uprawnień. Krzyczał, groził i pluł w jego kierunku. Agresywny mężczyzna wtargnął na dyżur burmistrza wielkopolskiej Chodzieży. Na miejsce wezwano policję.
10: Mężczyzna, który podczas spotkania z panem burmistrzem Jackiem Gurszem zachowywał się w sposób nieodpowiedni, miał awanturować się. Po przyjeździe na miejsce policjanci wylegitymowali go, a następnie w związku z jego nieodpowiednim zachowaniem, które zakłócało porządek publiczny, ukarali go mandatem karnym.
0: Powiedziała nam Marta Przybecka z policji w Chodzieży. Na miejsce zostało też wezwane pogotowie. Napastnik został przebadany i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Co uczniowie mają zrobić z telefonami? Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sprawdzamy w Vox FM, jak placówki są lub nie są do tego przygotowane. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw.
11: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
12: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
0: Z Renatą Szostakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. Pierwszy w Polsce tomograf na Sorze. W stołecznym szpitalu klinicznym Dziesiątka Jezus działa już nowy sprzęt pozwalający na szybką diagnostykę pacjentów.
13: Oznacza szybszą interwencję diagnostyczną, poprawia jakość diagnostyczną obrazu i przyspiesza podejmowanie przez lekarzy, przez kardiologów interwencji medycznych, tych, które przyczyniają się do uratowania często życia ludzkiego lub poprawy zdrowia ludzkiego.
0: Tłumaczy Marzena Kowalczyk, dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM SOR w placówce przy Lindleya, mierzy się z ogromnym obłożeniem. Rocznie trafia tam blisko 30 tysięcy osób. Sprzęt został zakupiony w ramach środków z KPO. Do oddziału przy Lindleya trafiło blisko 13 milionów złotych.
14: Zbieramy jakby potwierdzenia zakończenia inwestycji do końca sierpnia. W chwili obecnej nie mamy ani jednego projektu, który musiałby zwracać pieniądze z tego względu, że nie zostałby zakończony w tym czasie, kiedy jest to konieczne. No bardzo się cieszymy. Myślę, że te obawy, które pewnie wszyscy mieli, że nie zdążymy wykorzystać tych środków, nie ziściły.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, na inwestycje w szpitalach z KPO przeznaczono prawie 10 miliardów złotych. Restauracje, bary i kawiarnie nie będą musiały udostępniać klientom darmowej kranówki. Z takiego zapisu w ustawie o opakowaniach i odpadach zrezygnował resort energii. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Co dalej z darmową kranówką w restauracjach, sprawdzał to Krzysztof Płowecki.
15: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
16: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
15: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
16: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
15: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
0: To był Krzysztof Płowecki. Dziękujemy. Gdy żar leje się z nieba, w szwach pękają baseny. Wielu z nas ochłody szuka właśnie w wodzie.
17: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
18: Tu w większych basenach można się popluskać i jest bardzo przyjemnie.
17: Ale koleżanka powiedziała, że całkiem zimno jest w wodzie.
18: Tak, w wodzie mi trochę zimno, ale nie wiem, o co chodzi.
19: Wiatr powiewa, woda chłodna. Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje, prawda?
20: Nie za gorąco, na basen jest idealnie.
21: Nie, jeszcze nie byłem, tylko chodzę.
22: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
0: to stolica, a jak radzą sobie mieszkańcy Podlasia?
1: Na pewno te budynki stare, typu kościoły, mają dość grube mury, które chłodzą, klatki schodowe, jakaś instytucja publiczna, typu ewentualnie szpital, urząd.
2: Jak najbardziej polecam len. Luźny, przewiewny, odpowiedni, zdrowy dla skóry.
4: Warto sobie rozpuścić na przykład saszetkę elektrolitów.
23: Autobusy bardzo fajnie, że są ochłodzone.
2: Różne sobie mieszam owoce, robię koktajle. Zamiast pić z apteki te takie mikroelementy.
23: Kto zrobi, jak sam sobie nie zrobisz dobrze.
0: W czwartek temperatura ma przekroczyć 35 stopni, w piątek przewidywane jest lekkie ochłodzenie. A gdy żar leje się z nieba, szukamy wszelkich sposobów na ochłodzenie. Okazuje się, że może pomóc zwykły ogórek z warzywniaka, tłumaczy dietetyczka Magda Falk.
24: Zielony ogórek przede wszystkim wspiera nawodnienie. Składa się on w około 95% z wody, przez co pomaga uzupełniać płyny i jest taką lekką, orzeźwiającą przekąską.
25: Słyszała pani kiedyś o tym, że ogórki gruntowe, zielone też chłodzą. Taka wewnętrzna klimatyzacja?
26: Znaczy tak, no wiem, że wszystkie warzywka właściwie są to co wszystko lekkie.
27: Oczywiście, że tak. Schładzają ogóreczki. Śmietanka do tego jest dobrze.
28: Ogórkowy chyba bardziej do kiszenia.
29: Ogóreczki gruntowe bardziej nawadniają.
0: O ogórkowe chłodzenie pytała nasza reporterka Hanna Stachowiak. Lato to dobry czas na nadrabianie książkowych zaległości, a wakacyjne wieczory można spędzać także w towarzystwie znanych autorów. Taką propozycję ma Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
30: 13 sierpnia Biblioteka Norwida będzie gościć jednego z najlepszych autorów kryminałów, Marcela Mossa. To prawdziwa gwiazda, bo to jeden z najpopularniejszych autorów powieści kryminalnych i młodzieżowych w Polsce. Jeżeli chodzi o prowadzony ranking przez Bibliotekę Narodową, drugie miejsce zajmuje Marcel Moss.
0: Mówi Magdalena Farąg z biblioteki. W ramach cyklu Z książką na leszaku w sierpniu będzie okazja, żeby spotkać się także z Władysławem Klepką, Mieczysławem Gorzą i Martą Maciejewską. Spotkaniem towarzyszyć będą premiery ich najnowszych książek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Alkohol nie sprawia, że czuję się lepiej, ale mnie usypia, a gdy śpię, nie myślę. Właśnie o to chodzi w tych wszystkich straconych weekendach. Piję i alkohol ogłusza mnie na 48 godzin, aż przychodzi pora wrócić do sanktuarium pracy. Phil Collins, Jeszcze nie umarłem, autobiografia.
1: Przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, taka przenośnia, tak, gdzie się toczy normalne życie.
0: Witam Was. Nazywam się Michał Poklękowski i od ponad roku mam ogromną przyjemność być gospodarzem podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. I dziś przychodzę do Was z nową historią, która być może Was wzruszy, być może zaskoczy, a na pewno skłoni do refleksji na temat tego, co w naszym życiu jest naprawdę najważniejsze i że nie ma takiego dna, od którego nie można by było się odbić. Jak to zrobić? Najlepiej wiedzą alkoholicy, którym udało się wyrwać ze szponów nałogu. Nałogu, który niszczy nie tylko osobę uzależnioną, ale także jej najbliższych.
2: Mam abstynencję już prawie 2 miesiące, nie piję i wiem, że to będzie wszystko w porządku.
0: Najnowsze dane, do których dotarłem, mówią, że liczba osób uzależnionych i nadużywających alkoholu szacowana jest w Polsce na od 4 do nawet 5 milionów, z czego grubo ponad 1 milion pilnie potrzebuje leczenia, a tylko 15% jest nim objętych. Problem związany z chorobą alkoholową dotyczy około 12 milionów osób żyjących w zasięgu negatywnych skutków alkoholizmu członka rodziny. To uzależnienie może dopaść każdego i każdy może skończyć na samym dnie, o ile samodzielnie nie podejmie walki albo nie przejmie pomocnej dłoni, która pomoże mu wyjść z tego bagna.
3: Miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo w pracy państwowej, no ale potoczyło się życie inaczej i w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
0: Jeden z bohaterów reportażu, który za chwilę usłyszycie, przez długie lata zmagał się z bezdomnością i uzależnieniem właśnie od alkoholu. Dzięki stanowczości i uporowi, ale przede wszystkim dzięki pomocy innych ludzi, w końcu wyszedł na prostą. Obecnie chce wspierać tych, którzy tak jak on kiedyś pilnie potrzebują pomocy. Pomocy, która pozwoli im utrzymać się przy życiu w godności, z dala od nałogu.
1: Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł.
0: Tak narodził się pomysł i Fundacja Bezdomni dla Bezdomnych. Jakiś czas temu na należącą do Dąbrowy Górniczej działkę wjechały autokary. Takie swego rodzaju domy na kółkach, w których pomoc mogą znaleźć osoby z miasta i z okolic, które chcą podjąć najtrudniejszą walkę o siebie i lepsze, normalne, wolne od alkoholu życie.
4: Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może nie potrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
0: Pomoc doraźna, wsparcie emocjonalne i edukacja. Wszystko w jednym miejscu.
1: Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej.
0: Wspaniała i niezwykle potrzebna inicjatywa, która jednak nie wszystkim się podoba.
1: Też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei i alkoholików.
0: Z mikrofonem miejsce, w którym pomagają wyjść z życiowego zakrętu, odwiedziła Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Zapraszam Was do wysłuchania jej najnowszego reportażu.
1: Tomasz Pstrowski. Jesteśmy w autokarze Fundacji Bezdomni dla Bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Żeglarska 34.
5: Jak to się stało, że te autokary tutaj trafiły i tu się znaleźliście?
1: Ogólnie ja miałem podróżować, taki był mój zamiar, ale pewnego dnia się obudziłem i przyszła mi taka myśl, żeby pomagać ludziom, że też ktoś mnie pomógł kiedyś w życiu, no i od tego się zaczęło.
5: Pomyślał pan sobie, że fajnie by było stworzyć takie miejsce dla osób, które są w trudnej sytuacji życiowej?
1: Tak, dokładnie, sam tego to kiedyś doświadczyłem. Czułem bezdomności i jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem się jest do końca życia. Też mi ktoś kiedyś rękę podał, tak? Dzięki temu wyszedłem, że tak powiem, z choroby.
5: Ilu w tej chwili tu mężczyzn jest?
1: Ze mną 7 osób.
5: I każdy ma podobną historię jak pan?
1: Nikogo nie pytam, nikogo. Chcą, to opowiadają, jak są gotowi. Nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych. Jedno pytanie, czy potrzebuję pomocy.
5: To jest ważne, żeby właśnie wyciągnąć do ludzi rękę i powiedzieć im, że mają swoje miejsce?
1: To jest bardzo ważne, bo będąc w bezdomności, no, czułem się taki niepotrzebny nikomu, tak? Wykluczony ze społeczeństwa, można powiedzieć. A ktoś mi dał tą wiarę w siebie, odzyskałem tą wiarę, to dużo pracy zajęło. Także ja pracuję do tej pory, 15 lat nie piję i do tej pory pracuję nad swoją czujnością.
5: Mówił pan, że myślał pan, żeby te pieniądze, które pan zarabia, spożytkować na podróże, tak?
1: Tak.
5: A jednak stworzył pan taki trochę dom na kółkach tutaj, w Dąbrowie.
1: Znaczy, to było już, ten pomysł mi wpadł do głowy po wyjściu z Betlejem, gdzie byłem w 2015 roku. Już 5 lat nie piłem, no ale życie dalej mi się nie układało. I chciałem siebie odbudować. I tam po wyjściu od księdza Toszy właśnie wpadł mi taki pomysł, żeby to robić. Na tamten czas widocznie nie byłem gotowy. To wszystko gdzieś we mnie dojrzewało i gdzieś nawet podświadomie, gdzieś jak robię taką analizę, to gdzieś podświadomie, nie z tym celem, ale dążyłem do tego właśnie, żeby to powstało, żeby to stworzyć. No i autokar miał być jeden, później się okazało, że tamten miał być drugi na części. Także były dwa autokary, później

0: którym badamy trzeźwość. No i ten warunek to jest 0,00. Ale też chęć jakaś, nie tylko tak, że ktoś tu przyjdzie i będzie wegetował, tak. Tu jest miejsce, gdzie może... Ja to określiłem to jako taką komorę dekompresyjną, jak się płetwonurek wynurza z głębin, to w pewnym momencie się musi zatrzymać, żeby przejść tą dekompresję, tak? Żeby nie umrzeć. To też jest taka komora dekompresyjna, gdzie przychodzą tutaj ludzie z ulicy i odzyskują jakąś wiarę w siebie. Budują jakiś fundament, a później są gotowi wynurzyć się na powierzchnię, tak nazwaną, taka przenośnia, tak? Gdzie się toczy normalne życie. Tu się przygotowują do tego pełnego wynurzenia, do życia, no do powrotu do społeczeństwa. No, bezdomny jest wykluczony, poniekąd sam się wyklucza. Historia życia, każdy ma inną, tak, ale gdzieś tam są wspólny mianownik. Ja zacząłem pić jako młody chłopiec. Pierw były narkotyki. Po śmierci ojca, 12 lat miałem, jak straciłem ojca, zmarł i gdzieś poczułem, że ulica mnie przygarnęła. Nigdy od rodziny nie słyszałem, że coś z ciebie będzie, jestem zadowolona, czy od matki. Zawsze tylko słyszałem, nic z ciebie nie będzie, kiedy ja się tobą zacznę cieszyć, jesteś moją udręką. Takie same smutne rzeczy. Gdzieś to zagubiło to moje poczucie własnej wartości. Na ulicy mnie przygarnęli. Inni alkoholicy, inni narkomani, którzy mnie poklepali po ramieniu i powiedzieli, jesteś fajny, nie? I tam znalazłem gdzieś, no, spodobało mi się to, że w końcu jestem gdzieś dla kogoś ważny. No i ja bardzo szybko się stałem alkoholikiem, bo to miałem 17 lat. Zamieniłem narkotyki na alkohol i spodobała mi się ta substancja. Nie miałem świadomości, co ja robię na tamten czas. I trwało to 23 lata. Do 2010 roku, kiedy zapragnąłem żyć. Alkohol już mi nie dawał ulgi, szczęścia. Przekroczyłem jakąś barierę.
1: No właśnie, w którym momencie pojawia się taka myśl, że nie da się tak dalej żyć, bo albo jest już równia pochyła i koniec tego życia, być może niedługo będzie, albo to życie zmieniam. Kiedy człowiek dochodzi do tej takiej granicy, kiedy myśli sobie, muszę coś zmienić?
0: Nie ma tu jednego okresu czasu dla wszystkich. To dociera do każdego, dociera w innym momencie życia, na innym etapie. Dla jednego wystarczy, że nie wiem, straci prawo jazdy. Dla drugiego wystarczy nagana w pracy, tak, że on się obudzi, przebudzi. A ja potrzebowałem tego czasu, no potrzebowałem. To był niepotrzebny czas. Choć teraz po tym wszystkim twierdzę, że ten czas też mi był potrzebny. To jest takie moje powiedzenie, takie, jest to śmiertelna choroba, która daje wspaniałe życie. Bo jeżeli się człowiek przebudzi, to naprawdę zmienia całkowicie swoje wnętrze. Po przebudzeniu świat nie był taki jak teraz, że mamy internet, że każdy w telefonie ma tych informacji. Ja szukałem sam. No i znalazłem meetingi AA, znalazłem terapię. Bardzo sumiennie się do tego przyłożyłem, szczerze, uczciwie. To jest przede wszystkim recepta na poradzenie sobie z chorobą, na zatrzymanie picia. To jest ta uczciwość wewnętrzna. Bo ja mogę oszukać wszystkich. Nawet mówię, że jestem w stanie... Znaczy alkoholizm. No, alkoholizm to jest choroba zakłamania, choroba emocji, choroba duszy bym nazwał, tak? Takim środkiem ubocznym jest alkohol, ta substancja trująca dla mnie dzisiaj. I uważam, że nawet lampka wina to jest trucizna. Nie na dzisiejszy czas nie jest potrzebny alkohol. Nawet jakby technika i nauka... Bo dąży, nauka do tego dąży. Może już taka tabletka jest, ale ja takiej tabletki bym nie przyjął, że łykając tą tabletkę nie będę alkoholikiem. Nie jestem dobrze. Ja nie muszę pić, ja sobie radzę bez alkoholu. On mi jest do życia niepotrzebny. Ja teraz te wszystkie emocje, te wszystkie sytuacje w życiu przerabiam bez alkoholu. Świadomie, z czystym umysłem. Kiedyś to mi zakłócało, tak? Na problemy był alkohol, na radość był alkohol, wszędzie był alkohol. Na każdą sytuację życia to było kłamstwo. Jedno wielkie zakłamanie. Substancja, która niby poprawia samopoczucie.
1: Łatwiej jest panu zrozumieć tych mężczyzn, którzy tu przychodzą, dlatego że pan przez to samo przechodził?
0: No podejrzewam, że tak. Ja lubię dużo metafor, dużo porównań. Czy jest pani w stanie opowiedzieć mi smak zupy pomidorowej? Nie. Ja ją zjadłem, tą zupę pomidorową, i potrafię im wytłumaczyć. W książce jak przeczytam, że się oparzę, jak ta zupa pomidorowa będzie za gorąca, to tylko przeczytam. Ale jak wezmę świeżo wlaną na talerz gorącą zupę i się oparę, to wtedy wiem, jak to boli.
1: Czym różni się to miejsce od takich instytucjonalnych domów dla osób bezdomnych?
0: Na pewno jest inne. Na pewno mogą dotknąć, zobaczyć. Ja się dzielę swoimi historiami przy rozmowach, przy kawie. Nie naciskam, nie ma jakichś rygorów, tak? W pewnym momencie swojego życia, jak już padł ten pomysł tego ośrodka, nazwijmy to ośrodka, to tak by się wcieliłem w osobę bezdomną. Czyli przestałem się golić, chodziłem brudnie.

0: No ubrane, chodziłem po noclegowniach i po różnych instytucjach. Powiem pani, że tam się czułem źle. Tam to prowadzą ludzie, którzy no nie mają takiej wiedzy. Zbyt wiele może wymagają, zbyt wiele rygorów jest. Ci ludzie nie są traktowani, nie byłem traktowany jak człowiek. Z góry, tak z uprzedzeniem. No tutaj się staram to stworzyć, mówię w takich... Rozumiejąc, znając tą chorobę, no tak traktują chłopaków, zresztą sami się mogą wypowiedzieć i jak się czują, tak?
1: Oprócz tego, że znajdują oni tutaj dom, w jakiś inny sposób pan im jeszcze pomaga? Na przykład wskazuje drogę, co zrobić, czym mogliby się zajmować? Czy wy wspólnie utrzymujecie też to miejsce?
0: Tak, wspólnie utrzymujemy, co niektórzy chcą zostać na stałe w fundacji. Zresztą jeden z chłopaków jest w zarządzie. Na pewno staram się dbać o nich, oni o tym wiedzą, że nie pozwolę ich skrzywdzić w jakiś sposób, na przykład, że nie wiem, załatwiamy jakąś pracę albo ktoś przychodzi i prosi o pomoc i na przykład oferuje za przysłowiowe piwo, tak, czyli tam nie wiem ile teraz piwo kosztuje, 5-10 zł, pracę, która jest warta, nie wiem, 30-50 zł, czyli ja to ustalam, że ja z tego nie mam nic, cały pieniądz, który sobie tam gdzieś dorabiają, zarabiają, nie zawsze tak jest, to wszystko jest dla nich. Ja nie finansuję, nie sponsoruję przykładowo papierosów, kawy, ale poza tym mają wszystko, staram się zapewnić wszystko, proszki do prania, odzież, żywność, miejsce, ciepło, ogrzewanie, to mogę zapewnić, ale tak jak mówię, no papierosów i kawy, czy herbata jak najbardziej, no ale kawa, papierosy to już uważam za jakieś używki, takie poprawiające komfort, nie muszą być, a poprawiające komfort. Wiem, co to znaczy dla palacza, nie mieć papierosów, także jeżeli ktoś przychodzi nowy, to staram się tam jakoś, nie wiem, zapewnić mu karton papierosu, żeby miał, później sobie gdzieś tam sam organizuje. Staram się im załatwiać zasiłki z MOPS-u, tak żeby mieli na te swoje wydatki. Na dzień dzisiejszy, może teraz już będzie inaczej, bo już jesteśmy pełnoprawną fundacją. Od stycznia to prowadziłem, można powiedzieć, jako Tomasz, jako ja, z własnych, prywatnych środków wszystko finalizowałem, wszystko zakupywałem. A teraz będzie już o tyle lżej, że będziemy zyskiwać jakieś środki, jakieś. No już jesteśmy pełnoprawną fundacją, co jest dla nas wielką radością.
1: Czyli jesteście fundacją, która cały czas potrzebuje też wsparcia, tak? Liczycie na takie wsparcie, że ludzie wam pomogą?
0: My liczymy i sporo już takich osób do nas dotarło, choć nie wychodziliśmy, nie afiszowaliśmy się. Też byłem daleki od kręcenia jakichkolwiek reportaży. Poszliśmy ekipą tutaj chłopaków do prezydenta prosić o miejsce. Nie prosić o budynki, tylko prosić o kawałek ziemi. Staramy się być samowystarczalni, czyli organizujemy, tak jak wcześniej mówiłem, organizujemy sobie zajęcia, organizujemy sobie pracę. Rozwijamy tą fundację i znaleźli się ludzie, którzy sami nas odnaleźli. Jak Nadleśnictwo Siewierskie, które tutaj mamy las z boku, którym się możemy opiekować. Organizujemy sobie sprzęt do tego lasu, czyli wszelkiego rodzaju jakieś tam samochody, żebyśmy mogli wjechać do tego lasu. Narzędzia do drewna, piły, rębaki, żeby to wiórować to drzewo, żeby jednak utrzymywać ten porządek w lesie. Nie tylko zabierać drzewo, ale zadbać o ten las, tak? To też jest dla tych chłopaków no fajna rzecz, tak? Bo mówię, no czują się potrzebni.
1: No właśnie, to jest słowo klucz, czuć się potrzebnym.
0: Tak, to jest chyba najważniejsze, znaleźć to, że jeszcze nie jestem tym zerem, tym nikim, tak? No bo ja miałem takie pojęcie o sobie, kim ja jestem, wyrzutkiem. Nic mi się w życiu nie udało, wszystko straciłem. Też mieszkałem i po kanałach, i po lasach, i po klatkach schodowych, po przystankach. Alkohol w tym momencie jest znieczulaczem też, żeby tego alkoholu nie było, nie stałbym się bezdomnym, tak? To wszystko jest powiązane w jedną całość, takie kółko się kręci. Ja to kółko potrafiłem zatrzymać w pewnym momencie i z czego się cieszę i chcę to oddać ludziom, którzy tego potrzebują. Nie każdy to przyjmuje, zaznaczam, nie każdy to przyjmuje. Większość odtrąca, im jest dobrze na ulicy. Przychodzi zimno, to wtedy potrzebują tej pomocy, ale tylko schronienia, żeby nie zamarzli. Ale tak naprawdę oni się nie chcą rozstać z alkoholem.
1: Ale są tacy, którzy chcą, tak? Tylko właśnie potrzebują kogoś, kto wyciągnie do nich rękę, kto w nich uwierzy.
0: No jest 6 osób teraz i cieszę się z tego. Teraz chłopcy pójdą na terapię. Wrócą dopiero w styczniu, bo to jest długoterminowa terapia zamknięta. No i chcę, żeby poznali tą chorobę. Jeździmy na meetingi, dostaliśmy busa 9-osobowego, który tutaj stoi za nami. Bo tak jeździliśmy osobówką, nie mieściliśmy się wszyscy. A teraz w 9 osób możemy jechać razem na meeting. Ja też mówię, pomimo tego, że nie piję 15 lat, dalej uczestniczę w meetingach, dalej mam terapeutę, dalej mam psychiatrę, dalej mam psychologa, jestem otoczony. Można powiedzieć tak, nie czekam, aż mnie coś dopadnie, bo to jest bardzo cierpliwa choroba i bardzo podstępna. Czeka na moje gdzieś potknięcia, na moją słabość, na gorsze dni, żeby mnie dopaść z powrotem, ale ja na to nie czekam. Ja jakby zabezpieczam się na zapas. Tak, bierzemy tabletkę, tak, na grypę czy szczepionkę, to nie czekam, aż mnie grypa dopadnie, że się szczepię, tylko szczepię się przed. To jest taka moja szczepionka, to obudowanie się tymi fachowcami.
2: Tomek.
1: Jak pan tu trafił?
2: Po prostu z mitingu przyjechałem. W Katowicach byłem na Mikołowskiej na mitingu i z mitingu przywieźli. Tomek akurat mnie zabrał. No i tak się tu znalazłem. Szczerze mówiąc, nic nie wiedziałem, nie? Po prostu przyjechałem na żywioł.
1: Jakie wrażenia są pana? Proszę powiedzieć, co pan sądzi, że takie miejsce jest potrzebne, właśnie w którym ktoś w was uwierzył?
2: Na pewno jest potrzebne. No, między innymi to jest jakaś odskocznia od rzeczywistości, od dnia codziennego. Nie? W dniu codziennym nie było tak, jak jest tutaj. Nie? Ja miałem swój zakład zegarmistrzowski i było wszystko w porządku, nagle wszystko się zaczęło sypać. No, może w tym jest moja nieudolność, że ja sam dochodziłem do tego, że to jest za dużo na moje barki. Może to, że w końcu pękłem. Nie wiem do końca. Ciężko mi jest w tej chwili jeszcze się na tyle ogarnąć, żeby znaleźć tą przyczynę. Gdzie było wcześniej, przed tym wszystkim.
1: Trafił pan na ulicę? Stracił pan zakład, dom?
2: To znaczy dużo jest tym winy mojej mamy i mojej córki. No. Oni tak zdecydowali o moim życiu, że pozbyli się problemu, że tak powiem.
1: Czyli co, uważa pan, że był pan dla nich problemem, tak?
2: Raczej tak.
1: Co z panem się działo w tym czasie, jak trafił pan na ulicę?
2: No co, no starałem się przeżyć, no.
1: Gdzie pan mieszkał, gdzie pan żył?
2: W opuszczonym samochodzie mieszkałem, przy Silezji i Katowicach.
1: Jak długo to trwało?
2: Prawie rok czasu.
1: Co pan sobie myślał wtedy o sobie, że faktycznie nic pan już nie znaczy, dla nikogo nie jest ważne?
2: Też były takie myśli, ale zawsze mówiłem, że nie warto się poddawać, nie? Trzeba brnąć do przodu, jak przyjmować to wszystko tak, jak to po prostu świat pokazuje, nie? Jak to widzimy, nie?
1: Jak pan się tu w tym miejscu odnalazł? Jak tutaj się mieszka, jak się żyje?
2: W porządku, no. Jest to normalne miejsce, no. Czuję się bardziej, kurde, może nie potrzebny, ale przyjęty przez kogoś, nie?
1: Siedzicie tu sobie, rozmawiacie, tak?
2: No, różnie bywa, no. Raz rozmawiamy, raz... No to tak jak w życiu, no. W najlepszej rodzinie są zwady i konflikty. Różnie tu bywa, nie? Ale jest w porządku.
1: Dbacie tutaj o czystość, no, widzę, tak?
2: Naturalnie. No, w końcu to nasze mieszkanie, nie? Jakby.
1: To wasz dom, tak? Po
2: prostu. Tak.
1: Dom na kółkach.
2: No niestety, no to tak los rządził, no ja mieszkałem, wcześniej mówiłem, że mieszkałem w opuszczonym samochodzie, także dla mnie kółka nie stanowią problemu.
1: Wy też tu pracujecie?
2: Różnie z tym bywa, no jak Tomek coś załatwi, to mamy pracę, nie? A jak nie, no to nie mamy nic, no to trudno, nie?
1: W ładnych okolicznościach przyrody tu jesteście, ładne miejsce, prawda? To też wam dobrze robi, tak? Dobrze się tu czujecie?
2: Tak, no zawsze można wyjść wieczorem, nie, nad jezioro czy cokolwiek, gdziekolwiek. Jesteśmy blisko natury, no można to tak ująć, nie? Czy do lasu na grzyby. Każdy z nas znajdzie sobie tutaj miejsce, nie? Co chce, to może sobie zrobić.
1: Jak ludzie odbierają osoby bezdomne? Jak ludzie reagują na osoby, które no nie mają się gdzie podziać?
2: O, ciężko mi jest powiedzieć. To są ich odczucia, to są co człowiek inaczej odbiera. Ja od nikogo pomocy, ja od Tomka dostałem pomoc. Tutaj, dopiero. Po 2 latach bezdomności. Prawie 2.
1: Czyli co, przechodzimy sobie obok takich ludzi i co, nie widzimy ich, po prostu są przeźroczyści dla nas?
2: Staramy się ich nie widzieć. Może tak to ujmę.
1: Bo co, bo to nie jest dla nas wygodne, tak? Wiedzieć, że ktoś jest obok nas, kto potrzebuje pomocy, tak? Wolimy po prostu żyć swoim życiem.
2: No niestety, no tak nas szykuje praca, pracodawcy tak postrzegają człowieka. Tak to wygląda w życiu. Wszystko jest pogonią za pieniędzmi, nie?
1: Tu długo pan będzie?
2: Staram się iść na odwyk. Nie wiem, jak długo tu jeszcze będę, może z tydzień, może z 2. No, w każdym razie chcę iść na odwyk, no zobaczymy, co czas pokaże.
3: Zdzisław, trafiłem z ulicy normalnie. Chodziłem, zbierałem puszki i prezes Tomek mnie zauważył i poprosił, żebym tu przyszedł.
1: A jak to się stało, że pan trafił na tę ulicę?
3: Bo byłem bezdomnym od 32 lat.
1: 32 lata bez domu?
3: Tak.
1: A miał pan kiedyś w ogóle dom?
3: Miałem. Jak rodzice umarli, to zostałem bez domu. Od 81 roku.
1: I gdzie pan przez ten czas był?
3: No chodziłem po parkach, spałem po klatkach. I tak coś się dało. Chodziłem do znajomych, spać, wiadomo.
1: Pił pan wtedy też, czy nie?
3: Piłem. Bardzo dużo piłem, ale wiem, że dobrze trafiłem tutaj.
1: Jak pan był na ulicy, to spotykał się pan z jakim odbiorem ludzi? Co ludzie na przykład mówili o panu, czy jak reagowali na pana?
3: Reagowali na mnie, że jestem, że śmieciarz, że to, że bez domu. I zawsze w ogóle ludzie w ogóle mówili o takich sprawach, jak człowiek wyglądał. A człowiek wyglądał ubrany cześciutko, ale zawsze gnoili człowieka ludzie.
1: Myślał pan, że tak to życie panu przeminie na ulicy, że nic pana nie spotka dobrego?
3: Tak. I wiem, że bardzo dobrze się spełniło te, że przyszłem tutaj i mam abstynencję już prawie 2 miesiące. Nie piję. I wiem, że to będzie wszystko w porządku.
1: Trudno jest nie pić?
3: Nie jest trudno nie pić. Ale to trzeba mieć silną wolę, żeby nie zajrzeć do kieliszka.
1: To picie pomaga zapomnieć o tym złym losie naszym, o tym, że jesteśmy bez domu, bez rodziny?
3: Bo to wszystko się zaczęło w ogóle. Jak rodzina z sklepem kontaktu, nie miałem siostrą ani z nikim. I to człowiek w dołku był. A ten dołek to jest głęboki, trzeba po niego wstanąć na nogi własne. A to jest ciężkie, to jest ciężkie.
1: Samemu trudno chyba, prawda?
3: Tak. Samemu jest trudno, żeby, ale to jest w dobre ręce, dobrze ludzie. I można przestać pić.
1: Czyli jest to możliwe, ale co? Potrzebujemy pomocy, prawda? Potrzebujemy kogoś, kto wyciągnie do nas rękę.
3: Tak, potrzebujemy pomocy, żeby każdy zrozumiał o to, że można przestać pić i żeby nie być bezdomnym.
1: Jak wygląda wasz dzień? Co robicie?
3: No, mamy takie porządki w autobusach tutaj na zewnątrz. I to czas uciekać dzień za dniem do rybca dorabiamy, żeby parę groszy mieć na te papierosy albo na coś, na jedzenie też.
1: Dogadujecie się tu między sobą?
3: Tak, dogadujemy się. Nie ma takich kłopotów, żeby każdy nie zrozumiał kogo.
1: Każda wasza historia jest inna, czymś spowodowana, ale generalnie tutaj znajdujecie nowe miejsce, gdzie możecie o tym porozmawiać też, prawda?
3: Tak. Porozmawiać można w ogóle bardzo długo, ale jak życie połączyło nas wszystkich, to jest, żeby otworzyć się do każdego, który taki bezdomność miał.
1: Trafiał pan na przykład do jakichś tam domów dla osób bezdomnych? Czym takie miejsca się różnią od tego na przykład?
3: Wie pani, byłem w kilka takich ośrodków, w Kliszynie, w Koźlu, Kliszyni też opolskie, u świętego brata Abret, ale to nie pasowało w ogóle, bo było rygory, był taki, że gnębili człowieka, a tu człowieka nie gnębią.
1: Tu się człowieka traktuje jak człowieka.
3: Tak, człowieka jak człowieka, ale jest ta atmosfera, że można wszystko powiedzieć, a tam nie było jak powiedzieć. Co czujemy z sobą, albo coś na sercu boli.
1: Gdyby nie pan Tomek, to myśli pan, że pana życie by się inaczej potoczyło?
3: Bardzo źle bym upadł, albo bym się zapił na śmierć. Tomek raz nam wierzy, że przestaniemy pić ten alkohol i zostaniemy normalnymi ludźmi.
1: Co by pan chciał robić w przyszłości? Bo podejrzewam, że już pan snuje pewnie jakieś plany na przyszłość, tak? Bo jest pan już trzeźwy 2 miesiące. Tak trochę chyba śmiało pan patrzy w przyszłość.
3: Też jeszcze krótki okres, wie pani, przestania picia, ale wiem, że ten okres, który, żeby wyjść bezdomności, żeby znaleźć mieszkanie jakieś swoje, osobiste. Ale czuję, że to jest mój drugi własny dom.
0: Jesteśmy na terenie dawnego ośrodka Azoty, chyba Chorzów. Nosił nazwę chyba Atol, jak dobrze pamiętam. No i tutaj żeśmy poprosili pana prezydenta o ten teren akurat. No, zgodził się po namyśle. No i zagospodarowaliśmy go w jakiś sposób. Tu nie było w ogóle żadnego asfaltu, żadnych ulic. To wszystko było zakrzaczone. Te wszystkie samosiejki pousuwaliśmy, pokarczowaliśmy teren i ustawiliśmy autokary. Staramy się być samowystarczalni, jak najmniej wyciągać tę rękę. A to też jest w jakiś sposób terapeutyczne, tak, że ci ludzie też coś tworzą od początku. Nawet się boję tego, że jak to już będzie stworzone, to że braknie tego, tak, że będzie trzeba coś wymyślać. Chcemy ogólnie zbudować takie miasteczko. Naszym zamiarem też jest pozyskiwanie domków jakichś letniskowych, domków takich holenderskich. Najlepiej by pasowały właśnie takie przyczepy holenderskie, o co będziemy prosić ludzi na jakichś zbiórkach i... No tworzymy to miejsce, mówię tak, od samego początku, tak. W jednym autokarze mieszkamy, szykujemy żywność, drugi jest typowo sypialny. W naszych planach też jest ten drugi autokar, który mamy piętrowy, żeby wyjeżdżał na zimę, żebyśmy mogli rozdawać posiłki, dawać jakieś schronienie tymczasowe, ciepła kawa, ciepła herbata pod dachem. Nie tak jak teraz. Gdzieś tam ludzie otrzymują te posiłki, ale jedzą na kolanie, na ławce.
1: Czyli to nie jest tak, że wy się skupiacie tu tylko na sobie, żeby wam tu było dobrze, tylko myślicie też o innych, tak? Że jeszcze jest wiele takich osób w ciężkiej sytuacji.
0: Znaczy sama nazwa bezdomni dla bezdomnych. My chcemy wychodzić do ludzi, ale też nie tylko do bezdomnych. Chcemy wychodzić do ludzi. Tworzymy takie spotkania, żeby społeczeństwo wiedziało, co to jest choroba alkoholowa. Bo moja matka, pomimo tego, że nie pije 15 lat, mówi, że jakbyś chciał, to byś przestał wcześniej. Jest to nieprawda, tylko my wiemy. Ale też chcemy uświadamiać społeczeństwo, co to jest za choroba. Ja sobie robiłem kiedyś taki bilans. 120, jak dobrze pamiętam, może się pomylę, ale około 120 tysięcy COVID zabierał miesięcznie istnień ludzkich. I to od paru lat, a choroba alkoholowa od dziesięcioleci zabiera 300 tysięcy miesięcznie. I jakoś świat się nie zatrzymał, tak? Tak jak pandemia to zrobiła. Ludzie nie zwracają na to uwagi, pomagają. Polacy są tacy, że jest zryw, jak są potrzebni, czują się potrzebni. Ja nie mówię, że ta pomoc jest niepotrzebna, bo jest bardzo potrzebna obcokrajowcom, tak, teraz po wojnie na Ukrainie. Bardzo dużo też uczestniczyłem w takiej pomocy organizowania mieszkań dla tych, którzy uciekają, ale zadaję ludziom pytania, dlaczego pomagacie obcokrajowcom, choć mówię, jest to bardzo potrzebne. A rodak z tego samego miasta umiera zimna pod waszymi oknami. Nie potraficie wyciągnąć do niego ręki, tylko dlatego, że jest alkoholikiem, tylko dlatego, że jest bezdomny, on też potrzebuje pomocy, to jest nadal człowiek. No i to jest naszym celem, wychodzi, mówię, do tego społeczeństwa. My chcemy zaistnieć w ogóle, żeby o nas było słychać, żeby o nas było widać z tej dobrej strony, tak? A na razie jesteśmy odbierani jako wyrzutki. Po ukazaniu się reportażu w gazecie zadzwoniła do mnie pani
4: Bosman, miejsce, miejsce.
0: Zadzwoniła do mnie pani i co pan wyprawia? Trzeba ich wywieźć wszystkich na pustynię błędowską, do lasu, nie tych wyrzutków. To było przykre, no, nie dyskutowałem z tą panią, powiedziałem, tylko wyraziłem swoją opinię, że nie ma kompletnie wiedzy, ale też dostaję takie telefony, że co ja robię, że skupiam nierobów, skupiam śmierdzielów, śmieciarzy, złodziei i alkoholików. Jeszcze raz podkreślam, ci ludzie zasługują, każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa, jego decyzja.
5: Mam na imię Paweł.
1: A jak pan tu trafił?
5: Po prostu trafiłem na zasadzie takiej, że Tomasz podjął inicjatywę taką, że będzie pomagał osobom bezdomnym i dowiedział się o mnie dzięki naszemu wspólnemu instruktorowi jazdy, nauki jazdy, bo razem żeśmy uczęszczali na kurs prawo jazdy na kategorię D, na autobusy, i tylko, że w różnym okresie czasu. I ten instruktor wiedział, że po prostu jestem osobą bezdomną, a Tomasz mu zdradził swoją inicjatywę, jaką chce podjąć, żeby pomagać bezdomnym. No i ten go pokierował, żeby mnie znalazł. No i od stycznia generalnie jestem razem z Tomaszem. Jestem jako pierwszą osobą tutaj. Pomagałem mu współtworzyć tą fundację, którą otworzył. No i to się stało głównym celem w moim życiu po prostu, że będę się udzielał fundacji.
1: Ta pana historia też nie jest łatwa, też skomplikowana, prawda, życiowo?
5: Znaczy ja bezdomnym jestem 3 lata. Teraz minęło 3 lata. No potoczyło się to życie różnie po prostu. No głównie przez alkohol, nie ukrywam, bo miałem dobrze w życiu, powiem szczerze. Miałem własną firmę, pracowałem też zawodowo, oprócz tego w pracy państwowej, no ale że firma lepsze zyski w pewnym momencie zaczęła przynosić, miałem 6 pracowników, Ale wie pani, pod nieobecność szefa myszy buszują, zaczynały się z ich strony takie lewuchy, robienie po prostu na warsztacie, kradzieże elementów, sprzedaż z drugiej ręki, no i musiałem tego pilnować, zrezygnowałem z pracy zawodowej, zająłem się firmą. No ale potoczyło się życie inaczej. I w życiu prywatnym, no i w firmie, no i stałem się bezdomnym, no co tutaj oszukiwać, no.
1: Czyli pana historia pokazuje, że to bardzo łatwo, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, żyjemy sobie, wydaje nam się, że to, co mamy, jest nam dane do końca życia, a tak wcale nie musi być.
5: Nie, bardzo szybko po prostu, jak zaistnieją pewne czynniki, sytuacja się potrafi bardzo szybko zmienić, na niekorzyść po prostu. I człowiek z wozu ląduje tak zwany podwozem.
1: Pan też nigdy nie przypuszczał, że zostanie bezdomnym?
5: Nie, w życiu po prostu nie dopuszczałem takiej myśli, że się tak stanie.
1: No i co, gdzie pan trafił?
5: No wie pani, no błąkałem się po dworcach, po czekalniach, po klatkach raczej nie bardzo, po piwnicach też nie. Takie rzeczy mnie nie urządzały. Przeważnie dworce autobusowe, poczekalnie kiedyś były całodobowe, no później zrobili od 6 do 20, niektóre do 22. No to trzeba było na dworze na przykład do Będzina jechać i tam noc przetrzymać. Oczywiście w pozycji siedzącej, bo leżeć nie wolno przed godziną tam 5 czy 6. Straż Miejska przychodzi, wyprasza tam tych całych petentów, no bo ludzie zaczynają do pracy chodzić, dzieci do szkoły, prawda, no żeby nie robili tam pokazówki, no bo tam różnego pokroju. Bezdomnemu nie jest równy po prostu. Różna kultura jest po prostu osobista.
1: W takiej sytuacji właśnie, jak pan był taki przeganiany, bez domu, bez planów, bez można powiedzieć przyszłości, tak? Co człowiek wtedy o sobie myśli?
5: Powiem tak, przykre jest to, jak ludzie nas postrzegają, bo z różnymi reakcjami się spotykałem. Bardzo nieprzyjemnymi. Oczywiście tam na przykład 8 było nieprzyjemnych, 2 były przyjemne, że ktoś się zapytał się, czy coś potrzeba, czy coś pomóż, czy kupić do jedzenia i tak dalej, ale przeważnie były negatywne sytuacje. Od razu stwierdzono, że o, bezdomny to pijak albo tam coś, co niekoniecznie miało zawsze miejsce, prawda? No ale bardzo, bardzo negatywne po prostu społeczeństwo ma podejście do osób bezdomnych.
1: Jak się okazuje, dalej takie jest podejście, prawda? Bo tu pan Tomasz mówił, że jak się niektórzy dowiedzieli o tym, że wy tutaj jesteście, to reakcje były też różne, prawda?
5: Tak, reakcje były bardzo negatywne. Od razu stwierdzili, że po prostu zrobimy tutaj z tego miejsca otrzymanego przez miasto jakąś spelunę, melinę, po prostu będzie to zaniedbane, będą to jakieś libacje i tak dalej. No bardzo negatywne były też opisy nawet w internecie.
1: To chyba przykre, że nie traktuje się was jak ludzi.
5: Tak, dlatego chcemy pokazać po prostu społeczeństwu, przede wszystkim miastu Dąbrowa Górnicza, że coś dla nich będziemy robić. Dobrego oczywiście. Zrobimy tu strefę rodzinną dla rodzin z dziećmi i tak dalej. Będziemy dbać o teren, sprzątać go, opiekować się nim, no i poszerzać swoje po prostu możliwości.
1: To chyba ważne, że ktoś w was wierzy, prawda? Że ktoś wam dał szansę, to miejsce i uważa, że dacie radę.
5: Jak najbardziej i to nas bardzo, bardzo motywuje.
1: Co panu dało to miejsce?
5: Przede wszystkim spokój duchowy. Nie martwię się, że muszę być przeganiany, mogę być przeganiany z dworca, z poczekalni i tak po prostu migrowanie. Teraz się zaczynają chłodne dni. Może jeszcze kilka osób do nas pewnie trafi, bo będzie coraz zimniej. Będą szukać też schronienia. Na własnej autopsji wiem, że po prostu no ja już jestem spokojniejszy, bo mam gdzie mieszkać. Nie muszę się martwić o żywność, prawda, o dach nad głową. No i tak jak mówię, czynnie udzielam się w fundacji. Jestem tak samo w zarządzie fundacji, bo tak jak mówię, razem żeśmy ją tworzyli, cieszę się z tego niezmiernie. Jeździmy na meetingi, no i ogólnie mam już cel życiowy.
0: Ja już dziękowałem panu prezydentowi, który wyciągnął do nas rękę i bardzo nam pomógł, zaufał nam. Też chcę bardzo podziękować pani Danusi Lech, która prowadzi Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie. Pomaga nam w pozyskiwaniu żywności, odzieży ciepłej. Pani Stachowicz, posłance, która też nam bardzo dużo pomogła, udostępniła swoje biuro, swoich pracowników, abyśmy mogli stworzyć statut. Ale przede wszystkim moje podziękowania kieruję do...
6: Nie wiem, czy dobra to powiedzieć.
0: Wzruszam się i ciężko mi o tym mówić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Zasługą powstania tej fundacji też jest Basia Prosinowska-Opalska, która prowadzi, jak dobrze pamiętam, w Sosnowcu Zielony Przylądek, bo to jest terapeutka, która mnie uratowała, która mi dała nadzieję i od niej się wszystko zaczęło. I pisała do mnie ostatnio, że jest ze mnie dumna. Tak naprawdę to jest dzięki niej wszystko. Serdecznie dziękuję, Basiu, i to dzięki tobie, pamiętaj. Stworzyłaś mnie na nowo, od nowa. Dzięki tobie mogę to robić.
7: A jednak 3 lata nie pije. Na pijanych patrzę z litością, jak na ludzi chorych i nieszczęśliwych. Każdy przypomina mi o tym, że tak nie jeden raz wyglądałem. Są jeszcze tacy, którzy namawiają do picia, inni nie namawiają i nie pozwalają namawiać. Tak pisał Stanisław Grzesiuk w swojej książce Na marginesie życia. Mam nadzieję, że reportaż Kasi pokazał wam, że ten margines można opuścić w każdej chwili, że na drodze do zatracenia pojawi się ktoś, kto nie będzie namawiał do kontynuowania upadku. Czasem wystarczy tylko pozwolić sobie pomóc.
0: Każdy człowiek, jaki to by nie był, jak wykolejony, jak zniszczony przez życie, każdy zasługuje na wyciągnięcie do niego ręki. A czy on z niej skorzysta, to już jest jego sprawa.
7: Z każdym nałogiem łatwiej jest wygrać w grupie. Grupie osób, które doskonale wiedzą, z jakim problemem się mierzymy i jakie przeszkody musimy pokonać, żeby w trzeźwości stanąć przed lustrem i prosto w oczy powiedzieć sobie: dałem radę, jestem silna, jestem silny i nic już mnie nie złamie. Taką drogę pokonał też mój tata, który nie pije już od 9 lat, z którego jestem bardzo, bardzo dumny. Osobom DDA, czyli dorosłym dzieciom alkoholowym, nie jest łatwo to przyznać. Nie jest łatwo powiedzieć o swoim ojcu czy matce, że jest się z nich dumnym, że poradzili sobie z nałogiem, wcześniej wyrządzając nam tak wielką krzywdę. Usłyszeć od rodzica alkoholika wypowiedziane na trzeźwo zwykłe, ale szczere przepraszam, potrafi ukoić ból w sercu i zabliźnić najgorsze rany. Choć przebaczenie i pojednanie nie przychodzą natychmiast i nie przychodzą łatwo. To też wiem doskonale.

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Piotra.
2: Cześć.
1: Witam. Piotrek, historia będzie o...
2: O Ani.
1: Jak się poznaliście?
2: To było tak półtorej roku temu, w maju. Wyszedłem z więzienia, siedzę na ogrodzie, patrzę, po podwórku chodzi jakaś dziewczyna, wychodzi z domu. Okazało się, że ona dla mojego współlokatora odnosiła transmitter samochodowy.
1: Czyli coś, co lokalizuje auto, dobra?
2: Tak jest. I tak patrzę, niedogrzanie, jakaś kobieta śliczna, ładna. I co, i się poznaliśmy, zaczęliśmy się spotykać i zaczęliśmy ze sobą chodzić.
1: Co ty wiesz o niej? Jak długo byliście parą?
2: No na początku się poznawaliśmy, potem...
1: Jak długo byliście parą, Piotr?
2: A jak długo byliśmy parą? Z rok czasu gdzieś, potem byliśmy, nie byliśmy, to tak różnie bywało.
1: No właśnie, czego się dowiedziałeś? Jaka to kobieta?
2: Piękna, inteligentna, bardzo pomocna, taka miłosierna, wierząca, chrześcijanka.
1: Co ona lubi? Co ty wiesz o tym, co ona lubi? Za czym przepada? O czym marzy?
2: Lubi sushi, lubi krewetki, lubi czytać książki, spacery.
1: Coś więcej?
2: Lubi podróżować. Często podróżowaliśmy. Byliśmy na początku pierwszy raz na spontana Gruzji. Się zgodziła, pojechaliśmy do Gruzji, miło tam spędziliśmy dni. W tym roku byliśmy we Włoszech, w Rzymie, w Watykanie i wróciliśmy z wycieczki. Ona nie chce być ze mną. Się spotykamy, ale no nie
1: chcę. No,
2: pytam się, jesteśmy razem czy nie? Nie jesteśmy.
1: Ale dobrze, przytulacie się do siebie?
2: Tak, przytulamy się.
1: Całujecie się ze sobą?
2: No właśnie, z całowaniem to jest problem. No ja to bym chciał się całować, a ona tylko woli takie całuski.
1: Poczekaj, to nawet nie sypiacie ze sobą? Nie ma tego?
2: Nie ma. Ostatni raz to było w kwietniu tamtego roku.
1: Takie
2: trochę chore.
1: To ustalmy. Dziewczyna nie chce być twoją kobietą. Na początku była ci przychylniejsza, jeśli dobrze rozumiem. Nawet sypialiście ze sobą.
2: Tak.
1: Pewnie i całowaliście się, przytulaliście. Potem podjęła decyzję w wyniku poznania twojej przeszłości pewnie, że nie chce cię na stałe.
2: To znaczy przeszłości też, ale też bardzo byłem nachalny. Praktycznie codziennie chciałem się z nią spotykać.
1: No to wystarczy to wyspokoić, chłopie.
2: Wiem właśnie. No, ale tak.
1: A wyspokoiłeś to czy nie?
2: Nie właśnie.
1: Mali ona musi czuć niedosyt fajnego faceta. Jak nie będzie miała tego, to nie będzie sięgać po ciebie, bo nie jesteś wiele wart.
2: Ale ciężko mi to. Bardzo mocno kocham, ona to wie i jest mi ciężko. Ja bym cały z nią...
1: Przeszarżowałeś.
2: Tak. Ostatnio zacząłem cały czas tak jakby pytać, czy się będziemy hajtać, czy coś.
1: Ojej. Nie dość, że nie jesteś brany pod uwagę jako partner, to już pytasz o śluby, no Piotr.
2: No
1: mogła sobie pomyśleć, że głupi, nie?
2: No wiem. Pierścionek zaręczynowy też już się oświadczałem w Gruzji. Nie przyjęła go.
1: No czego się spodziewałeś?
2: Ale pierścionek nosi cały czas na palcu.
1: Chłopie, no to chyba to czujesz. Wyobrażasz sobie taką dziewczynę, która jest atrakcyjna, urocza, ale narzuca ci się na tyle, że przeszkadza ci żyć normalnie. Deorganizuje ci w ogóle wszystko, co ty normalnie w życiu robisz, bo wszędzie jest. Otwierasz lodówkę i jest ta dziewczyna. Wychodzisz z domu, ona czeka na dole. Nie zdążysz się jeszcze zająć robotą, którą masz na co dzień, ona już dzwoni.
2: No to nie chciałbym taki. No.
1: Proszę.
2: I jeszcze jedno. No dużo wam trochę alkoholu też to widzi.
1: Dziecko się będzie butelkami bawić.
2: No mam nadzieję, że nie. Obiecuję zmienię się dla niej.
1: Anno, kochamy się w tym wariacie. Trzymamy kciuki za faceta, ja dzwonię do Anki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: FM. Profilato. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry. Czy do Anny się dodzwoniłem?
1: Tak.
2: Cześć, Aniu. Mam tu gościa, który napisał mi, że był nader nachalny, nie kumał bazy, że dobrze jest mieć jakąś wartość w oczach kobiety, a nie składać jej się w dłoni i wyskakiwać z lodówki, z szafy, z przedpokoju i że wszystko zepsuł nadmiarem uczucia, jaki chciał obdarować ciebie. My mamy taki program, w którym ratujemy to, co jest nie do uratowania. A i też był odważny, bo przyznał mi się Anka, że nie dawał sobie z tym rady, za często i za dużo pił. Gadza się?
1: Zgadza się.
2: No, Paweł, to był już taki związek roczny, w którym wyjeżdżaliśmy na wycieczki. Byliśmy w Gruzji razem. Mamy fantastyczne wspomnienia z Rzymu. Ba, słuchaj, ta dziewczyna musiała mi trochę ufać, bo skoczyła ze mną na bungee. Nie ściemniał?
1: Nie.
2: A ty wiesz o tym, co on ci przygotował teraz w maju?
1: Domyślam się.
2: Seszele.
1: Tak.
2: Taki wariat. Ale zobacz, jak się dźwignął facet, bo w końcu był swego czasu na wakacjach, jak my to mówimy. Wyszedł i się ogarnia. Nie spodziewał się, Anka.
3: Wszystko to jest twoja wina, bo ty za ładna jesteś. Za dobra jesteś. I trudno takiemu draniowi jak Piotrek uwierzyć, że coś ciekawego w nim widziałaś.
2: No. I mając ciebie, tak się strasznie bał, że cię straci, że zrobił coś najgorszego. No. Przepraszam cię w jego imieniu. On też ci życzy dobrze. Powiedział, że da ci odetchnąć i żebyś nie wyrzucała tej miłości rocznej do śmietnika.
1: Zobaczymy, czas pokaże.
2: Ale czekaj, zobaczymy, to jest taka nadzieja, wiesz? Jak kobieta mówi, zobaczymy, czas pokaże, to jest taka nadzieja. Czy ja mogę sobie już przyklepać sukces, że mogę cię z nim umówić?
1: Nie możesz.
2: No nie bądź taka, no. Dobra, to zadam groźniejsze pytanie, Anka. Czy ty go kochasz jeszcze trochę?
1: To jest postawa.
2: Miłość to jest, podpowiem ci, wieczne cierpienie i świadomość, że ciężko nam jest być szczęśliwym bez tej drugiej osoby. Kochasz go?
1: Ja myślę, że trochę tak.
2: Dziękuję! Ta-da! Niech żyje miłość! Tak, tylko nie zepsuj tego, Piotrek, bo ona nie lubi łatwych tematów, a ty jesteś za łatwy, bo zakochany, głupi, na dłoni, stoi na gusek, przykryty tylko szlafrokiem, z różą w zębach i pyta, czy go kocha. No przecież kocha, jakby nie kochała, to by stała na bungee nie skakała. Przecież gdybyś nie był ważny, to nigdzie by z tobą nigdzie nie pojechała. Co ty się martwisz, tak?
4: Zajebiście, dzięki pomalec.
2: Jeszcze mam taką informację dla ciebie. No. Bardzo ważną. Bardzo to proszę tutaj. Faceci nie muszą być piękni, tak jak muszą być piękne kobiety, żeby kobiety się zakochiwały w brzydalach. Praktyk!
4: Jaki ja jestem człowiek szczęśliwy. Dzięki, człowieku, sobie nawet nie wyobrażasz. Ja tu w salonie tatuażu jestem, teraz dziaram się, a ty dzwonisz do mnie, ja pierdzielę. Grubo ci powiem, grubo, nie wiem.
2: Było do mnie nie pisać, nie, że to ważne dla ciebie, to bym nie dzwonił.
4: Nie, to bardzo ważne. Super.
2: Dobra, a nie masz na linii.
4: Cześć, Aniu, obiecuję ci, jesteś?
1: Jestem.
4: Obiecuję ci, że się zmienię, naprawdę, zobaczysz, dam ci oddychać. Pawełek dał mi wskazówki, jak mam postępować.
2: No, myśmy trochę przegadali, nie? Było trochę pogadane, nie? Wyjaśnione, nie?
4: Nie wiesz, naprawdę.
2: Będziesz pił alkohol?
4: Nie, oczywiście, że nie. Po to też poszedłem dzisiaj się zjarać. To też jest w związku z tym.
2: Nie jesteś sobą po.
4: I od dzisiaj to się zmieni.
2: To wszystko, co jest przy tobie, ma być piękne. To ona ma cię łapać, trzymać, żeby cię inna nie ukradła.
4: Jasne.
2: To zostawiam zakochanego Piotra na bank. No i życzę wam wszystkiego najlepszego. Niech to się układa samo i mądrze, Piotrek.
1: Dziękujemy
4: bardzo. Dzięki wielkie. Hej, cześć, Aniu.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Nie żyje 2 13-latków. Chłopcy utonęli w jeziorze w Wągrowcu. Jest kolejny chętny na urząd prezydenta Krakowa. Koniec z komórkami w podstawówkach. W życie wchodzą nowe przepisy.
3: Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia, minęła godzina 6. To czas na wiadomości w OKFM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
2: Tragedia w Wągrowcu w Wielkopolsce. W jeziorze Durowskim utonęło wczoraj 2 13-latków. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Gdy służby dostały zgłoszenie o 2 nastolatkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu, pierwszy na miejscu zjawił się Nurek Wopru, mówi Martin Halasze z wielkopolskiej policji.
4: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
2: Chłopcy byli pod wodą 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Po raz czwarty będzie ubiegał się o ten urząd. Łukasz Gibała najpewniej wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W piątek oficjalnie ma zacząć kampanię. W krakowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowano dotąd 12 komitetów, mówi komisarz wyborczy Dagmara Daniec-Cisło.
5: Kandydatów na prezydenta miasta Krakowa można zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej do dnia 3 września 2026 roku do godziny 16.
2: Głosowanie odbędzie się 27 września w godzinach od 7 do 21. Do komisji wyborczej można zapisać się jeszcze przez 2 tygodnie, aż do 20 sierpnia.
5: Mogą głosować osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat, mają pełnię praw publicznych, stale zamieszkują na obszarze gminy Kraków. Mówiąc inaczej, są wpisani do rejestru wyborców miasta Krakowa. Aby dopisać się do rejestru wyborców, należy udać się do Urzędu Miasta Krakowa, do ewidencji ludności i tam wypełnić odpowiedni wniosek.
2: Będzie można głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika, a trzeba to zgłosić najpóźniej do 14 września. 4000 złotych mandatu i 14 punktów karnych to dla 37-letniego pirata drogowego, który w terenie zabudowanym pędził blisko 120 km na godzinę. Zatrzymali go policjanci z Radomska w Łódzkiem.
6: Kierujący dopuścił się rażącego przekroczenia dozwolonej prędkości, ponieważ po raz kolejny w ciągu 2 lat popełnił to samo wykroczenie, odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość mandatu została podwojona.
2: Mówi rzecznik policji w Radomsku Dariusz Kaczmarek. Zatrzymanego 37-latka czeka teraz 3-miesięczna przerwa od jazdy. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw.
7: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
8: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
2: Z dyrektor podstawówki nr 1 w Bełchatowie, Renatą Szostakiewicz, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli korzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela. Restauracje, bary i kawiarnie nie będą musiały udostępniać klientom darmowej kranówki. Z takiego zapisu w ustawie o opakowaniach i odpadach zrezygnował resort energii. Konieczność zmian argumentowano wcześniej m.in. chęcią ograniczenia zużycia plastikowych butelek. Sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że projekt nie został porzucony. Wyjaśnia, że przepisy zniknęły z ustawy o opakowaniach i odpadach, ponieważ nie dawało to szansy na właściwe ich skonsultowanie. Dlatego teraz ma powstać projekt osobnej ustawy.
10: Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
9: Przekonuje Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i dodaje, że resort przeprowadzi konsultacje projektu.
10: Z klientami, ale też z właścicielami lokali, restauratorami, producentami napojów.
9: Tymczasem Katarzyna Pełczyńska Kaczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że propozycja została usunięta z projektu z powodu uwagi Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z którą określenie niewielka opłata nie pozwala na ustalenie maksymalnej kwoty. Zapowiedziała też, że Polska 2050 zgłosi odpowiednią poprawkę do projektu na etapie prac w Sejmie.
2: Relacjonował Krzysztof Płowecki, dziękuję. Stolica stawia na inteligentne oświetlenie. Warszawskie latarnie będą działać podobnie jak urządzenia typu smart home. Nowy system pozwoli ograniczyć zużycie energii. Dzięki specjalnym kontrolerom miasto będzie mogło zdalnie regulować natężenie światła i monitorować działanie każdej lampy, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
0: Te sterowniki, które będą na każdej latarni włączane, doprowadzą do tego, że z jednego miejsca w Warszawie, z takiego centrum sterowania, będziemy mogli sterować całym oświetleniem. To jest możliwe właśnie dlatego, że zmieniliśmy ponad 110 tysięcy opraw na oprawy LED-owe.
2: Oświetlenie będzie dostosowane do światła naturalnego i pory roku, ale też do potrzeb mieszkańców. Miasto podkreśla, że nowe rozwiązanie będzie korzystne też dla środowiska. W przyszłości system ma współpracować z innymi miejskimi usługami.
0: W przyszłości te latarnie będą mogły również służyć do tego, żeby ładować lekkie pojazdy elektryczne, monitorować jakość powietrza, czy rozwijać miejską sieć telekomunikacyjną. Każda tego typu latarnia będzie spełniała takie funkcje.
2: 5 lat temu Warszawa wymieniła lampy na LED-owe. Dziś ta zmiana przynosi około 60 milionów złotych oszczędności rocznie. Nowy system ma przynieść kolejne 30% oszczędności energii. Koszt inwestycji 79 milionów złotych. Fala upałów uderzyła w Polskę. Choć na ulicach nie ma paraliżu, to prawdziwe zagrożenie kryje się w dusznych mieszkaniach. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
11: Wysoka temperatura wywołuje groźne zaostrzenia chorób przewlekłych u seniorów. Sytuację wyjaśnia Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
12: Nasilają się zwłaszcza w takich temperaturach choroby przewlekłe. Ta średnia wieku to jest około 60-50-60 lat.
11: Najczęstszy scenariusz to odwodnienie i nagły spadek ciśnienia, jak w czasie upałów radzą sobie najmłodsi.
12: Sezon wakacyjny, przede wszystkim urazy wszelkiego rodzaju. Jeżeli chodzi o same zachorowania, to jest ich naprawdę niewiele.
11: Ratownicy apelują, kluczowe jest stałe picie wody, pilnowanie elektrolitów przy wysiłku i regularne zaglądanie do samotnych sąsiadów.
2: Odpoczynku od upałów możemy spodziewać się w weekend. Ponad 30-stopniowe temperatury wrócą do nas od poniedziałku. A gdy żar leje się z nieba, w szwach pękają baseny. Wielu z nas ochłody szuka właśnie w wodzie.
13: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
14: Tu w większych basenach można się popluskać i jest bardzo przyjemnie.
13: Ale koleżanka powiedziała, że całkiem zimno jest w wodzie.
14: Tak, w wodzie mi trochę zimno, ale nie wiem, o co chodzi.
15: Wiatr powiewa, woda chłodna.
16: Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda to pasuje, prawda?
17: Nie za gorąco, na basen jest idealnie.
18: Nie, jeszcze nie byłem, tylko chodzę.
19: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie, chłodne kanapki. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
2: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter.
20: No i oficjalnie możemy powiedzieć, że przeszliśmy z poziomu pierwszego, ponieważ już ostrzeżeń pierwszego stopnia dzisiaj nie ma, są tylko drugiego przed burzami i trzeciego przed upałami. Ale jeżeli mówimy o temperaturze troszeczkę niższej, to w Koszalinie, bo tam 23, w Gdańsku 28, ale w Rzeszowie dzisiaj 39, czyli podobnie jak wczoraj, do tego trochę popada i może być burzowo.
21: Pierwsza zmiana.
20: Julia Chren, dzień dobry, 8 po 6, zapraszam na pierwszą zmianę.
21: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Witamy nasze żuczki, pszczółki, nasze szerszenie też oczywiście.
1: Dzień dobry,
0: złośliwców piszących do nas czasami na 609-8698-69. Też was kochamy, tylko czasami tego jadu w tym żądle miejcie trochę mniej.
1: 14 minut po godzinie 6. No właśnie, dzisiaj czwartek, to znaczy, że dobijamy powoli do końca tygodnia.
0: Jest super,
1: to,
0: nie?
1: A jest to tydzień trudny.
0: Ciężki, tak. Czy wy macie to same wrażenie, że on się strasznie nam... On się nam ciągnie niemożebnie. Tyle rzeczy żeśmy zrobili, a wciąż jesteśmy w czwartku. To Paweł, powinna już być sobota.
1: Paweł przyszedł do pracy, spojrzał na lampę pogody i mówi: och, nie, jest dzisiaj na razie czerwono.
0: Czerwono,
1: a co, gorąco,
0: tak,
1: nie?
0: Ale jest ciepło. Ale
1: Właśnie tak jakby się zapowiadało na jakąś burzę i to taką poważną.
0: No teraz synoptycy pokazują, że jest tak, powiedziałbym, bursztynowo na mapie, ale to nie jest żaden odcień czerwonego.
1: Czyli
0: jeszcze.
1: Tak, około
0: to pomarańcz.
1: 25 stopni, ale myślę, że jak
0: 25.
1: na godzinę 6 to jest dobra temperatura.
0: Oczywiście, widzę 19 Koszalin,
1: trzeba.
0: Świnoujście 20, tu chłodno, ale też i nie przesadzajmy, bo 19-20 w okolicach Zielonej Góry na dole. Także nie, no przechodziło się, przechodziło, bardzo fajnie, super.
1: No, chociaż... Na razie się nie zapowiada, żeby było chłodno, weekend ma być ciepły, może nie aż tak upalny, ale też ciepły, więc trzeba z tego korzystać.
0: I słoneczny, tak. Temperatura nieco spadnie, będzie świeciło słońce. No czyli co? Czyli taki maj w Turcji.
1: Czemu?
0: Mi to pasuje, bo tam wtedy 22 stopnie, są słońce...
1: A mi bardziej pasuje w Polsce. Gramy dalej.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z głosem.
0: Jola zawsze tyłem się musi do mnie odwrócić. No zawsze po prostu. To byłoby nienormalne, gdyby się zgodziła. Przecież to wtedy chora, czy co?

0: to co, rwać?
1: No pewnie, że rwać, no.
0: To odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą dzisiaj Felicysym, Jakub, January, Just, Maria, Namir, Nasław, Oktawian, Stefan, Walburga oraz Wincenty. Na Boliwii, znaczy w Boliwii i w Jamajce, Święto Niepodległości, Zjednoczone Emiraty Arabskie obchodzą rocznicę dojścia do władzy szejka Zaida ibn Sultana Nahajana. A jeżeli chodzi o święta nietypowe, to mamy jeszcze Dzień Świeżego Oddechu.
1: O, świętujmy!
0: Wystarczy umyć zęby i będzie okazja do świętowania.
1: Nie tylko. Heliobakter potrafi to wszystko zrujnować, jak to mówi mój kolega doktor.
0: No dobra, to lecimy z datami. 1896 rok, to już bardzo dawno temu, Madagaskar zostaje kolonią francuską, a wspomnijmy, że mógł być Polską.
1: Mógł być, tak. 1960 rok, słychać w tle, rodzi się Edmund Stasiak, gitarzysta grup Lady Punk, Emigranci. Również grał w zespole Papa Dance. Największy znany ich hicior to Na falochronie. Wtedy jeszcze w Emigrantach jako wokalista występował słynny polityk Paweł Kukiz.
0: To teraz rok 1996. Z rzeczy przyziemnych przechodzimy do tych kosmicznych. NASA ogłosiła, że na pochodzącym z Marsa meteorycie i tam dużo numerków doszukano się śladów prymitywnych form życia.
1: Na Marsie. Niesamowite. Jeszcze to prawda. 1972 rok, 54 lata temu, wypominając, rodzi się członkini zespołu Spice Girls Jerry Halliwell. To była taka najfajniej dająca sobie radę po rozpadzie tego zespołu dziewczyna o

0: Ale patrz, ciekawe, że Tina Turner raczej nie znała naszych słuchaczy, a napisała o nich piosenkę.
1: Że są the best.
0: No pewnie. 6098 6969. Pamiętajcie, że ten numer do was, do waszej dyspozycji. 2 minuty do 6:30.
1: Inna czeka.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
4: Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu u fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie? To jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20. Puls Kabaret, łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich

0: 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ażwil, dostępny w czterech kolorach. Sersanit, z nami ci się ułoży.
2: Od morza do

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Reklama.
2: Na zegarach już 6.30, Małgorzata Łukowska w studiu, zapraszamy na wiadomości.
3: Trzy osoby zginęły, jedna została ranna. Na początek USA i strzelanina w Karolinie Północnej. Do tragedii doszło w hrabstwie Caswell w domu jednorodzinnym. Wiadomo, że ofiary i napastnik byli spokrewnieni. Służby ustalają jego motywy. Po trwającym 4 lata śledztwie jest akt oskarżenia. Chodzi o 32-letniego diagnostę samochodowego, który miał fałszować dokumenty. Jest też oskarżony o korupcję. Filip P. na stacji kontroli pojazdów w Osobie w Lubuskiem wystawiał fikcyjne wykonanie badania technicznego. W zamian dostawał kilkaset złotych łapówki. Dawali je m.in. przedsiębiorcy, mówi rzecznik prokuratury w Gorzowie Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
4: Sfałszowane dokumenty służyły następnie m.in. do rejestracji aut w Wydziale Komunikacji. Dodatkowo wystawiano nierzetelne faktury VAT za nieistniejące usługi, co z kolei ułatwiało przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe.
3: 9 osób oskarżono o dawanie łapówek, 2 przyznały się do winy. Filip P. usłyszał 22 zarzuty, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na koniec jeszcze nietypowe odwiedziny w brazylijskim parlamencie. Podczas gdy posłowie przygotowywali się do obrad, w recepcji gmachu pojawiły się kapibary. Weszły przez drzwi wejściowe i od razu skierowały się do głównej części budynku. Zwierzęta sfotografowała recepcjonistka, która przyznała, że kapibary są ich częstymi gośćmi. Parlament znajduje się bowiem w centrum dużego parku. W styczniu lokalne media opublikowały nagranie, na którym widać grupę tych gryzoni, kiedy chłodzą się w znajdującej na terenie obiektu fontannie.

0: Kapibara.
1: Ale patrz, w tej nazwie jest bardzo ważna część w życiu każdego człowieka.
0: Poczekaj do weekendu. Kapibar. 28 minut do godziny 7.

0: Zrobimy to dla was, przejrzymy, co się wydarzyło ciekawego, co mogliście przespać i my też.
1: Na 22 minuty przed godziną 7, bo o tej godzinie zazwyczaj to robimy. No i przede wszystkim wielkie wieści z wczoraj. Oglądałeś?
0: Wielkie wieści z wczoraj. Czekaj, czekaj. Wrócili nasi siatkarze?
1: Nie. No tak, wrócili, ale oni wrócili już rano. Wczoraj wyszedł trzeci sezon serialu 1670.
0: Okej, w porządku,
1: czyli
0: dobra.
1: O polskich Sarmatach. Ja przebrnęłam przez dwa odcinki, znaczy nie przebrnęłam, była to przyjemność.
0: Ale te pierwsze dwa? Czy no, teraz z trzeciego sezonu?
1: Ja... Znaczy, nie, no to z trzeciego sezonu.
0: A nie, to ja pierwsze dwa, wiesz, i jakoś tak nie mogę do tego wrócić, nie mam czasu, bo wiem, ile tych odcinków jest, a to trzeba znaleźć wolne.
1: Jeśli ktoś jest fanem, to już można oglądać Jana Pawła i Andrzeja z Adamczychy. Oni stracili swoje, niestety, szlacheckie tytuły.
0: Okej.
1: No i będą musieli odzyskać, ale to kto obejrzy, to się dowie.
0: A ja, tak, a ja, Jula, czytam za darmo w restauracji się napijesz. Wielkie mi, kurczę, mecyje. No, to dawna wiedziałem, że to jest. Ale tu chodzi o wodę. A ja myślałem, że to literówka się jakaś wkradła, czy coś takiego. Natomiast Jurata okazuje się, że straszy.
1: A czemu?
0: Informuję. Jurata to miasto duchów. Jeszcze kilka lat temu w środku wakacji trudno tam było przejść tym jurackim deptakiem. A dziś przedsiębiorcy mówią o pustkach, słabym sezonie i braku klientów.
1: A to jak może ktoś jest w Juracie, to dajcie znać 6098698869.
0: A ja mam taką ciepłą radę. Podnieście jeszcze ceny razy 3. To coś może zmieni.

0: Często zastanawiam się, czy to tak specjalnie jest nagrane, czy po prostu nie stroi im ten saksofon.
1: Trzeba było ich zapytać, bo oni ostatnio w Polsce byli na Stadionie Narodowym, występ miał zespół Weekend.
0: Będę leciał tam, żeby zadawać im takie głupie pytanie. Poczekam z okazją jakąś, no.
1: 13 minut do godziny 7. Dzisiaj mamy czwartek, to jak wiecie z kalendarza, i to nie są dobre wieści dla wszystkich, bo dla tych, którzy właśnie kończą urlop, to już tak...
0: No to gorąco się robi pod stopami.
1: Biegniemy tak. W kierunku roboty.
0: No już pakujemy walizki, pomalutku myślimy, co będziemy robić w poniedziałek. Ja wiem, to nie jest miłe i my wam w tym widzenie pomagamy.
1: Ale jeżeli jeszcze jesteście na wakacjach, to jest okazja, żeby trochę ten koniec urlopu sobie jakoś
0: osłodzić, tak?
1: Osłodzić,
0: no i tutaj
1: przykład...
0: właśnie Ania pisze, a nie ma mnie w Juracie, gdzie tam tak drogo, ale jak wygram te 2000 na weekend od was, to bardzo chętnie tam pojadę.
1: Ania, wchodzimy na voxfm.pl, tam opisujemy swoją wakacyjną wpadkę i do wygrania 2000, a do tego jeszcze zestaw wafelków, gra towarzyska.
0: Tak, a wafelki pyszne mówią, spróbowałem.
2: Pierwsza zmiana w radiu!
3: Od rana z VoxFM.
1: 12 do 7.

0: Kiedyś de Verve, a teraz Lawinia.
1: 8 minut do godziny 7. Można oczywiście na swoje ulubione numery głosować w voxfm.pl, zakładka bestlista. Reasons na razie w propozycjach.
0: I 7 do zrobiło się.

0: I to jest tekst, który możecie śpiewać, jeżeli aktualnie stoicie w korku. Dari, dam. I wszystko jest okej. Okay. 2 minuty do godziny 7. U nas o 7 oczywiście wiadomości, a po 7 zostańcie z nami.
1: Pierwsza zmiana.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Na początek druzgocące wyniki audytu w szpitalu południowym. Są zarzuty dla kierowcy kombajnu, który śmiertelnie potrącił 11-latka. Porażka Magdaleny Fręch i Magdy Linet na turnieju w Toronto.
8: Minęła godzina 7, to czas na wiadomości. Vox FM w studiu jest już Małgorzata Łukowska.
7: Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia, to tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił stołeczny ratusz, są miażdżące. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
9: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
10: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
9: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
10: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
9: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
7: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Prokuratura bada wypadek, do którego doszło 3 sierpnia w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Jak się okazuje, to kierowca kombajnu odpowie za zderzenie z prawidłowo jadącym na hulajnodze chłopcem. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
11: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi na gabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego headera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
7: Wiadomo, że chłopiec miał założony kask. Obrażenia, których doznał, były jednak tak rozległe, że jego życia nie udało się uratować. Podejrzany nie przyznał się do winy. Powiedział jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu, żeby zaoszczędzić czas. Mężczyzna został objęty dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe 2 doby. To informacja od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak ma zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
12: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania. Może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
7: Według wyliczeń Biura Refleksy litr diesla kosztuje obecnie średnio 8 zł. 19 groszy, z kolei litr 95 7 zł. 55 groszy. Tymczasem minister finansów Andrzej Domański oznajmił, że do tej pory nie zapadła decyzja w sprawie pakietu CPN. Dodał, że rząd bierze pod uwagę obniżkę VAT na końcówkę wakacji. A na koniec w wiadomościach jeszcze sport. Magdalena Fręch i Magda Linet za burtą turnieju w Toronto. Fręch przegrała w 3 setach z Amerykanką Jessicą Pegulą. Z kolei Linet uległa Iwie Jowicz 3-6-5-7. To oznacza, że dalej gra już tylko Iga Świątek, która dziś wystąpi w 3. rundzie. Około 18.30 zmierzy się z Wiktorią Golubić.
8: Najchłodniejsze miejsce w Polsce to dzisiaj Koszalin, bo tam zaledwie 23 stopnie. No i na Pomorzu 30 nie będzie, natomiast w całej pozostałej części Polski zdecydowanie tak.
13: A to źle, bo 30 to wiesz, to jest taka sytuacja, że to człowiek mógłby oszaleć.
8: Paweł, chodzi o temperatury. 39 stopni w Rzeszowie, no i może być dzisiaj burzowo. Dość konkretnie burzowo, ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW.
13: Wodę zbierać.
3: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
3: Od rana. Rana z Vox FM.
0: Od rana z Vox FM.
8: Julia Hren.
13: To był Pawelec, moja babcia tak robiła.
8: Dzień dobry, 5 po 7.

0: No mówię ci, naprawdę, no teraz statusem bogactwa, jakby takiego luksusu, naprawdę jest taki samochód typu, nie wiem, Maybach, łódź żaglowa albo motorowa. Ważne, żeby była taka jak dom pływający, wiesz, o to chodzi. Albo na przykład taka rezydencja, dom w Hiszpanii z basenem.
1: Ale Paweł, no i po co ty mi to mówisz? Czy ty myślisz, że ty kiedyś dojdziesz tam, do tego miejsca?
0: No, no na łódkę już zbieram, tylko dowiedziałem się, że 6 czy 8 tysięcy kosztuje zimowanie takiej łodzi.
1: Pamiętaj, że są takie kutry mniejsze, to może tutaj byś coś ugrał.
0: Można się na te, na jak to się nazywa, na ryby umówić, tak?
1: 14 kilogram minut flądry. Po godzinie 7. Przy takich upałach, no to na ryby byłoby idealnie, bo ta morska bryza, to no by cię tak... No, byłoby pięknie, bo właśnie o tym statusie będziemy teraz mówić, ponieważ...
0: Luksusu?
1: Tak.
0: No, to opowiadaj, ja to lubię posłuchać.
1: Ponieważ
0: ludzie dobrze mają.
1: Jest nowa rzecz, który takim symbolem statusu jest.
0: No to już powiedziałem, dobry
1: jest,
0: samochód.
1: No nie. Przenośny wentylator. Tak wyczytałam dzisiaj w internetach, że najbogatsi w 2026 roku latem noszą zawsze ze sobą, już to nie są już torebki Chanel, torebki jakiś tam Giorgio Podrubani czy coś takiego.
0: Podrubani?
1: Nie, to
0: kilogrami
1: są,
0: odzieży.
1: To są takie wentylatory, wiecie, takie, że można sobie kupić w jakimś chińskim sklepie za 5 zł, ale...
0: Ale za 5?
1: Ale nie myślcie, że to są takie same. Te, które są statusem luksusu, kosztują około $150 w Stanach Zjednoczonych.
0: Okej, one naprawdę chłodzą, tak?
1: To myślę, że chłodzą podobnie jak te chińskie, ale kosztują więcej.
0: Ale ty, jak on jest taki mały kieszonkowy, go wsadzisz w kieszeń, to co on chłodzi?

0: 22 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, my w pierwszej zmianie o symbolu luksusu mówiliśmy przed chwilą i teraz też troszeczkę o luksusie, ale zanim to chciałam cię, Paweł, spytać.
1: No.
0: Czy był taki dzień w twoim życiu, który mógłbyś nazwać jednocześnie najlepszym i najgorszym?
1: Oj, najlepszy, najgorszy, to wiesz, to sam nie wiem, no znaczy...
0: No, no nie śmiej.
1: Bywały różne dni, no. Znaczy, nie chciałbym się tak bardzo na antenie uzewnętrzniać, tak szczerze, bo bywały...
0: No tak, nie
1: bo
0: ma
1: to
0: co...
1: dotyczy kobiet szczególnie, wiesz, to były... Na przykład,
0: no właśnie,
1: jestem w ciąży, nie?
0: Nie ma co sobie psuć, prawda, relacji rodzinnych. Ale pewien Włoch miał właśnie taki dzień najlepszy i najgorszy, ponieważ trafił w piątkę, w grze liczbowej i wygrał 1 000 000 euro.
1: Bardzo ładnie, to gratuluję.
0: I tego samego dnia wyrzucił los do pojemnika na odpady zmieszane.
1: Bo nie chciał. Bo bał się, że mu to tak życie zmieni, że będzie, rozpije się, roztyje się.
0: To jak Solejukowa w ręcu.
1: I umrze, tak?
0: Nie, wyrzucił ten los przypadkiem, ale od razu, jak się zorientował, zadzwonił do firmy, która tam te śmieci wybiera. Mówi, pani, no ważna sprawa, bo ja nie mam tego losu, a wygrałem.
1: A tam jest milion.
0: No i wyobraźcie sobie, że znaleźli na wysypisku śmieci ten jakże...
1: No proszę.
0: Cenny kupon.
1: I co, dał tej pani 10%?
0: Nie.
2: Pierwsza zmiana.

0: Latino.
1: Minuta do godziny 7:30 i o tej godzinie zazwyczaj gość specjalny się u nas pojawia, to poprosimy pytanie.
0: Ricardo.
2: Dlaczego policjant został weganinem?
1: 6098 6 9 8 6 9.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę.

0: kolejnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
5: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
7: Cześć, tu Michał Paszczyk. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy pamiętasz czasy, gdy sieć służyła do łowienia ryb, a profil miało się tylko na zdjęciu fotografa? Tak? To doskonale się składa. Nie, to jeszcze lepiej. Już 7 sierpnia na żywo od 20:00 Puls Kabaret łączymy pokolenia. Tylko w Pulsie. Najzabawniejszy wieczór tych wakacji. Zero polityki. 100% prawdziwego życia. Dobry żart nie pyta o PESEL, ale bawi każdego. Widzimy się już 7 sierpnia w Pulsie. Puls Kabaret na żywo od 20:00.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Już po 7.30 Małgorzata Łukowska w studiu. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM.
2: Groźny pożar w Bydgoszczy wybuchł przed północą w sklepie znanej sieci drogeryjnej przy ulicy Kosaka. Budynek spłonął doszczętnie. Na miejscu jeszcze są strażacy. O szczegółach wie nasza reporterka Lidia Rachwalska.
3: To była ciężka noc dla mieszkańców bydgoskiego Szwederowa. Ogień w sklepie znajdującym się w pasażu handlowym pojawił się przed północą. Wydobywał się przez dach, który w czasie akcji się zapadł. Sklep spłonął doszczętnie. Ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są jeszcze strażacy, którzy sprawdzają teren i szukają zarzewi ognia.
2: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Upał jest, ale pływania nie będzie. Jezioro Czerniakowskie, największe naturalne kąpielisko w Warszawie, znów zostało zamknięte, tym razem z powodu sinic, mówi zastępca warszawskiego inspektora sanitarnego Artur Walkiewicz.
4: Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie do przewidzenia. Okazało się, że stwierdzono zakwit sinic na tym jeziorku. Zatem nie pozostało nam nic innego, jak wydać ocenę wody w kąpielisku jako nieprzydatną do korzystania.
2: Mimo zakazu nie brakuje chętnych, którzy szukają ochłody w wodzie. Sanepid przypomina jednak, że sinice są bardzo niebezpieczne. Mogą wywoływać m.in. podrażnienia skóry i problemy żołądkowe. Tymczasem na Węgrzech rekordowe upały. Wczoraj niedaleko Budapesztu odnotowano tam najwyższą dobową temperaturę maksymalną, blisko 41,5 stopnia Celsjusza. Do piątku obowiązuje tam trzeci stopień zagrożenia upałami, a do tego czasu w większości kraju będą ograniczenia w zużyciu wody.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvaroszem 0-1. To w ramach trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Trener Michał Gasparik przyznał, że po meczu Górnik jest w stanie odrobić straty za tydzień, ale żałował też niewykorzystanych okazji.
5: Szkoda, bo i w pierwszej, i potem w drugiej połowie jeszcze mieliśmy tam trzy dobre, myślę, że sytuacje, które się dali wykorzystać.
2: Dziś o europejskie puchary będą walczyć kolejne cztery polskie kluby. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klasvik. Początek o 19. Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się po prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent, bo liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza.
6: Zmiana. Od rana. Z Vox FM.
1: Ricardo, bo słuchacze czekają.
7: Dlaczego policjant został weganinem?
1: 609 86 9 SMS-em poprosimy.

0: minut i będzie godzina 8. Dzisiaj Rysiu Piwek ze swoim pytaniem w klimacie takim dla tych, którzy wracają z wakacji albo dla tych, którzy jadą do pracy, bo proszę na policjantów uważać. Proszę być grzecznym na drogach. To przypomnij, Rysiu, pytanie.
1: Dlaczego policjant został weganinem?
0: No. Ponieważ zszedł na złą drogę.
2: Bo zapałał nagle miłością do warzyw, ktoś pisze, po prostu.
0: Bo w pracy i tak ma samo mięso.
2: Aha. Ale to nie, znaczy ich bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, także jesteśmy pod wrażeniem, że jesteście tak oczytani czy osłuchani, nie wiem, kto powiedzieć, a prawdziwa odpowiedź brzmi tak.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego policjant został weganinem? Bo nie dla psa kiełbasa. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: mówi o bary. Ruszcie swoimi ciałkami, chłopaki i dziewczyny, bo teraz będzie najbardziej odkręcony i zakręcony konkurs radiowy, jaki, o jakim słyszał eter. Czas.
1: Nie do końca konkurs, a właściwie zabawa.
0: Tak jest. Uwaga!
2: Jak masz na imię?
0: Jesteśmy ciekawi, jak masz na imię, tylko się nie przedstawiajcie, dzwoniąc pod 609-869-869. My będziemy dochodzić do tego, jak możecie mieć na imię. To co, lecimy z tym koksem. Już są linie wypełnione, uwielbiam ten konkurs.
1: Wypełnione są, halo, halo.
3: Halo.
1: Ile u ciebie aktualnie stopni?
3: O, 26.
1: 26, dobra, a gdzie jesteś?
0: Centrum Polski chyba.
3: We Wrocławiu.
1: We Wrocławiu. No to mało centrum, ale dobra. Myślę, że masz na imię Kasia.
3: Nie.
0: Agata. Jesteś Agata.
3: Nie.
0: Byłem blisko.
1: A jak masz na imię?
3: Julia.
1: O, jak pięknie!
3: Najpiękniejsze imię.
0: No pewnie, że tak. No pewnie, że najpiękniejsze. Dobra, no, witamy serdecznie. Halo, halo.
1: 609-869-869. Nie obawiajcie się naszych pytań. One może czasami są głupie, ale one mają one nas doprowadzić do tego jednego najważniejszego, czyli jak mają na imię nasi słuchacze. No i co, mamy kogoś?
0: Mamy. Halo, jak masz na imię?
4: Dzień dobry.
1: O, to nie możesz pytać.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć.
1: Słuchaj, co sądzisz o ananasie na pizzy?
0: Ananas na pizzy. Jesteś...
4: Dobry.
0: Nie słyszę.
1: Niedobry, niedobry.
0: Niedobry.
1: Dobra, myślę, że jesteś Krzysztof.
4: Nie.
0: Nie. Czekaj. Marek.
4: Oj, wiesz tam Marek.
1: No i nie udało się.
0: No to jak masz na imię?
1: Zdradzisz nam?
4: Tomek.
1: Tomek.
0: No, Tomek miał swój domek.
1: Dobra,
4: potrzebujemy
1: kogoś, czyje imię odgadniemy. Bardzo was prosimy.
0: Halo, halo, witamy serdecznie. Z kim mamy do czynienia? Halo, halo. Dobra, jeszcze raz.
1: O, mamy kogoś. Mam takie pytanie. Ile to jest według ciebie dużo pieniędzy?
0: Jula. Sprawdź, czy to ty jesteś na antenie, chłopie, dziewczyno, halo.
4: Milion złotych.
1: Milion złotych
0: to jest dużo pieniędzy.
1: Ja myślę, że jesteś Baśka.
4: Nie, ale też na B.
0: Też na B?
1: Czemu?
0: Bożena!
4: Tak!
0: Tarara. Chociaż jedno wygrana, bo Bożenka, kochamy cię, dziękuję, pa. Trzymaj się. Halo, halo, jak masz na imię?
1: Halo?
0: Halo?
5: Halo?
1: Czy wiesz może, czy rybom chce się pić?
5: Ale po co im się chce pić, jak one w wodzie są?
1: No i kurczę.
0: Czekaj, to ty jesteś Eugeniusz.
5: Nie.
0: Wszystko wie, skubany.
1: Jesteś Grzegorz.
0: No.
5: To jest mój teściu, tak, masz rację, no.
0: Ale ty tak ma na imię nie masz, nawet na drugie, nie?
5: Nie.
1: Dobra, to jeszcze jeden strzał. Łukasz?
5: No, to zgadzasz moje drugie imię.
0: No ale to jest okej, no brawo, brawo my, no i jest. Bardzo zapraszamy cię poza antenę. No jakiś sukces malutki, ale był drugie imię.
2: Jak masz na imię?
0: Najbardziej głupi konkurs na świecie w wykonaniu radiowców powraca za tydzień.
1: Jeżeli coś działa, to nie jest głupie. 7 minut do godziny 8. Ingrid i Mamma Mia już teraz.
0: Dużo radości nam to daje.

0: Jak mnie zaciesza ten akordeon, bardzo mi się podoba. To jest takie nasze, boksowe.
1: 3 minuty i będzie godzina 8. Bardzo polecamy stronę voxfm.pl. Tam zakładka konkursy i mamy trochę do wyboru. Wy właściwie macie, VoxFM robi lato, nie spać, zwiedzać. Zgłaszajcie się, bo nagrody do wygrania po godzinie 8.
2: Autopromocja.
3: Cię urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! VoxFM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: VoxFM robi lato!
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
7: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
6: W

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych BYD. Build your dreams.

0: Junior. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis, a tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Reklama.

0: Dramat w Wielkopolsce. W jeziorze utopiło się 2 13-latków. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A na koniec powiemy o upałach w Polsce.
1: Na zegarach 8. Radio Vox FM i Małgorzata Łukowska zapraszają na wiadomości.
0: Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w wielkopolskim Wągrowcu. O szczegółach tej sprawy nasz reporter Paweł Adamczewski.
2: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o 2 13-latkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był nurek WOPR-u.
3: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
2: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu 13-latków trwała około godziny.
0: Relacjonował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Akcje służb w związku ze sprawą prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał albo stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
0: Już wtedy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier Donald Tusk i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w 40-stopniowych upałach, które mają pojawić się jeszcze nad Polską. Już wczoraj elektrownie w Kozienicach i Połańcu nie pracowały na 100%. W związku z tym zebrał się specjalny sztab kryzysowy.
5: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
0: Premier ostrzega też o niebezpieczeństwie pracy w 40-stopniowych upałach. Regulacje o ograniczaniu pracy w takie dni wejdzie w życie dopiero za kilka miesięcy.
5: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie, praca w tych warunkach w niektórych miejscach jest po prostu nie do zniesienia.
0: Według nowych przepisów pracodawca będzie musiał wprowadzić środki ochronne, jeśli temperatura w biurze przekroczy 28 stopni Celsjusza i 25 stopni w przypadku pracy wymagającej dużego wysiłku fizycznego. Tymczasem przez Polskę przechodzi kolejna fala upałów. W wielu miejscach pojawiły się kurtyny wodne i zraszacze, które mają przynieść odrobinę ulgi. A jak ze skwarem radzą sobie mieszkańcy Warszawy, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
6: Przede wszystkim trzeba dużo pić i chyba siedzieć w biurze klimatyzowanym.
7: Wodą się oblać przykładowo. Tam jest, można sobie nalać, schłodzić się.
8: Kurtyna wodna. Trochę jak gdyby rzeźko się robi. W tym roku czwórka z przodu już trochę straszy.
9: Szybko do domu.
10: Wody dużo trzeba pić?
9: Pewnie tak.
11: No na basen sobie do wody, jakieś jeziorko czy coś i tyle.
12: Trzeba się napić zimnej wody, chodzić w cieniu i wystarczy.
13: Cień, kurtyna wodna, dużo picia.
14: I lodu.
13: I lody.
0: A upały, jak zapowiadają synoptycy, mają ustąpić dopiero w okolicach weekendu.
1: Czyli wtedy, kiedy powinny być.
0: Ale co, że upały?
1: Upały, tak. Jak już wolne, to akurat będzie chłodniej.
0: No dzisiaj też nie będzie chłodniej, chyba że mówimy o Koszalinie, tam zaledwie 23 stopnie, chociaż to też nie jest źle. Ale w Rzeszowie na przykład 39, w Krakowie 38.
1: Lublin.
0: Dużo słońca, w Lublinie też.
1: Zamość.
0: Dużo słońca, ale też sporo deszczu i sporo burz, które są prognozowane
1: jakoś
0: w północnej części Polski.
1: Dziwnie nam to nie przeszkadza.
0: Julia Chren.
1: Paweł Pawelec i już minęła godzina 8:05 temu.
0: Dzień dobry.
15: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: 11 minut po godzinie 8. Mamy czwartek. Upały, każdy cierpi, tak. Przynajmniej ten,
1: który... Węgrzy mają gorzej. Tam temperatury wszystkie przekraczają 35-6 stopni, a nawet dochodzą do 41.
0: O, żeby Niemcy mieli gorzej, to wtedy by się człowiek cieszył, ale tak, jednak Węgier jest. Tutaj kolega nasz polski, co
2: to
0: nie?
2: To za Westerplatte.
0: No ale właśnie, niby w Polsce upały, ale w Poznaniu spadł śnieg.
1: Przepraszam, co?
0: Spadł śnieg, tak się ludziom wydawało, bo tak to wyglądało. Takie małe, no z daleka jak śnieg, bo ulica zrobiła się cała
1: płatki,
0: biała.
1: Takie płatki.
0: To można powiedzieć, no. Że takie płatki, to były paragony.
1: Paragony? Z
0: tak,
1: nieba?
0: Tak, na jednej z ulic i na poboczu setki rozsypanych paragonów wypadły z samochodu dostawczego przewożącego stare dokumenty.
1: Stare dokumenty. I co?
0: Interweniowała Straż Miejska, więc musieli posprzątać. Co, jaka korzyść?
1: No właśnie, zastanawiam się, gdzie jest korzyść, no bo jak się rozsypały, to ja nie wierzę w przypadki, to po coś było. Twórca coś miał na myśli, otworzyły się te drzwi, wyleciały. Ja już wiem. Po prostu ludziom się od razu lepiej zrobiło, jak zobaczyli, jakie inni mają rachunki.
3: Yeah, baby! Yeah.
4: Pierwsza
3: zmiana.
0: Chciałoby się złapać taki paragon i pomyśleć, ale fajnie, że to nie mój.
1: Obiad 1700, nie? Ale wariat, nie? Albo na przykład telewizor 12300. Sam myślisz, kurczę, jak biednie, jak strasznie mieli ci ludzie. A my, patrz, Hanka, zobacz, od 25 lat ten sam telewizor działa.
0: 13 po 8.

0: producent wafli familijne.
1: Vox FM robi lato.
2: 18 minut po godzinie 8, a my uzdrawiamy lato tegoroczne.
3: Naprawiamy to, co się wam zepsuło, bo chyba nagrody to robią. Od tego są, prawda?
2: Z nami jest Justyna. Cześć Justyna, opowiadaj o tych swoich wakacjach.
3: Cześć.
2: Jak to było, co to za pasmo niepowodzeń?
4: Takie wymarzone, długo wyczekane i skończyły się poparzeniem słonecznym.
2: To właściwie...
4: Wyjechaliśmy z mężem na krótką podróż poślubną.
2: O właśnie.
3: O masz, to się on
4: pierwszego potem... dnia zostaliśmy na plaży.
3: Ojej, to potem on się nie mógł do ciebie dotknąć.
4: Kompletnie.
3: O, daj spokój, jaka krzywda, ojej, ojej. To był podróż poślubna, tak?
4: Raczej podróż nastawiona na smarowanie się balsamem.
2: O, też romantycznie, ale no poparzenie słoneczne to tylko jedna z wpadek, które wam się przytrafiły na tej podróży poślubnej. Co było dalej?
4: Potem, jak już troszeczkę doszliśmy do siebie po kilku dniach, stwierdziliśmy, że odwiedzimy moją siostrę w Krynicy, bo była tam z rodziną na w czasach. Przez Gdańsk, więc w Gdańsku śniadanie, na mszę, a później do siostry na obiad i struliśmy się, więc mieliśmy 6 godzin powrotu w stronę Warszawy z helikopterem w żołądku.
3: O masz, helikopter w moim żołądku.
2: Czyli rozumiem, że znacie stacje benzynowe na drodze do domu już każdą.
4: Aż tak strasznie nie było, ale nie odzywaliśmy się do siebie całą drogę.
3: No, ja bym się bał kichnąć nawet, wiesz. Taka sytuacja. No to fajnie by mieliście. Naprawdę poprawiliście humor tym wszystkim, którzy jeszcze nie mogli wyjechać.
4: Podróż poślubna była pod znakiem
3: papieru toaletowego.
4: Dokładnie tak.
2: A planujecie jeszcze jakąś, żeby sobie trochę to odbić?
4: No tak, mamy plany, żeby wyjechać w tą sobotę, przejechać przez Rumunię samochodem.
2: O,
3: to też jest
2: to
3: fajnie.
2: Bardzo ciekawy kierunek.
3: Ekstremalny sport, naprawdę. Uważajcie na dziury.
2: Ale jazda samochodem?
4: Tak, jedziemy samochodem. Mąż się zdeklarował, że będzie prowadził i mam nadzieję, że nie będziemy nic jedli po drodze. Jest niezdrowego.
2: No to my tego też życzymy. Do ciebie z całym workiem nagród, bo mamy zapas wafelków familijne, mamy grę towarzyską i 2000 złotych od Radia Vox FM.
3: Proszę bardzo.
4: Wspaniale, cudownie, bardzo dziękujemy.
3: Na otarcie łez.
0: Vox FM robi lato. Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
3: Co, zakuło serduszko, że to nie dla was? No to
2: ale
3: dajcie nam szansę.
2: Wy też się możecie zgłosić voxfm.pl. Voxfm robi lato, tak nazywa się ten konkurs.

0: Bardzo mi się podoba ta kobieca piosenka. Proszę mi nie mówić, co mam robić. Wiem, że to Mister Zup i że to po polsku było.
1: No ale też o problemach mieszkaniowych, wiesz, walka o każdy metr kwadratowy własnego mieszkania, więc to nie jest pozytywna piosenka, tak mi się wydaje.
0: Pozdrawiam,
1: wojna.
0: Pozdrawiam Radio Vox FM i wszystkich stojących w mega korkach, bo policja pozamykała od rana sporo ulic. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni i nie wiadomo, o co chodzi. Napisał nam Rafał z Łodzi. Ale rymy!
1: No fajnie.
0: To trzymajcie się w tej Łodzi, nie jest
1: i nic
0: źle.
1: Nie szkodzi, i nic nie szkodzi. Trzymajcie się w tej Łodzi. DJ Bobo oczekuje, there is a party za chwilę.
2: Pierwsza z niepiekana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklama.
1: 8:30, Małgorzata Łukowska w studiu. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM.
9: Śmiertelny wypadek na Krajowej 50. Utrudnienia są na drodze między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. To potem jak 75-letni kierujący osobówką na łuku drogi wypadł z jezdni, po czym uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Jeszcze przez godzinę na trasie Kołbiel-Mińsk Mazowiecki obowiązuje ruch wahadłowy. A wahadło też na Krajowej 17 w Lubelskiem na trasie Piaski-Krasnystaw w Ignasinie zderzyły się 3 osobówki. Ranne są 2 osoby, a na miejscu pracują służby. Kraków zyska 191 nowych syren alarmowych.

0: Obecny system, jak twierdzi urząd miasta, jest niewystarczający. W tym roku na ten cel pójdzie około 8 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi Mariusz Kaczmarek z magistratu.
1: Ten system, który chcemy zamontować w Krakowie, pozwala również na przekazywanie komunikatów głosowych i pozwala również określić rejon, do którego chcemy dotrzeć tym komunikatem. Czyli możemy jakby wycinać z Krakowa rejon, którym jest jakieś zagrożenie, bo to nie tylko kwestia wojny, pocisków i tak dalej, ale to jest ogłaszanie różnego rodzaju alarmów.
0: Będzie to najnowocześniejszy system alarmowania w kraju. I jeszcze zaproszenie na Festiwal Weselnych Przebojów. 14 i 15 sierpnia w Mrągowskim Amfiteatrze nad Jeziorem Czos zagrają największe gwiazdy muzyki pop, dance i disco polo. Wśród nich Skolim, Andrzej Piaseczny, Halina Młynkowa, Szaza czy zespół Boys. Kto nie będzie mógł posłuchać ich na żywo, transmisję koncertów zobaczy w Polsacie. Start o 20. To będzie jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Weselnych Przebojów. Poprowadzą ją Ela Romanowska i Rafał Maserak.
2: Zmiany. It is.

0: 21 minut i będzie godzina 9. Paweł, zwracam się do ciebie jako eksperta od diet, bo ty wiele diet już w swoim życiu próbowałeś.
1: Powiem tak, niewiele jest skutecznych. Tak bym powiedział, jest generalnie taka jedna dieta, ale no, to trudno się zastosować, czyli PZ, kiedy tak smacznie ci gotują, ewentualnie...
0: MZ chyba.
1: No tak, albo pół jedz. Albo MZ, mniej jest. No, pół, to byłoby rozsądniejsze, ale no, tu wiesz, jak ja wiem, że jest pół jedz, to ja wtedy sobie większe porcje robię i pół jest git, no.
0: I czy ty uważasz, że jedząc kotlety schabowe można schudnąć?
1: Oczywiście, że tak, ale bez panierki.
0: A nie, to co to za schabowy jest bez panierki?
1: Żeby nie chrupało, bo jak chrupie, to tak smakuje i trzeba zjeść dwa wtedy.
0: Bo pytam o to, bo dzisiaj pojawił się taki artykuł na Pudelku, że Agnieszka Chylińska, znana postać,
1: tak jest, tak.
0: Zrzuciła 20 kg jedząc kotlety schabowe.
1: Aha.
0: Powiedziała, że ona sobie nie odmawia, ona po prostu słucha własnych potrzeb i je te kotlety schabowe, a schudła 20 kg. No i teraz zastanawiam się, bo i ja, i ty chyba, jemy te kotlety schabowe.
1: Jemy i nie na nas to nie działa, ta dieta odchudzająca. Ale może zamiast surówki Ozempik, oj, to jest sukces.
0: Od rana z Vox FM. Takich rzeczy nie robimy. Nie bierzemy. Tylko naturalne sposoby. 20 minut do 8. Do 9.
1: Bo się Doda za nas zabierze.

0: No i mamy 12 minut niespełna do godziny 9. To chyba czas
1: na konkurs.
2: Zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Nie spać, zwiedzać.
1: I z nami jest Wiktoria. Cześć Wiktoria.
0: Halo, halo, ja Wisła, czy nas słychać? Nie, bo chyba Wiktoria spękała troszeczkę. Dodamy, że zbudziliśmy Wiktorię, prawda? I nie bardzo wiedziała, o co chodzi, kto dzwoni, gdzie się zgłosiła, prawda?
1: No bo o tej godzinie na wakacjach to zupełnie się nie dziwię, że zbudziliśmy.
0: Halo, halo, czy ktoś tam jest, Wiktorka?
4: Tak, jestem.
1: O, cześć Wiktoria.
0: No przesnęło ci się znowu.
1: czy ja dobrze rozumiem z waszego zgłoszenia, z twojego zgłoszenia, że wy śpicie w aucie?
4: Tak, i to w starym Volkswagenie Szaranie, który jest 7-miejscowy, więc jest troszeczkę miejscowy.
1: I co, śpicie na materacu czy na krzesłach po prostu?
0: Nie,
4: na fotelu? Na materacu, siedzenia zostały, że tak powiem, w domu.
0: A szyber dach macie?
4: Nie, niestety nie.
0: O, to na uchylonych tych...
1: Ale to wcale nie jest tak niestety, bo to komary by naleciały, daj spokój, to by się źle skończyło. Dobra, ale gdzie wy jesteście?
4: Mamy bagażnik dachowy i można rozłożyć taki fajny namiot.
0: I na tym śpicie?
4: Tak.
0: To na dachu śpią, czujesz? Na dachu własnego auta śpią.
1: Ale powiedzcie, gdzie wy jesteście?
4: Obecnie jesteśmy przy Rewalu, nad morzem.
1: Czyli polskie morze. No i jak tam pogoda dzisiaj? Jak w ogóle klimat?
4: No, dzisiaj troszeczkę słońce się schowało, ale jest super cieplutko, woda jest cieplutka i jest pięknie.
0: No właśnie, to prawda, że nad morzem woda jest ciepła?
4: Jest.
0: Co się stało?
1: Morze spokojne, ludzie, co się dzieje nad tym Bałtykiem? A jakie dalsze plany na waszą samochodową podróż?
4: Dalsze plany są takie, że pojedziemy sobie wzdłuż tej linii brzegowej, odwiedzimy jeszcze Międzystroje na pewno.
0: Dobra, co dalej?
4: Z takich dalszych planów na pewno odwiedzimy też Węgry.
1: O, to trochę daleko.
0: To z nadmorza i jedziemy na Węgry przez góry?
4: Tak, bo na pewno o Karpacz też zahaczymy.
0: Bardzo ładnie. Ja mam pytanie, ile ty masz jeszcze urlopu? 2 dni.
4: Ja mam jeszcze urlopu z 20 dni, więc jest fajnie.
1: Jeju, cudownie. To wy pamiętajcie, że paliwo jest bardzo drogie. To tak przypominam, bo sama urlopu nie mam, to co, komuś
0: a
1: mogę...
0: A góry jest pod górkę.
1: Ale my za to mamy prezent, 500 na prezent marzeń dla ciebie.
4: Ojej, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, wracacie i rozpusta.
2: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Ależ dobry jestem, Klamara. No je, ale zrobiłeś nam bardzo ładny czwartek. Dzisiaj czwartek jest, tak?
1: Dzisiaj jest czwartek, a to oznacza, że już jutro piątek. 2 minuty do godziny 9:00. O 9:00 oczywiście wiadomości, a po 9:00 kochaj albo rzucaj.
0: Mam na imię Jacek i zdradziłem żonę z inną kobietą. Głupota straszna. Jeszcze się do tego przyznałem, Pawelec, ratunku.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Kolego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
17: Po ekstremalnych upałach nawałnice strażackie interwencje są w całej Polsce. Sąd oddalił kasację. Prawo i Sprawiedliwość bez subwencji. Tysiące kolarzy na Podhalu przez Tour de Pologne będą utrudnienia dla kierowców.
1: Minęła godzina 9:00. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
17: Ponad 580 interwencji strażaków to przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
18: W większości działania straży pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
17: Z kolei we Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali do ponad 70 zdarzeń spowodowanych nawałnicami. Trudna sytuacja była m.in. w powiecie ostrowskim. O szczegółach wie nasza reporterka Barbara Źródlewska-Olejnik.
19: Wszystkie nocne wyjazdy już się skończyły, na teraz nowych wezwań nie ma, ale noc spokojna nie była. Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą, która szalała nad regionem od 22 do co najmniej północy. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw. Na dziś także w tym regionie zapowiadany jest deszcz i burza.
17: A to nie koniec burzowej pogody. Oprócz północno-zachodniej Polski, reszta kraju w alertach drugiego stopnia. W południowej centralnej Polsce obowiązują też najwyższe ostrzeżenia przed upałami. Prawu i Sprawiedliwości nie należały się pieniądze z partyjnych subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział na kasację partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zaskarżył do sądu decyzję ministra finansów, który nie wypłacił partii subwencji w drugiej połowie 2024. Wcześniej po stronie ministra finansów stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tę sprawę śledzi nasz reporter Michał Rawa.
20: Miażdżący dla PiS wyrok podtrzymany, skomentował decyzję NSA minister finansów. To właśnie działania Andrzeja Domańskiego partia Jarosława Kaczyńskiego zaskarżyła do sądu. Przypomnijmy, w sierpniu 2024 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS-u. Przez to minister finansów wypłacił partii o ponad 10 milionów złotych mniej niż zakładała subwencja na tamten rok. PiS decyzję zaskarżył do nieuznawanej przez rządzących i europejskie sądy Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Dlatego pomimo przyjęcia przez tę Izbę skargi PiS-u, minister finansów nie wypłacił środków, a teraz sądy administracyjne orzekły, że miał wówczas rację.
17: A to był nasz reporter Michał Rawa, dziękuję. Już ponad 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Korzysta z niej już ponad 4 miliony 600 tysięcy Polaków. Korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać też w aplikacji mObywatel, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
17: Z e-doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy. Mimo, że dla zwykłego Kowalskiego usługa nie jest obowiązkowa, to 55% wszystkich kont założyły właśnie osoby fizyczne, przekazała prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj. A w najbliższą sobotę na Podhalu lepiej nie używać samochodu. 8 sierpnia pod Tatrami odbędzie się 6 etap wyścigu Tour de Pologne. Do i tak dużych korków spowodowanych szczytem sezonu turystycznego dojdą blokady dróg na czas przejazdu kolarzy. Start i metę wyścigu zaplanowano w Bukowinie Tatrzańskiej. Główny wyścig wyruszy o 13:00, mówi Roman Wieczorek z policji.
21: Jadą najpierw do Leśnicy. Ten tak zwany ostry start rozpoczyna się od podjazdu pod Sądel. Następnie już jadą pełną prędkością do Szaflar, Biały Dunajec, dalej Leszczynami do góry, do miejscowości Bustryk, Ząb, zjazd do Nowego Bystrego, na Słodyczki, zjazd Dzianiszem do Chochołowa i znowu Leszczynami zjeżdżają przez Zakopiankę, więc w tych momentach główna droga na Podhale będzie zamknięta.
17: Mundurowi apelują do mieszkańców i turystów, by nie wyjeżdżali tego dnia własnymi samochodami.
1: Co tu dużo mówić? Gorąco i jeszcze raz gorąco, 39 stopni tyle dzisiaj może pojawić się na termometrach. To na południu Polski, ale to nie wszystko.
22: Ja pierdolska strzelę Pierun.
1: Oj, będzie dzisiaj burzowo. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dziś.
23: Ale ciepło mówiłaś.
24: Pierwsza zmiana.
25: Od rana z Vox FM.
1: Julia Hren.
0: Paweł Pawelec.
1: Dzień dobry, 5:05, za chwilę.
0: Na baseny.
1: Kochaj albo rzucaj. Nikt na basen nie idzie, przecież wszyscy czekają.

0: 15 minut po godzinie 9 to już najwyższy czas na miłość w radiu Vox FM. Kochaj albo rzucaj przed nami.
1: Mam na imię Jacek i tak zdradziłem żonę z inną kobietą.
0: Ja widziałam to zgłoszenie, że ono jest bardzo ubogie w słowa. Właściwie już więcej tam nic nie ma.
1: No bo co tu więcej dodawać? Głupota straszna, jeszcze się do tego przyznałem jej, bo mnie przycisnęła.
0: To akurat nie jest głupota.
1: Kazała mi się wyprowadzić, co uczyniłem, ale przecież kocham, chciałbym prosić o wybaczenie.
0: Oj, pisze Paweł, Jacek. My tu chcemy kochajów, a ty pchasz się w takie sytuacje. Jak możesz?
1: No ja biorę to, co dostaję, jak to się mówi. Także będziemy mieli bardzo ciężką rozmowę, ale najpierw Jacek przedstawi sytuację.
0: Dzwoni.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Jacek po tamtej stronie. Cześć, Pawelec.
3: Witam.
1: Przejdźmy od razu do tej zdrady. Miała miejsce jak dawno temu?
3: We wrześniu.
1: Czyli rok temu. Jak się żona o imieniu Katarzyna dowiedziała o tej zdradzie?
3: Dostałem SMS-a od tamtej kobiety i akurat go odczytała, więc...
1: Dlaczego ona czyta twoje SMS-y? Po co one sobie same krzywdę robią?
3: Nie wiem, no odczytała w każdym razie, tak? Nie było tam żadnej treści, były tam jakieś tam te emikony, tak dobrze mówię? Serduszko było i coś tam,
1: no i... No i kto to jest, tak?
3: Tak, kto to jest, to jak i tak dalej, nie?
1: Mhm. Musiałeś ją ranić i musiałeś jej jeszcze mówić o tym, że to prawda?
3: Prosiła mnie o to. Powiedziała, że po 17 latach małżeństwa należy jej się, prawda? Więc...
1: Nie, nie należy jej się. Nie ma sensu. Po co? I co teraz mamy? Emotikony załatwiły sprawę. Wysłała ci serduszko, uśmieszek, całusek, kwiatuszek i nie masz żony.
3: Nie mam żony.
1: A warto było?
3: Dwójki dzieci? Nie, nie warto było.
1: Wiem o tym, no.
3: Chciałem jeszcze to zakończyć. Byłem ku... jak to powiedzieć? Doszedłem do wniosku, że trzeba zakończyć to, że to jest złe, tak? No niestety mleko się rozlało.
1: A powiedz mi, czy z tamtą się potem jeszcze kontaktowałeś, próbowałeś sobie na nowo układać życie, nie wiem, była na tyle ważna, żeby...
3: Nie.
1: Wiesz co, na drugi raz, jak cię Katarzyna o coś poprosi, twoja żona, to zastanów się, czy ona wie, o co ona prosi. To ty musisz myśleć za nią. To jest babska ciekawość. Nigdy. Zawsze na żaglach płyniesz. Nigdy nie włączasz silnika. Wszystko uczciwie. Po co jej to? Skrzywdziłeś ją dwukrotnie. Dobra, co mówi, kiedy próbujesz naprawić?
3: Nie chce, nie widzi, nie może, nie widzi szansy, nie potrafi.
1: A pisze tak czasami, dalej, że tęskni, że wolałaby, żeby było inaczej?
3: Kiedyś mi to powiedziała, w styczniu mi to powiedziała, że wolałaby, żeby było tak jak kiedyś, ale nie, ona nie widzi szansy. No. Teraz dostałem SMS-a od niej, że wakacje się zbliżają. No i trzeba zaplanować wakacje z dzieciom. Chcę jechać na działkę na Mazury, bo mamy, ale napisała mi, że nie chce, żebym ja był w tym samym czasie, co ona.
1: A będziesz, oczywiście, że będziesz. Tylko nie pchaj się jej od razu do pokoju, ale bądź. To się tak robi. Pokazuj. Bądź. Nieobecni nie mają nic do powiedzenia, nie mają racji, nic nie mogą zmienić. Jeśli jest kontakt, wszystko możesz odbudować, ale musi być ten kontakt. Musisz wysyłać SMS-y, ona będzie odsyłać, nawet że nie chce, ale odsyła. Musisz do niej dzwonić, ona będzie zdenerwowana, ale z nią rozmawiaj. Pojedziesz z nimi na wakacje, to ci od razu mówię, koniecznie. Dobra, wiemy wszystko, bo tu nie ma co bić piany dłużej, wiemy co się stało. Ty powiesz mi poza anteną, kto to jest, jak to się wydarzyło, kilka bardzo ważnych, dla mnie istotnych rzeczy. A propos tej drugiej, jak ma na imię?
3: Jakiej drugiej?
1: No tej, z którą zdradziłeś Katarzynę. Zapomniałeś już. Bardzo dobrze myślisz. Bardzo dobrze myślisz. Jak ma na imię?
3: Małgorzata.
1: Czyli mało ważna. Katarzyno, kochasz tego zdrajcę? Kochasz czy rzucasz? Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Czarno to widzę.
1: Oj tam, od razu czarno widzisz. Będę walczył jak lew, przecież chłopaka trzeba bronić.
0: 609 869 869, piszcie.
1: Przed głupotą.

0: 3 minuty po godzinie 9.
1: To jest dobre. Współczuję, znaczy tak, słuchając Pawelca, współczuję jego żonie. Jak ktoś kocha, to nie zdradza. Przez chwilę nie kochał.
0: Dobrze, że potrafił przyznać się do zdrady, to dojrzałe zachowanie, a rady Pawelca są czasami odklejone. To nie mój SMS, ale mogłabym podobny napisać.
1: Ja wiem, Jula się z wami zgadza, absolutnie. Natomiast my, mężczyźni, musimy podać sobie rękę. Jeśli czegoś brakuje w kuchni domowej, na przykład pieprzu,
0: ale
1: papryczki,
0: dlaczego
1: chili,
0: ty zrzucasz winę za zdradę na osobę, która nie zdradziła? Bardzo mi się to nie podoba.
1: Absolutnie nie zrzucam żadnej winy na osobę, która nie zdradziła. Po prostu, jeśli komuś czegoś brakuje, a jest ambitnym, szalonym typem, to czasami sięgnie po coś, co nie jest jego, a mądry Polak dopiero po szkodzie.
0: Dobra,
1: ludzie,
0: to ja już nie będę się powtarzać.
1: Naprawdę nikt tu nie rzuci kamieniem? Wszyscy tacy święci?
0: Jacek i Kasia są dzisiaj bohaterami Kochaj albo rzucaj. Jacek zdradził Kasię z Małgosią.
1: Tak, do czego się przyznał, powiedział, drugi raz ją zranił, mógł się nie przyznawać. No i teraz jest sam i bardzo ciężko jest mu wrócić.
0: I bardzo dobrze, no ale dzwoni.
1: Aha, czyli chciałbyś już, że ich rozstać?
0: No trochę tak.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, Katarzyno. To będzie dla ciebie niespodzianka. Dzwoni do ciebie prezenter Radia Vox FM. Ja się nazywam Paweł Pawelec. Cisza. Nie słuchasz Radia Vox FM. Nie wiesz, kim jestem. Chyba wiesz. Wiesz, Kaśka. To uśmiech czy łzy? To były chyba łzy, wiesz, chłopie? Popłakała się. Jesteś tam? No. No spróbuj jeszcze raz.
3: Tak, słucham.
1: To jeszcze raz zacznę. Nie rozłączaj się, daj mi chociaż powiedzieć, co mam powiedzieć, potem możesz mnie spuścić z wodą, dobra? Proszę cię, najpierw daj się wytłumaczyć, bo tamtego nie możesz już słuchać, bo masz go dosyć, tak? Ale ja to spróbuję jakoś wyjaśnić, wiesz? Ty nie pierwsza, nie ostatnia. Ja również taki łobuz bywam. Mam kilka takich zdolności harcerza przyklejonych na mundurku, jak twój Jacek. Bardzo tęskni za całą waszą trójką. Poradziłem mu, żeby jednak na te wakacje, to przyjechał, tylko nie mieszkał z tobą pod jednym dachem, tylko sobie znalazł oddzielny pokój, jak się da. Może jakiś, może materac, namiot, wiesz, wodę niech sobie sam swoją studnię wykopie, ale żeby był. On już naprawdę wie, co zrobił źle. Nie może żyć bez was, no. Tamta w ogóle, jak go zapytałem, jak ma na imię, to nie pamiętał dokładnie, musiał sobie przypomnieć, wiesz, i zadał mi pytanie, a po co mi pytasz, jak ona ma na imię, kogo to obchodzi? A na drugi raz nie pytaj, jak nie chcesz znać odpowiedzi. Po coś kazała się tłumaczyć, co znaczą te

0: gościa?
1: Tak, mogę tak powiedzieć.
0: I on mi się przyznał, że to nie był pierwszy raz, w sensie pierwszy raz,
1: właśnie.
0: Ale że romanse miały miejsce, takie flirty bym powiedział, pisane, niekonsumowane dwukrotnie.
1: Nie tylko pisane, wziął, że... tylko dwukrotnie. Także ci się nie przyznał do wszystkiego. Dobra, nie mamy o czym mówić.
0: Ale co, nie powiesz, że go kochasz, choć byś chciała?
1: Nie. Nie ma szans.
0: Czyli porażka.
1: Porażka totalna.
2: No nie!
0: Mówił, jak cię kocha, mówił, jak tęskni za tobą, tęskni za dziećmi, jak chciałby odbudować cokolwiek w serduchu i w głowie Wiktorii, bo jest złym tatą dla niej. Nie wiem, czy mężczyzna, który zdradził, a chciałby wrócić, jest w stanie przestać kochać swoją żonę. Musiałaby mu się...
1: Widocznie przestał, skoro zdradził.
0: Nie, to tak nie jest. Tak
1: to
0: nie
1: raczej
0: jest.
1: Tak jest.
0: Kaśka, nie chcę ci
1: jak
0: dokuczać,
1: kocha,
0: ale jesteś w 20% winna całej sytuacji. Nie mam czasu, żeby ci wyjaśnić dlaczego. No,
1: okay.
0: Tak, jak czegoś brakuje, wiesz, jak ktoś w domu nie gotuje, to się je na mieście.
1: Dobra.
0: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Pamiętaj tylko o tym, że chciał o tym powiedzieć ludziom, że źle zrobił. Kasia, jesteś wielka. Czasem go zapytaj, co
1: no
0: u niego.
1: No nie, na to niech nie liczy.
0: To ojciec twoich dzieci. Dziękuję bardzo serdecznie. Bądź łaskawa.
1: Ojcem jest i to szanuję, ale nic więcej.
0: Kaśka, pamiętaj, że sądy są tylko wtedy, kiedy ludzie się nie dogadują. Nie gnęb alimentami. Pozwalaj kupować. Po prostu na wszystko da. Słyszysz, co mówię? Bo wy
1: nie wierzę.
0: Maltretujecie nas tym potem. Ile razy może się facet pomylić? 3, 5, 7 razy? 8?
1: No właśnie.
0: A wy jesteście zawsze na wygranej. Miej tę świadomość. Ty wygrałaś tę rozgrywkę. Ale pozwól mu być ojcem, a nie opiekunem
1: ojcem
0: prawnym.
1: Zabraniam być.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Chłopie, czy ty coś powiesz, czy nie w ogóle?
3: Kocham cię i tęsknię za wami.
1: Przyjęłam do wiadomości.
0: Porażka. Takie rzeczy też muszą mieć miejsce.
1: Jasne.
0: Dzięki. Do
1: nie
0: usłyszenia. I słuchaj radia, co? Proszę cię, bądź naszą
1: radia
0: słuchaczką.
1: Słucham bardzo często.
0: Dziękuję bardzo. Cześć, pa.
1: Cześć.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: Zabrakłoby skali, żeby wyrazić, jak się dzisiaj bardzo z tobą, Pawle, nie zgadzam.
0: Wiem, jak ja to kocham, jak wy się ze mną nie zawsze zgadzacie.
5: 29 minut po godzinie 9 do Pawła możecie się zgłaszać voxfm.pl, a kochaj albo rzucaj, wraca jutro.
0: Jak widzicie, nawet w beznadziejnej sytuacji potrafię stanąć za kimś.

0: Alan Walker, Ewan Max na antenie Radia Vox FM. Mamy tu cały czas, kłócimy się z Julą, żeby nie było.
1: No więc... Paweł już wszystkie włosy ma wyrwane.
0: No to już dawno. Bronić takiego zdrajcę, czy nie bronić? Tłumaczyć w jakikolwiek sposób osobie zdradzonej, że może warto dać szansę, czy nie? Więc posłuchajcie, to co, od razu, kiedy taki delikwent do mnie napisze i prosi mnie o pomoc, to brać go i łopatę i prowadzić do lasu i wracać z lasu z łopatą?
1: Paweł, szansę to nie ma warto sensu. Dać, ale ty zrzucasz winę za zdradę na osobę zdradzoną.
0: Absolutnie
1: no to
0: nie.
1: Absolutnie tak?
0: A zawsze w kilku procentach.
1: I to nam się nie podoba.
0: Jeśli to jest bardzo długi związek, to zazwyczaj ludzie się oddalają troszeczkę od siebie.
1: Ale z jakiegoś powodu zdradził on, a nie ona na przykład.
0: No ależ on jest zdrajcą i jest niedobrym facetem, ale jakoś musiałem próbować nawrócić go na te tory.
1: I namawiasz go do kłamstwa, że jednak źle zrobił, że powiedział o tym. No
0: to źle powiedzieć prawdę, tak. Znaczy ja uważam, że prawdy czasami nie warto mówić.
1: A ja nie uważam tak.
0: Czy jest mi dobrze w tej sukience? Nie wyglądam za grubo? I co wtedy ja mam powiedzieć?
1: Trzeba powiedzieć szczerze, to po to się ma partnera,
0: jesteś
1: żeby
0: gruba,
1: szczerze powiedział.
0: Nie zakładaj tej sukienki. No i koniec związku.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz. Kupuj.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Przyjdź. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
9: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
1: Reklama.
10: Setki sprawdzonych aut i przesłuchanych kierowców. Prokuratura zakończyła 4-letnie śledztwo. Akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu diagnoście samochodowemu trafił do sądu w Sredce Krajeńskich. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Chodzi o korupcję i fałszowanie dokumentów. Filip P. na stacji kontroli pojazdów w Osowie wystawił fikcyjne wykonanie badania technicznego w zamian za kilkaset złotych łapówki. Dawali je m.in. przedsiębiorcy, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyszkowiak, rzecznik prokuratury w Gorzowie.
11: Sfałszowane dokumenty służyły następnie m.in. do rejestracji aut w wydziale komunikacji. Dodatkowo wystawiano nierzetelne faktury VAT za nieistniejące usługi, co z kolei ułatwiało przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe.
10: 9 osób oskarżono o dawanie łapówek, 2 przyznały się do winy. Filip P. usłyszał 22 zarzuty, przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Proceder trwał od stycznia 2021 roku do sierpnia 2022. Dzieci mogą pobiegać, poskakać i porzucać wakacje z lekką atletyką dla najmłodszych. Organizuje je klub sportowy Team Baryła Gorzów. Udział jest bezpłatny. Dzieci i młodzież mogą ćwiczyć na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Krasińskiego pod opieką trenerów. W zajęciach ogólnorozwojowych i z lekkoatletyki brać udział mogą nawet dzieci od 5 roku życia. Dopuszczone są także 4-latki, ale wtedy muszą być w towarzystwie rodziców. Treningi odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki o godzinie 18. Nie trzeba się wcześniej zapisywać, a szczegóły znajdziecie na Facebooku. Na termometrach w Gorzowie mamy już 24 stopnie, a dzisiaj max to 28 kresek i słońce, pogodnie, wakacyjnie, tak jak powinno być o tej porze. Korzystajcie z uroków natury, jezior, tylko pamiętajcie o rozsądku. Kierowcy rozważni na drogach. Ostatni etap z Lubuskiego, jeśli chodzi o Tour de Pologne, z Żagania do Karpacza.
12: Vox FM.
1: Vox FM.
12: Gorzów.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: Rabaty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%. And

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol! Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. Vox.
4: Vox FM.
3: FM Gorzów.
5: Poszukiwana jest jeszcze jedna osoba. Nurkowie wznowili działania na jednym z zakwenów w Berezie. Specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Po południu Karol Nawrocki podsumuje rok prezydentury. Rekordowa środa na Węgrzech. Tak wysokiej temperatury nie było u naszych bratanków nigdy w historii pomiarów.
6: Na zegarze 10:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
5: Na początek kolejna tragedia nad wodą. Nurkowie wznowili poszukiwania człowieka na jednym z akwenów w Berezie, niedaleko Międzyrzecza Podlaskiego. Późnym wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch tonących w zbiorniku numer 4 i 5. Jednego z nich szybko odnaleziono, niestety nie udało się go uratować, mówi nam kapitan Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
7: Około godziny 22:50 nurkowie odnaleźli ciało mężczyzny. Niestety jego życie nie dało się uratować. Część sił i środków została przedysponowana do drugiego zdarzenia. Działania poszukiwawczo-ratownicze na żwirowni numer 5 trwały do godziny około 2 w nocy, po czym zostały przerwane z uwagi na panujące warunki.
5: Drugiej osoby poszukuje specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina oraz Sokołowa Podlaskiego. W rocznicę zaprzysiężenia specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Rok temu Karol Nawrocki formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś on sam podsumuje ostatnie 12 miesięcy, ale to nie wszystko, co będzie działo się przy krakowskim przedmieściu. O szczegółach opowie nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta. Wydarzenie będzie otwarte. Współpracownicy Karola Nawrockiego liczą na obecność jego zwolenników.
9: Rok temu dziesiątki tysięcy Polaków z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
8: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wydarzenia o 17:30.
5: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Niektóre polskie elektrownie mają problemy z wytwarzaniem energii, wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne na wieczór ogłosiły tak zwany okres przywołania na rynku mocy. Dziś od 18 do 19 te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie. Od 1 września telefon tylko w plecaku. Wraz z pierwszym dzwonkiem w szkołach podstawowych zaczną obowiązywać przepisy ograniczające korzystanie z komórek. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas spędzany przed ekranami.
10: W zależności od tego, czy to jest decyzja szkoły, że na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć, czy przechowują w jakimś specjalnym miejscu, podejmują taką decyzję. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty. Na przykład decyzja nauczyciela, że będzie potrzebne będzie urządzenie, na przykład w czasie lekcji.
5: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wyjątkiem będą także uczniowie, którzy potrzebują telefonu ze względów zdrowotnych. Szczegółowe zasady w takich przypadkach określi statut szkoły. Szkoły ponadpodstawowe będą mogły same ustalić zasady korzystania z telefonów. Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne i przedszkola. Za nami upalna środa, przed nami burza w czwartek. Miniony dzień zapisze się w kronikach meteo na Węgrzech. Wczoraj w tym kraju padło kilka rekordów temperatury, w tym najwyższej dobowej temperatury maksymalnej. Pod Budapesztem odnotowano 41,4 stopnia Celsjusza.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: 176 kilometrów będą mieli dziś do pokonania kolarze. Dziś czwarty etap Tour de Pologne z Żagania do Karpacza. Kolarze wystartują kwadrans po 12 sprzed Pałacu Książęcego w Żaganiu, a do mety na Orlinku powinni dotrzeć około 16:30. W żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich trzech sprinterskich odcinków. Lech, Raków, Jagiellonia i GKS z Katowice zagrają dziś kolejne mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. O Ligę Europy walczy Kolejorz, który o 19:00 zagra z drużyną Kraksvik. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby.
4: Faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było i z takim nastawieniem podejdziemy do spotkania.
5: Mówi trener Rakowa Dawid Kroczek. Dodajmy, że o 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Tyczkarz Piotr Lisek naderwał mięsień łydki. Polak nie wystąpi w rozpoczynającym się w poniedziałek Mistrzostwach Europy w Birmingham.
6: Wstajesz rano i cieszysz się, że o, jeszcze będzie ten poranny chłód, nie? Że jeszcze damy radę zrobić wszystko. A tutaj się okazuje na termometrach, drodzy Państwo, że już teraz, a mamy godzinę 10:05, na przykład w Rzeszowie mamy 30,5 stopnia. Na plusie.
5: Rzeczywiście, bardzo wysoka wartość temperatury.
6: Na helu 20, zaledwie.
5: No proszę, czyli zaledwie. Jednak dwa bieguny.
6: Dokładnie tak. Ale jeżeli chodzi o to, co będziemy dzisiaj w ogóle mogli zobaczyć na termometrach, to maksymalnie 38 stopni w cieniu w Rzeszowie. I można by było tutaj załamywać ręce i łapać się za głowę, ale spokojnie, to tylko dzisiaj. Od jutra już chłodek i to tak w całym kraju. No 26 stopni, no to umówmy się, w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, to będzie nawet całkiem... Właśnie, co najmniej. Dawido Szyzko, właśnie, wraca o godzinie 11 z kolejną porcją newsów.
5: Zapraszam, oczywiście.
6: A ja nazywam się Klaudia Wasiluk. Dzień dobry w czwartek. Wiki Gabor i Superhero na dobry początek tej godziny.

Party Shaker w Vox FM, 17 minut po godzinie 10, a pod 6098698 Paweł z Lublina pisze: przy tym utworze poczułem się znowu młodo. Pozdrawiam, kochany. U nas cała playlista, tak aby poczuć nie tylko lato, ale przy okazji troszeczkę się odmłodzić. Andrea Bocelli, David Guetta, za moment i DNA. Powerplay również będzie, ale już teraz. No, można śpiewać, można otrzeć łzę, na przykład jakąś taką, wiecie, sentymentalną. Albo po prostu się uśmiechnąć. Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona już teraz na naszej antenie. 18 minut po godzinie 10. Mamy czwartek, 6 sierpnia. Ciepły 6 sierpnia, ale to bardzo dobrze. Korzystamy jeszcze dzisiaj z tego upału, bo od jutra może być tylko wspomnieniem. Trzymajcie się chłodno, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tu Vox FM.

0: Remedy, Morrissey, Close to You. To wszystko w Vox FM. 26 minut nam zostało do godziny 11. A teraz wyobraźcie sobie kapibary w parlamencie w Brazylii. I nie musicie sobie wyobrażać, bo takie sytuacje się odegrały. Serio. Kapibary sobie zwiedziły recepcję, oczywiście wzbudziły zainteresowanie wśród pracowników, wśród parlamentarzystów. Moim zdaniem tutaj nie ma absolutnie czym się interesować. W tym miejscu to są po prostu kolejne chętne do koryta.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
3: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
4: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
3: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
4: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
3: Ale ja bym cię nie podrywała.
4: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dobry wieczór, Gorzów. W najbliższy weekend na Wartowni zarapują i zagrają Małach, Bartek Strusiński stand-up, DJ Ring i DJ-e Jean oraz Mills. W sobotę na Starym Rynku festiwal Wschodnia Strona Regionu. W tym samym miejscu, czyli na Starym Rynku w niedzielę, The Monarchs. W Gorzowie dobrze się bawimy. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
14: Brawura połączona z alkoholem nad wodą prowadzi do tragedii. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Wakacje w pełni. Chłodzimy się w jeziorach czy rzekach, których w Lubuskiem czy w okolicy Gorzowa nie brakuje. Policja apeluje o rozsądek. Do wody wchodzimy tylko z trzeźwą głową. Zwrócić uwagę trzeba także na to, co jemy. Pełny brzuch nie jest wskazany, mówi Milan Żeromski z lubuskiego WOPR-u.
15: Zawsze sugeruję po jedzeniu odczekać pół godziny, 45 minut. Zależy też, co się zjadło, czy ciężkie jedzenie, ciężkostrawne. Odnośnie wchodzenia, zawsze wchodzimy stopniowo.
14: Chodzi o to, by nie dostać udaru. W sytuacjach zagrożenia alarmujmy służby. Słoneczna pogoda sprzyja kąpielom. Wokół Gorzowa liczne jeziora, na przykład Kłodawa z wakeboardem, Karnin z placami zabaw, czy Nierzym ze sprzętem wodnym, do którego kursuje także miejska linia autobusowa 201. Rowerowy freestyle w Gorzowie. W niedzielę pierwsze w tym roku zawody Pucharu Polski BMX Freestyle. W Parku Kopernika na skateparku będzie się działo. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Rywalizować będą zawodnicy z całej Polski w kategoriach junior, amator i pro. Biuro zawodów otwarte będzie od godziny 10. Wtedy też ruszą warsztaty dla dzieci. Natomiast o godzinie 12 pierwsze eliminacje, a potem finały. BMX Freestyle to dyscyplina olimpijska, ma kadrę, szkolenia i rozgrywki. Polega na wykonywaniu trików i figur w powietrzu lub na ziemi podczas jazdy na rampie o pionowej w ścianach bocznych. Zawody, przypomnijmy, w niedzielę o godzinie 10 w Parku Kopernika w Gorzowie. Pogoda sprzyja, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Bardzo ciepło. Dzisiaj max 128 stopni, ciśnienie 1015 hektopaskali. Ale trzeba być czujnym, bo może co nieco popadać. Jutro możliwe burze. No i ma być chłodniej. Kierowcy rozważnie na drogach, bez pośpiechu i nerwów. Policjanci Was obserwują i czuwają nad bezpieczeństwem.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

0: na drogę.
1: Vox FM robi lato.
2: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Vox FM Gorzów.
11: Setki interwencji w różnych miejscach Polski straż podsumowuje niespokojne godziny w pogodzie. To był atak hybrydowy, jest ostra reakcja Niemiec po incydencie z dronami w Lipsku. Wyprzedzał na przejściu dla pieszych i skrzyżowaniach kierowca autobusu w Tarnowskich Górach, straci prawo jazdy.
12: Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Vox FM. Jest 11. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
11: Niemal 600 interwencji strażaków i ten bilans w najbliższych godzinach na pewno wzrośnie. Wszystko przez nawałnice, które w ostatnich godzinach przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy strażacy mieli w nocy w zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim, mówi Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.
13: Dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
11: Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy niedaleko Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną. Akcja służb trwała jeszcze w nocy.
13: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu oraz w późniejszej fazie pomagali w bezpiecznym przejściu pasażerom do podstawionego składu zastępczego.
11: Nikomu na szczęście nic się nie stało, a dziś znów będzie niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenie przed upałem dla 13 regionów. RCB ostrzega przed burzami, silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabrały głos w sprawie drona na lotnisku w Lipsku. Szef MSW Niemiec, Aleksander Dobrindt, uważa, że był to atak hybrydowy. Jak dodał, jego pomysłodawcą mogą być, tu cytat, mocarstwa zagraniczne. Ten incydent jest pierwszym w Niemczech przypadkiem załadowania drona materiałami wybuchowymi. Detonator prawdopodobnie miał pochodzenie wojskowe, mówił Dobrindt na specjalnie zwołanej konferencji. Tego rodzaju zagrożenia nie są dziełem amatorów. Muszą być przygotowane i zrealizowane w bardzo profesjonalny sposób. Wymagają wysokiego poziomu wiedzy technicznej, umiejętności, obchodzenia się z materiałami wybuchowymi oraz odpowiedniego doświadczenia.
14: Umgang mit Sprengstoff.
11: Przypomnijmy, wczoraj w nocy niezidentyfikowany bezzałogowiec próbował zaatakować ukraiński samolot transportowy Ruslan. Dron był wyposażony w ładunki wybuchowe. Detonator udało się rozbroić. Jednak później pojawił się kolejny niezidentyfikowany obiekt, który nieznacznie uszkodził samolot w trakcie lotu. Wyprzedzał samochód na przejściu dla pieszych i dwóch skrzyżowaniach. Za takie zachowanie kierowca autobusu miejskiego w Tarnowskich Górach otrzymał 30 punktów karnych. Poza utratą prawa jazdy czeka go jeszcze sprawa w sądzie, który może mu dodatkowo wymierzyć wysoką grzywnę. Niebezpieczny manewr zarejestrowała kamera w jednym z samochodów. Autobus prowadził 25-letni mieszkaniec Gliwic, posiadający indyjskie obywatelstwo. Zapewni schronienie co najmniej 200 osobom przez 48 godzin izolacji. Pod Bełchatowem ruszyła budowa nowoczesnego schronu dla ludności cywilnej.
15: To jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Przemysł Adamski, Urząd Gminy Bełchatów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny przez 48 godzin.
16: Inicjatywa, którą należy tylko i wyłącznie popierać.
17: Potrzebne, bo jak
16: teraz sytuacja jest taka niepewna, nie?
17: Tylko ciekawe, jak to będzie funkcjonować, bo ja nie wierzę. Z tym schronem to ma 200 osób, to jest, nawet jedna miejscowość się nie mieści.
18: Powinniśmy mieć takie miejsce.
11: Rozmawiał Rafał Różycki. Budowa schronu pochłonie blisko 9 milionów złotych z dużym wsparciem państwa. Ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na koniec zaglądam jeszcze w najwyższe polskie góry. Na hali gąsienicowej w Tatrach bujnie zakwitła wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą rozległe kobierce, a te w połączeniu z ostrymi szczytami Orlej Perci, Kościelca i Świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się w tym miejscu już od świtu, by fotografować kwitnące rośliny.
12: Oj, by się tak człowiek teraz przeniósł, co? Na tę halę gąsienicową.
11: Ciekawe, ile w Tatrach. Myślisz, tak około 20 stopni sprawdź.
12: Chodź, poczekaj, gdzie tutaj ja miałam pogodę? O, widzisz? Ależ mnie zagiąłeś. Tak mi się zasłuchałam, zaczytałam tych informacji, że nawet sobie pogody nie odpaliłam. Mam Tatry. 32 stopnie.
11: 32 w Tatrach. Ojejku.
12: Ale możliwy też deszcz, możliwe też burze. I ten deszcz i burze to dzisiaj, jak patrzę, słuchajcie, w całym kraju. No, może deszcz i burze ominął delikatnie Szczecin, Gorzów i Zieloną Górę, ale poza tym cała Polska skąpana w deszczu. Możliwy również grad. A na termometrach od tylko 26 dzisiaj do aż 38 w cieniu, podkreślam. A tymczasem mamy 5 minut po godzinie 11. Dawid Osysko wraca za godzinę.
11: Zapraszam w południe.
12: Czekamy na kolejną porcję newsów. A to czekanie umilać nam będą. Uwaga, uwaga. Jej czarne oczy, Iwan i Delfin to za moment. Darius Finlay i Do It All Night to już teraz. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam.

I Need Your Love, Calvin Harris i Ellie Goulding w Vox FM, takie duo o tym, że potrzebują nawzajem miłości. A propos miłości, to ja tylko przypominam, że u nas doktor Pawelec, doktor serce cały czas działa w temacie. Jeżeli opiszecie mu swoją historię na voxfm.pl w zakładce konkursy, no to miejcie świadomość, że on potem to przeczyta i mało tego, zadzwoni, a wiecie co z tego może wyniknąć? Wasza sercowa sytuacja może się zmienić o 180 stopni. A może kogoś macie na horyzoncie, ktoś wam się podoba, tylko nie wiecie jak zagadać? On zagada. Zagada tak, że być może coś z tego będzie. Ja Pawelca znam, ja wiem, że nawet nie być może, tylko na pewno. 19 minut po godzinie 11, Life is Life od Opus, to już teraz Crew 7 i Eye of the Tiger. To za moment. Tu Vox FM, gdzie wam robimy lato.

0: 25 minut do 12. Shouse, Cup Sport i Only You. To wszystko w Vox FM, gdzie robimy lato. A jak robimy lato? Wiecie, jak my robimy lato? My robimy lato tak, że możemy wam dać 2000 zł i cały zapas wafelków. Szczerze, jakby tak sobie położyć na szali 2000 zł i zapas wafelków, to u mnie zdecydowanie bardziej przeważałby ten zapas wafelków. Pytanie, jak to by było u was, ale... Pytać nie muszę. Wystarczy, że wy opiszecie swoją wakacyjną wtopę, a i to jest do zgarnięcia. Szczegóły na voxfm.pl.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
3: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
3: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
3: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: Teraz w PSB Mrówka gres szkliwiony Ashville, dostępny w 4 kolorach. Sersanit, z nami ci się ułoży.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Słońce grzeje, szukamy ochłody. Fontanna to nie basen, więc nie powinno się w niej kąpać, brodzić, chodzić, a tym bardziej pić. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Przestrzegają pracownicy gorzowskiego sanepidu. Woda w miejskich wodotryskach nie jest badana, a niecka fontanna może być siedliskiem różnych bakterii, grzybów i zanieczyszczeń, mówi Aneta Mokosa, rzecznik sanepidu.
12: To grozi wielkimi niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci. Grzybice stóp, grzybice całej skóry, po zapalenia układu moczowego, więc jeśli chcą państwo chłodzi się, to wyciągnijcie mały basenik przed blok, napełnijmy wodą z wodociągów i tam pozwólmy temu dziecku się ochłodzić.
11: Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stanowczo przestrzegają przed piciem wody z fontanny. W Gorzowie można schłodzić się przy kurtynach wodnych. Są one rozstawione w różnych częściach miasta. Zostań statystą. Filmowa ekipa pojawi się w Gorzowie pod koniec sierpnia. Opus TV i Atlanta rozpoczynają nabór chętnych. Trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Kręcony będzie serial kryminalny. Doświadczenie nie jest wymagane. Na planie opieka i wyżywienie, a za udział wynagrodzenie. Poszukiwane są osoby w różnym wieku. To okazja do zobaczenia profesjonalnego planu filmowego od kuchni, który w Gorzowie stanie od 25 sierpnia do 10 września. Potem w Zielonej Górze. Opus TV wyprodukowała znane tytuły jak Ida z Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz Zimna Wojna, a także seriale Klangor, Informacja Zwrotna, Belfer 3. Wakacje, drugi miesiąc już trwają, więc wypoczywajcie, relaksujcie się. Pogoda sprzyja, bardzo ciepło, słonecznie. Od jutra chłodniej i przyjemniej. Możliwe są deszcze i burze. Kierowcy, do drogi trzeba przygotować. Kierowcy, do drogi odpowiednio przygotujcie auto.

0: Vox. Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
3: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Vox. Vox FM.
6: FM Gorzów.
7: Gorzów.
8: Cała Polska w pogodowych alertach. Z nieba leje się żar, należy spodziewać się także burz. 57-latek z Konina w rękach policji miał wykorzystać małoletnią dziewczynkę. Boją się hałasu i smrodu pod Siedlcami. Protest przeciwko budowie asfaltowni.
9: To już 12. Na wiadomości Vox FM w samo południe zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
8: Zaczynamy od przypadkowych utrudnień na trasie ekspresowej S3 niedaleko Skwierzyny w Lubuskim. Wstrzymany został ruch na jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Ciężarówka uderzyła tam w przyczepę służby drogowej. Nie ma rannych, służby wyznaczyły objazd. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami. Bardzo wysoka temperatura nie odpuszcza. Dziś będzie tylko nieznacznie chłodniej niż wczoraj. Termometry miejscami mają pokazać aż 38 stopni. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty, w tym najwyższego stopnia, obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
11: Na północnym zachodzie 24-26 stopni, ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni. Na południowym wschodzie 37-38 stopni.
10: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. By dbać o swoje zdrowie, apelują lekarze, bo na przykład w warszawskim szpitalu przy Lindleya brakuje już miejsca. Pacjenci leżą na korytarzach.
12: Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
10: Mówi profesor Paweł Łęgosz. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
8: Oprócz upałów synoptycy ostrzegają przed groźnymi burzami. Te mogą wystąpić aż w 14 województwach. Wykorzystał małoletnią dziewczynę, pozwoliły mu na to bliskie kontakty z młodzieżą. Policja zatrzymała 57-latka z Konina podejrzanego o pedofilię. Wiadomo, że mieszkaniec tego miasta posiadał duży autorytet w lokalnej społeczności.
13: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół. Miał doprowadzić właśnie do obcowania płciowego z jedną z podopiecznych. Z ustaleń wynika, że ten przestępczy proceder miał trwać co najmniej od 3 lat.
8: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie mężczyzny było możliwe m.in. dzięki materiałom cyfrowym znalezionym w domu 57-latka. Mężczyzna ma już zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. W wiadomościach teraz protest pod Siedlcami. Chodzi o budowę asfaltowni. Wytwórnia mas bitumicznych oraz węzeł betoniarski ma powstać w Wołyńcach. Mieszkańcy mają sporo obaw.
14: To jest hałas, to jest smród.
15: Ruch zwiększy się od razu automatycznie.
16: Planuję mieszkać w tej okolicy do końca swojego życia, więc nie chciałbym, żeby powstawała asfaltownia, która będzie zatruwała nasze środowisko.
8: Planowana inwestycja nie będzie uciążliwa ani dla mieszkańców, ani dla środowiska, zapewnia inwestor.
17: Cały układ pracy wytwórni jest układem zamkniętym. Od dozowania kruszywa do podozowania lepiszcza asfaltowego, po całe mieszanie, suszenie, wydobywa się z komina tylko para wodna.
8: Mówi Grzegorz Kędzierski, prezes firmy Diak Most. Inwestor będzie musiał uzyskać jeszcze szereg pozwoleń. Najtrudniejszym zadaniem będzie jednak przekonanie do inwestycji lokalnej społeczności. Wiadomości będziemy kończyć znów pod Tatrami, a jest ku temu powód. W Zakopanem padł historyczny rekord liczby dni upalnych w jednym roku. W stolicy polskich Tatr jest ich już więcej niż w poszczególnych latach XX wieku, a minionej doby na stacji pomiarowej IMGW na zakopiańskiej równi Krupowej zanotowana została także rekordowa temperatura dobowa w Zakopanem. To 26,8 stopnia Celsjusza. To tyle, ile bywa zwykle w strefie zwrotnikowej.
9: Gratulujemy rekordzistom.
8: Proszę bardzo.
9: Można gratulować chyba w tym przypadku, prawda? Wręcz myślę, się należą chyba te gratulacje.
8: Tak, ale widzisz, pytałem o to Zakopane w poprzednich wiadomościach i nie bez powodu.
9: Nie bez powodu, właśnie. Tym bardziej, że, drodzy Państwo, w tym Zakopanem dzisiaj to 32 stopnie wskażą termometry, więc będzie dosyć ciepło. 38 stopni w Rzeszowie, więc tutaj porównując, no to jakby Rzeszów wygrywa i tutaj też gratulować można. 36 w Lublinie, to wszystko zostanie również skąpane w deszczu, o czym ostrzegamy. Do tego burze i burze z gradem dzisiaj w całym kraju, także uważajcie na siebie. A tymczasem mamy 4,5 minuty po godzinie 12. Dawid Osysko wraca o 13.
8: Tak jest, już zapraszam.
9: Plan mamy. Ekipa, wujek Łuki i to wszystko. To za moment i będzie miło, ale wcześniej Mamma Mia i Elena Iglesias w Vox FM, gdzie robimy lato. Klaudia Wasiluk, witam ponownie. Oh, Mamma Mia, oh. Hit it, oh yeah, see you ready.

0: żeby się nie zatrzymywać, tak? Ale chyba w sobotę będzie trzeba. Słuchajcie, okazuje się, że 8 sierpnia w sobotę otwiera się portal obfitości. Serio. Według astrologów i numerologów otwiera się tak zwana brama lwa i jest to, jak czytam, portal obfitości, szczęścia i manifestacji. Mam tylko nadzieję, że ta brama lwa nie okaże się paszczą lwa.
1: Robi lato!

Tomowa Ciała, czyli Body Talk, Ale Farben i René Miller to w Vox FM na 26 minut przed godziną 13. A ten numer, jak wejdziecie na voxfm.pl w zakładce Bestlista i sprawdzicie, to jest miejsce 11 po ostatnim notowaniu. Są plusy, które są do waszej dyspozycji. Są również minusy. Na naszej aplikacji voxowej również możecie w zakładce Bestlista głosować na swoich ulubieńców.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Inaczej futryna na 10 liter...
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
18: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
13: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Reklama.

0: 3 psy zmarłe, kilkanaście jest odizolowanych. Trwa walka z nosówką w gorzowskim schronisku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Choroba pojawiła się po raz pierwszy. Koszty są ogromne. Każdy może przyłączyć się do internetowej zbiórki. W Azorkach jest w sumie około 90 czworonogów. Trwa remont, więc sytuacja nie jest łatwa. Wszystkie są zaszczepione, co daje łagodniejszy przebieg choroby. Niestety, paskudny wirus zabrał 3 psiaki. Jak wygląda sytuacja, mówi Iza Kunicka z gorzowskiego schroniska.
1: Sytuacja chwilowo się jakby stabilizuje, ale to jest tak podstępny wirus, że musimy być czujni. Około 14-15 psiaków jest odizolowanych, bo mamy podejrzenie, że mogą chorować.
0: Koszty leczenia, diagnostyki, izolacji i zabezpieczenia schroniska są ogromne. Zbiórka na stronie ratujemyzwierzaki.pl, / walka z nosówką. Zespołowa walka i krok od finału drużynowych mistrzostw Polski juniorów. W Bydgoszczy odbyła się druga runda półfinałowa, w której wygrała Stal Gorzów. Środowe zwycięstwo dała młodym żużlowcom równa jazda. Gorzowianie wygrali indywidualnie 4 biegi i rzadko przyjeżdżali do mety na końcu. Zebrali 38 punktów. Sobkowiak 11, Paluch 10, Kordun i Jabłoński po 8, Hatłas 0 oczek. Druga była Polonia Bydgoszcz, a trzeci Włókniarz Częstochowa. Młodzi stalowcy wygrali po raz drugi i awans do finału mogą sobie zapewnić już w środę, w rundzie, w Gorzowie, na Jancarzu. Łapmy promienie słoneczne, delektujmy się, choć jak informują synoptycy, może co nieco popadać, ale dzisiaj bardzo ciepło, 28 stopni. Od jutra już mniej na termometrach, bo w granicach 22, ale niedziela ma znów być gorąca. Kierowcy rozważnie na drogach, wyjazdy, urlopy, trzeba się odpowiednio przygotować.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
3: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia. W każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Reklama.
9: Vox FM, FM, Gorzów.
10: Komentarze, opinie i podsumowania mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. Susza, niski stan rzek i problemy elektrowni. Po raz kolejny ogłoszono przywołanie na rynku mocy. Kilkukrotnie nie stawiła się w sądzie jako świadek. Była premier Beata Szydło ukarana mandatem.
11: Na zegarze 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
10: Koalicji rządowej nazywają go wetomatem. Na prawicy mówią o czasie dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Pierwsze 12 miesięcy to czas podsumowań i jak to w polityce bywa, oceny są skrajnie różne. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
13: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
14: Weto.
13: Nie podpiszę.
14: Nie. Zawetowałem weto.
12: Prezydent zawetował aż 41 ustaw. To absolutny rekord, ale szef sejmowego klubu PiS, Mariusz Błaszczak, pisze, że był to rok dotrzymanych zobowiązań, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla.
15: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
12: Jak dodał, w polityce zagranicznej prezydent przede wszystkim wzmocnił pozycję Polski na wschodniej flance NATO i utrzymał bardzo dobre kontakty z prezydentem USA, Donaldem Trumpem.
10: Rocznica będzie hucznie świętowana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Od 17.30 zaplanowano debatę publicystów, występy artystyczne i przemówienie Karola Nawrockiego. Niektóre polskie elektrownie ponownie mają problemy z wytwarzaniem energii. Wszystko przez suszę, niski stan rzek i utrudnione chłodzenie. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy tzw. przywołania na rynku mocy. Dziś w godzinach od 17 do 22. Te elektrownie, które nie mają problemów, będą produkowały więcej prądu, żeby uzupełnić braki w sieci.
16: Czyli po prostu na wprowadzenie takich szczególnych rozwiązań, jeżeli chodzi o rynek mocy i zagospodarowanie większych ilości dodatkowych mocy po to, żeby w takich krytycznych godzinach wieczornych mieć po prostu do dyspozycji dodatkowe możliwości.
10: Tłumaczy ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech. Polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że energii nie zabraknie. 3000 zł. Mandatem w takiej wysokości ukarana została Beata Szydło. Była premier kilkukrotnie nie stawiła się na przesłuchanie jako świadek w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Szydło nie usprawiedliwiła nieobecności, postanowienie o ukaraniu jest nieprawomocne. Dokładnie 112 lat temu wyruszyli z krakowskich oleandrów do Kielc. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego pierwsza kompania kadrowa odbiła z rąk rosyjskich zaborców podkrakowskie wsie. Dziś marsz szlakiem kadrówki ruszył po raz 51. Zaplanowano wiele atrakcji. Wśród nich odsłonięcie pomnika Piłsudskiego na rynku w Iwanowicach Dworskich, zawody drużynowe czy konkurs historyczny.
17: Stajemy, aby oddać hołd komendantowi Piłsudskiemu i wszystkim osobom, które nie patrząc na własne korzyści, poszły za jego głosem, aby wywalczyć dla ojczyzny niepodległość.
18: Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Brawo! Zwrot!
2: przychodzę co roku i dla mnie to jest poważna sprawa. Muszę kultywować zadania mojego ojca, który był piłsudczykiem. Te trudy, które się pokonuje na trasie ponad 150 km, to już jest dużo.
10: Do Kielc w ślad za żołnierzami uczestnicy marszu dotrą 12 sierpnia. Organizatorzy ostrzegają, że ze względu na upały jego harmonogram może się zmienić. Drogowcy na Śląsku rozpoczęli usuwanie fal Dunaju. Tak określane są wyboje na autostradzie A1. Remontowany jest 3-kilometrowy odcinek Pyrzowice-Piekary Śląskie w kierunku Gliwic.
8: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Celem jest trwałe usunięcie deformacji i przywrócenie pełnych parametrów technicznych autostrady.
10: Mówi Marcin Twardysko, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg w Katowicach. Ruch został przełożony na jezdnię przeciwną prowadzącą w kierunku Pyrzowic. Odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Kolejne cztery polskie kluby walczyć będą o europejskie puchary. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvík. Ten mecz o godzinie 19:00, o tej samej porze Raków podejmie u siebie Hammarby. O 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw. Kolarze od 50 minut są na trasie Tour de Pologne, wyruszyli sprzed Pałacu Książęcego w Żaganiu. Do mety na Orlinku w Karpaczu powinni dotrzeć około 16:30. W żółtej koszulce lidera jedzie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich trzech sprinterskich odcinków. Niespodzianki w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Montrealu. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew odpadł w drugiej rundzie turnieju. Niemiecki tenisista przegrał z Holendrem Tallonem Grigsporem. O inną niespodziankę postarał się w drugiej rundzie Argentyńczyk Thiago Tirante, plasujący się na 65. miejscu na świecie. Zawodnik wyeliminował rozstawionego z siódemką Taylora Fritza.
11: Patrzę na mapę pogody Polski i cała Polska skąpana w burzach i w upałach. Jest dużo ostrzeżeń meteorologicznych od synoptyków 2 i 3 stopnia, także uważamy, drodzy Państwo. A na termometrach najchłodniej w Gdańsku już teraz 22 stopnie, najcieplej w Rzeszowie w cieniu 36. I dobijemy do 38 dzisiaj, ale od jutra delikatnie mówiąc ochłodzenie, bo 26 stopni już tylko, 22 w Suwałkach, 21 w Gdańsku, 20 w Krakowie i tam będzie, 20 w Zakopanem i tam będzie najchłodniej. W Krakowie to 25 i tutaj deszcz i burze już także będą. A tymczasem mamy 6 minut po godzinie 13. Dawid Osysko wraca o 14.
10: Zapraszam Państwa serdecznie.
11: Brave i I Just Called to Say I Love You już teraz na naszej antenie. Klasik to nie przyjaźń, tylko miłość również będzie. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk. I mam ogromną przyjemność spędzić z Wami ten czwartek.

nastroje już piątkowe i weekendowe na naszej antenie. Sydney Polak i PZ otwierają wino na 21 minut po godzinie 13, a za moment Enrique Iglesias i Sean Paul zrobią nam bailando. A wy pod 609-869-869 wysyłacie zdjęcia termometrów. Co do pogody, to dziś w Miechowie jest temperatura 38 stopni w cieniu. Ktoś pozdrawia serdecznie. Ja też pozdrawiam serdecznie. Ale jak powiem, że witam ozięble, to myślę, że się możecie nawet ucieszyć.

0: 22 minuty do godziny 14. No dobra, padają rekordy. Wy się prześcigacie. Kielce już 37. Ktoś pisze? Angelika konkretnie. Warszawa na Sikorskiego jest 40. Pozdrawia Kaśka. A jeszcze Dorota wysyła zdjęcie. Robczyce aktualnie. Zdjęcie prosto z auta. 41 stopni. Dorota pisze: kierownica mnie poparzyła. Zdrowia, szczęścia i jeszcze raz klimatyzacji.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
16: Kaufland jest fresh.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Szeroki wybór, pełny smak?
22: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
25: Play.
26: Wszystko, czego dziś chcę.
27: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej, 0,9 litra, 14,99.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
29: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
30: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
31: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
32: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Wysokie temperatury dają w kość przyrodzie. W lasach bądźmy czujni jak ważki. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Gdy ściółka sucha jak wiór, o pożar nie trudno. Gdy widzimy ogień, błyskawicznie trzeba zawiadomić służbę. W Lubuskiem jest ponad 60 tak zwanych dostrzegalni pożarowych, ale nadal najbardziej cenne są sygnały od ludzi. Lubuszanie często stają na wysokości zadania i alarmują o zagrożeniach, mówi Anna Niemiec z Lubuskich Lasów Państwowych.
2: Jednak ten czynnik ludzki, ten człowiek, który zauważy pierwszy, ten jeszcze płożący się dym przy ziemi, kiedy wieża jeszcze nie widzi nad koronami drzew, to jest dla nas bardzo cenna informacja.
0: W lasach spacerujmy, dotleniajmy się, ale nie rozpalajmy ognisk czy grillów. Nie palmy papierosów. Nie zostawiamy także po sobie śmieci. Gdy słoneczna i sucha aura, ogień błyskawicznie się rozprzestrzenia. Ranny przy drodze nie mógł odlecieć. Młodemu bocianowi pomogli policjanci z Międzyrzecza. Mundurowi dość często podejmują interwencje ratowania zdrowia i życia zwierząt. W środę pojawiło się zgłoszenie o rannym ptaku przy drodze powiatowej relacji Kalsko-Rokitno. Po przyjeździe patrol zobaczył na poboczu młodego bociana. Zabezpieczono zwierzę, które trafiło pod opiekę specjalistów. Bocianem zajął się ośrodek rehabilitacji w Nowej Soli, gdzie otrzymał niezbędną pomoc weterynaryjną. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy zwierzę ma szansę wrócić do zdrowia. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie także przeczytać na voxfm.pl. Od czasu do czasu niebo nad Gorzowem chmurzy się, ale słońca nie brakuje i nadal jest bardzo ciepło, aktualnie 28 stopni. Możliwe są przelotne opady deszczu, informują synoptycy. Noc już chłodniejsza, ale w niedzielę znów ma być gorąco, wakacyjnie, urlopy jeszcze trwają. Nie zgubcie tylko rozsądku.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie! Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
2: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
14: Utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jest śledztwo w sprawie śmierci dwóch 13-latków. WIG20 powyżej 4000 punktów. Giełda w Warszawie bije rekordy. Odwiedzimy warszawskie zoo. Powstał tam trójwymiarowy model szkieletu słynnej słonicy Erny.
15: Na zegarach 14 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
14: Na początek śledztwo po śmierci dwóch trzynastolatków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli wczoraj w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
0: Jak wstępnie ustalono, w pewnym momencie jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, aby do niej nie wchodził, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora.
14: A wtedy drugi z chłopców ruszył mu na pomoc, relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą 40 minut, reanimacja chłopców trwała około godziny. Niestety ich życia nie udało się uratować.
0: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie, przesłuchiwani są świadkowie. Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
14: Sekcję zwłok 13-latków zaplanowano na poniedziałek. 6 osób zginęło rano wskutek rosyjskich ataków na Ukrainę. 5 ofiar odnotowano w obwodzie charkowskim. 2 z nich to kolejarze, którzy w czasie ataku przebywali w pociągu. Jedna osoba straciła życie w wyniku rosyjskiego bombardowania Donbasu. Trudna sytuacja także w mieście Sumy na północy. Tam zrzuconych zostało 8 bomb lotniczych. Rannych zostało kilkanaście osób. To cud, że wszyscy przeżyli, mówi lokalny wolontariusz Oleksij Klujew. Niektóre bomby spadły na tereny mieszkalne, uszkodziły centra handlowe, akademik, 10 budynków mieszkalnych. Obecnie w tych miejscach rozmieszczono sztab operacyjny i trwają intensywne prace. Teren jest nadal badany przez specjalistów.
16: Zaraz terytoria się obstrzyżuje ze specjalistami.
14: Nocą Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy 2 rakiety typu Onyx i ponad 100 dronów. Rekordowe wzrosty na warszawskiej giełdzie. Wczoraj WIG20 po raz pierwszy w historii osiągnął wartość 4000 punktów. Do wzrostów przyczyniły się m.in. dobre wyniki przedsiębiorstw. Pomagają także stabilność zatrudnienia i zapowiedzi stabilizacji sytuacji w cieśninie Ormus.
17: Inwestorzy widzą, że mimo zawirowań, mimo kryzysów gospodarki, w tym gospodarka polska, są w miarę odporne. Stąd też to optymistyczne patrzenie w przyszłość i wysokie notowania.
14: Tłumaczy Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Od początku roku indeks WIG20 urósł o 24%, a w skali 12 miesięcy poszedł w górę o 38%. W wiadomościach teraz z Węgry. Poziom wody w Dunaju wzrósł średnio o 9 cm w porównaniu z niedzielnym minimum. Premier tego kraju Peter Modjar przekazał, że ostatnia z 8 turbin w elektrowni jądrowej Paksiun nadal pracuje. Zaapelował także do odbiorców przemysłowych oraz gospodarstw domowych o dalsze ograniczanie zużycia energii elektrycznej. Technologia 3D w warszawskim zoo. Powstał tam trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, który posłuży podczas zajęć edukacyjnych.
18: To jest model 1:1. W sumie cały projekt trwa dobrych kilka lat. Ja nie miałem wyobraźni na tyle szerokiej, żeby sobie wyobrazić wydrukowanego słonia i rozmach tego projektu. To jest takie pełne zaskoczenie, że można nawet takie rzeczy zrobić i będzie to naprawdę duża pomoc edukacyjna.
14: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Model powstał na podstawie szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek ogrodu zoologicznego. Dzięki technologii 3D zwiedzający poznają nie tylko anatomię słonia, ale także historię Erny.
19: Vox FM Gorzów.
20: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na czwartkowe popołudnie razem z nami, naprawdę już niedaleko do weekendu. DJ Antoine, The Beat Shakers, za chwilę topki, mimo pani Defis.

0: Cibul Wonderland, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Mateusz Masłowski wraca do Kuprum, ale w Gorzowie zagra po raz pierwszy. Przyjmujący w sezonie 23-24 grał w Lubinie, ale po przejęciu drużyny przez Stilon wybrał grę dla Częstochowy. Z klubem rozstał się w połowie ubiegłego sezonu, teraz zasili Stilon. Gorzowianie przebudowują kadrę i chcą włączyć się do gry o playoff. Grę ma prowadzić Fabian Drzyzga, wielokrotny reprezentant kraju i dwukrotny mistrz świata, który wraca do Polski. Bardzo istotnym wzmocnieniem ma być także Dawid Wolski, reprezentant młody, atakujący. Zaczyna to wyglądać co najmniej ciekawie, a nasze apetyty rosną. Bardzo dobrze, już sobie ostrzymy ząbki na nowy sezon.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: To all the people all around the world.

0: Remedy i Maurice Close to You, 26 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie, jak zawsze. Mirami seksualna, z tym wrócimy w rytmie hitów.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin.

0: Marcin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Teraz w PSB Mrówka. Gres szkliwiony Ashville. Dostępny w czterech kolorach. Sersanit. Z nami ci się ułoży.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Reklama.
16: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Trzylatki na start i treningi triathlonu. Akademia Pływania Słowianki w Gorzowie w Nowej Odsłonie ruszyły zapisy. Nauka ma być oparta na bezpieczeństwie, profesjonalnym szkoleniu oraz indywidualnym podejściu do każdego uczestnika. Szkolenie od 21 września. Więcej Wojtek Hańczuk.
17: Akademia otwiera się na dzieci od 3 roku życia. Młodzież i dorosłych uczestnicy trafią do grup dopasowanych do wieku i rzeczywistych umiejętności. Każdy będzie rozwijał się we własnym tempie. Do oswojenia z wodą przez naukę stylów po doskonalenie techniki. Kursy nauki pływania potrwa od września do stycznia. Najmłodsza grupa, 3-5 lat, pływać będzie raz w tygodniu. Nowością są treningi przygotowujące do triatlonu. To grupa Słowianka Iron. Uczyć będą instruktorzy i trenerzy.
16: Szczegóły o grupach, harmonogramie zajęć oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Słowianki w zakładce Akademia Pływania. House Trance na scenie Wartowni w sobotnią noc. W Gorzowie kolejny muzyczny weekend nad Wartą. Wystąpi DJ Jean, który za gramofonami stoi od 38 lat. Zyskał sławę na całym świecie. Holenderski DJ, producent muzyczny, karierę rozpoczął w 1988 roku. Międzynarodową sławę przyniósł mu wydany dekadę później legendarny hit klubowy The Lunch. Na pewno nie zabraknie go na Wartowni. W namiocie też będzie się działo. Zagra DJ Mills, polski producent muzyczny związany ze Szczecinem. Serwuje muzykę rap, R&B i afrobeats. Zabawa w sobotę ruszy o godzinie 20. Pogoda na półmetku wakacji całkiem w porządku. Słonecznie i ciepło. I tak będzie dzisiaj do końca dnia. 28 stopni, ale może też to nieco pokropić. Jutro burzowo, ochłodzi się, ale to będą nasze takie polskie temperatury. W sobotę już więcej, a w niedzielę nawet ma być 30 kresek. Wakacje w pełni, urlopy trwają.
18: Vox FM.
19: Gorzów.

Jorgus i będziesz moja. 12 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zostań statystą. Filmowa ekipa pojawi się w Gorzowie pod koniec sierpnia. Opus TV i Atlanta rozpoczynają nabór chętnych. Trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Kręcony będzie serial kryminalny. Doświadczenie nie jest wymagane. Na planie opieka i wyżywienie, a za udział wynagrodzenie. Kto wie, może jakaś ukryta gwiazda się zgłosi. Ellie Oaks, Lavinia Reasons, za chwilę Jennifer Warnes i Belly Madeley.

0: Self-Control od BBX i Cardi B. 3 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 15 wiadomości, a my wrócimy w rytmie hitów z formacją Keith Hunter.
1: Autopromocja. Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Dobry wieczór, Gorzów. W najbliższy weekend na Wartowni zarapują i zagrają Małach, Bartek Strusiński stand-up, DJ Ring i DJ-e Żan oraz Mills. W sobotę na Starym Rynku festiwal Wschodnia Strona Regionu. W tym samym miejscu, czyli na Starym Rynku w niedzielę, The Monarchs. W Gorzowie dobrze się bawimy. Sponsorzy: GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
0: Vox FM, FM Gorzów.
12: Zabezpieczony. Chodzi o śledztwo w sprawie finansowania kampanii. To na początek. W wiadomościach groźny pożar pod Gawrolinem. Ogień pojawił się niedaleko stacji paliw. A na koniec jeszcze gratka dla miłośników astronomii. Zbliża się zaćmienie słońca. Posłuchajcie.
13: Na zegarach 15 w studiu Radia Vox FM. Witamy Katarzynę Pilewską.
12: Dzień dobry.
13: I słuchamy wiadomości Radia Vox FM o 15.
12: Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marcieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa fundacji Cezarego J.
14: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
12: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Terminy, jak słyszymy, każdorazowo dostosowywano do jej terminarza.
14: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
12: PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kłęby czarnego dymu widać z kilku kilometrów. W ogniu stanęło pododasze budynku w sąsiedztwie stacji paliw Żelechowie pod Garwolinem. W kulminacyjnym momencie w akcji brały udział 23 jednostki strażaków. Ratownikom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Trwa dogaszanie.
15: W tym momencie nie ma już zagrożenia. Trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe. Pożar mamy opanowany.
12: Relacjonuje Piotr Filipek z Komendy Strażaków w Garwolinie. Służby apelują, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać akcji. Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku Linearnym powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały przymocowane do ziemi, a finalnie całkiem zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
16: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
17: Nie korzystam.
18: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
19: Zlikwidowali miejsca parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewu
17: szlagów nastawić niemieckich?
12: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
19: Siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
12: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych. Gratka dla miłośników astronomii. 12 sierpnia w całej Polsce widoczne będzie zaćmienie słońca. Chwilę przed zachodem księżyc zakryje je w około 80%. Szczegóły przybliża toruński astronom Stanisław Rokita.
20: Akurat w Toruniu fazę maksymalną teoretycznie możemy zobaczyć tuż przed zachodem słońca, nisko nad horyzontem powinniśmy ją zobaczyć. Dlatego też warto się przygotować. Znaleźć sobie zawczasu takie miejsce, gdzie mamy północno-zachodni horyzont wolny. Mimo, że to jest głębokie zaćmienie, więc nie patrzymy na nie bez żadnego zabezpieczenia, oszczędzamy oczy. Zawsze warto sobie przygotować na przykład taką specjalistyczną folię do obserwacji słońca, próbować robić zdjęcia.
12: Pełne zaćmienie słońca będzie widoczne na Islandii, a także w Hiszpanii i Portugalii. Ostatnie tak duże zaćmienie w Polsce było, uwaga, w 1999 roku. Tegoroczne zbiegnie się również z Perseidami.
1: 101 i 7
0: Vox FM Gorzów.
21: Czasami przed spożywczakiem rano tak po szóstej, czasami po siódmej można spotkać gości, którzy jeszcze z tego zaćmienia się nie wybudzili. Ale to chyba nie o tym. Heath Hunter, Pleasure Company, Andre Aleksandra, tak się witamy. 5 minut po 15. Kłaniam się, Mariusz Wasilewski i zapraszam na kolejną godzinę razem z nami.

0: defunto.
1: Juanes i La Camisa Nera, 18 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7. W rytmie hitów zaglądamy na gorzowskie drogi, most lubuski. Tutaj dzisiaj ostrzegamy, korki potrafią się zrobić już na wysokości zawarcia jadąc w kierunku Ronda Santowskiego, więc proszę uważać. W ścisłym centrum dzisiaj również dużo więcej samochodów niż wczoraj o tej samej porze. Postoicie na pewno przy katedrze. Spichrzowa dzisiaj bardzo intensywnie, przynajmniej w ostatnich kilkunastu minutach. Skrzyżowanie przy dawnym Kinie Słońce, a także dojazd do ronda Kosynierów Gdyńskich i do ronda przy Białym Kościółku. Tutaj w zależności od tego, jak Państwo trafią, ale proszę się nastawić na kilka dodatkowych minut. Na zawarciu najwięcej samochodów na Fabrycznej i Przemysłowej w kierunku ronda Świętego Jerzego. Ten duży korek, który się stworzył na Kasprzaka, przy wjeździe na Kasprzaka, przy węźle S3, już się rozładował, ale mamy informację, że dalej na wysokości Prądocina tam doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego i przejazd jest nieco utrudniony. Został nam jeszcze Manhattan do sprawdzenia. Dzisiaj Rondo Gdańskie nieźle, Rondo Górczyńskie intensywnie i Rondo Barlineckie również troszeczkę wolniej. Hasła dnia brak.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Lizot i Weekend. 25 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Aaron Chupa, Little Sis Nora. Z tym wrócimy.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Wojtek Hańczuk. Budowlańcy zaczęli od ulicy Wyszyńskiego. Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kłodawki. W ciągu 16 miesięcy powstanie 3-kilometrowy odcinek nowej trasy, która będzie przedłużeniem istniejącej już ścieżki od Chodkiewicza do granic miasta. Mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
3: Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów inwestycji będą kładki nad Kłodawką, które nie tylko usprawnią przemieszczanie się między brzegami, ale także wzbogacą krajobraz i podniosą atrakcyjność całej trasy.
2: Powstanie także estakada o długości ponad 60 metrów. Wzdłuż ścieżki będą ławeczki wiaty. Będzie ona oświetlona. Koszt to prawie 15 milionów złotych. Po wakacyjnej przerwie żużlowcy wracają do ścigania. Ekipa GZT Stali Gorzów zmierzy się na Jancarzu z Włókniarzem Częstochowa i jest faworytem tego spotkania, choć jest kilka ciekawych spraw, które mogą się wydarzyć. Sytuacja w tabeli jest taka, że nawet porażka gorzowian niewiele zmieni w układzie sił. Wiadomo, że nasza drużyna będzie walczyć o utrzymanie w PGE Ekstralidze w fazie play-down. Na pewno także nie spadnie na ostatnie miejsce w lidze. Dzięki temu przed potyczką z Włókniarzem może zdarzyć się kilka ciekawych rzeczy i trener Piotr Paluch może dać szansę młodszym zawodnikom zamiast korzystać na przykład z ZZ-ki za Holdera. Na pewno w składzie zobaczymy Thomsena, Przedpełskiego, Polesztada, Bednarza i Palucha. Kto jeszcze z młodych się pojawi na torze? Zobaczymy. Cały czas bardzo gorąco w Gorzowie, temperatura w okolicach 27-28 stopni. Dobrze, że chłodzi nas wiatr. Trzeba przyznać, że na przykład w porównaniu z początkiem tygodnia na dworze jakoś można wytrzymać. Na jutro prognozy nieco lepsze, jest szansa, że będzie nieco chłodniej według meteorologów w Gorzowie w piątek maksymalnie w okolicach 23-24 stopni.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Gorzów.

0: Skolim i Blanka Niewinna, 13 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Jeśli takie rytmy powodują u Was chęci do imprezowania, to polecamy się serdecznie i gorąco od godziny 19. Każdego dnia wszystkie hity zmiksowane w jedną całość, odpalacie Voxa, robicie głośniej i nóżki robią tany tany. Michel Tello, już teraz za chwilę Fun Factory.
1: Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Forever Summer i Gentle, 3 minuty przed godziną 16, akurat do dzisiejszej pogody pasuje. Przed nami króciuteńka przerwa, a o 16 wiadomości z kraju i ze świata, będą też newsy ze świata sportu. Aleksi i ja z tym wrócimy.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Reklama. Vox FM.
8: Gorzów.
9: Kandydatura Mateusza Szpytmy odrzucona. Jest decyzja Senatu w sprawie powołania prezesa IPN. Od tego zaczniemy. W wiadomościach fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. A na koniec jeszcze sport. To polski wieczór w europejskich pucharach.
10: Na zegarach 16 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
9: A na początek jednak śmiertelny wypadek i zablokowana trasa w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, a dwie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu busa i ciężarówki na Krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb. Tworzą się tam kilkukilometrowe korki. Wakat po Karolu Nawrockim wciąż nieobsadzony. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na szefa Instytutu Pamięci Narodowej rozpocznie się od nowa. Stanowisko jest wolne od czasu, gdy ostatni prezes IPN-u, Karol Nawrocki, został prezydentem, a właśnie dziś mija rok od jego zaprzysiężenia. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konwencji partii zaznaczał.
11: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
9: Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, dodawał Jarosław Kaczyński.
11: Musimy dążyć do stworzenia rządu, który będzie miał na celu naszą wolność i godność, naszą siłę, to znaczy siłę militarną, silne, dobrze rządzone państwo i możliwie zintegrowane społeczeństwo.
9: W związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego przed Pałacem Prezydenckim od 17.30 specjalne wydarzenie. Zaplanowano debatę publicystów, część artystyczną i przemówienie głowy państwa. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
12: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący stres o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
13: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
12: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
9: O czym informował Krzysztof Płowecki. Lody z mięsem, baseny i klimatyzacja. Tak warszawskie zoo chłodzi zwierzęta w czasie upałów.
14: Wszystkie zwierzęta mają możliwość wejścia do budynków wewnętrznych, jeżeli są tam klimatyzacje, albo wyjścia na zewnątrz. Mają baseny, ta woda jest odświeżana przed każdą falą upałów. Są też natryski przy wielu zwierzętach. Drapieżniki dostają też lody z mięsem, albo z warzywami, albo z rybą.
9: Mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Przygotowanie dobrych warunków dla zwierząt w czasie upałów to spore wyzwanie dla ogrodów zoologicznych. Ostatnie zoo w Pradze dla swoich niedźwiedzi polarnych ściągnęło 3 tony kostek lodu.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Polski wieczór w europejskich pucharach. O grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji zagrają aż 4 drużyny z Ekstraklasy. O 18:00 początek spotkania Jagiellonia Białystok Rangers FC, a godzinę później w Poznaniu Lech zagra z mistrzem Wysp Owczych KL Klaksvik. Jagiellonia i Lech to nie wszystkie drużyny, które pojawią się dziś na murawie. O 19:00 także mecz Raków Częstochowa Hambari, a godzinę później piłkarze GKS Katowice zmierzą się z drużyną Hapoel Tel Awiw. Do niedawna był jedną z największych gwiazd Liverpoolu. Egipski piłkarz Mohamed Salah podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Trabzonspor może być rywalem Górnika w czwartej ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej jednak Zabrzanie muszą wyeliminować Ferencvaros Budapeszt, z którym pierwsze spotkanie przegrali 0-1. Rewanż zaplanowano na 13 sierpnia.
7: Vox FM Gorzów.
8: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Zaczniemy z duetem Alexi i Jas. Za chwilę Bajera i Calvin Harris.

0: 18 po 16 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Trzylatki na start i treningi do triatlonu. Akademia Pływania Słowianki w nowej odsłonie. Ruszyły zapisy. Nauka ma być oparta na bezpieczeństwie, profesjonalnym szkoleniu oraz indywidualnym podejściu do każdego uczestnika. Szkolenie od 21 września. Akademia otwiera się na dzieci od 3 roku życia, młodzież i dorosłych. Uczestnicy trafią do grup dopasowanych do wieku i rzeczywistych umiejętności. Każdy będzie rozwijał się we własnym tempie do oswajania z wodą przez naukę stylów, po doskonalenie techniki. Kurs nauki pływania potrwa od września do stycznia. Najmłodsza grupa 3-5 lat pływać będzie raz w tygodniu. Nowością są treningi przygotowujące do triatlonu. To grupa Słowianka Iron. Uczyć będą instruktorzy i trenerzy. Szczegóły o grupach, harmonogramie zajęć oraz formularz zgłoszeniowy na stronach Słowianki w zakładce Akademia Pływania. Bardzo ciekawe to przedsięwzięcie, zachęcamy.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Olet Horben, René Miller, Body Talk, 25 minut przed godziną 17 na zegarach. Przed nami przerwa, po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zatem bądźcie z nami, posłuchajcie. My wracamy z Rihanną i Jay-Z.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max. Ekstremalne

0: Food, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji.
1: Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl.
0: Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Tak jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
2: Reklama.
3: Wojtek Hańczuk, pokoje mieszkalne do fizjoterapii i dużo zieleni. Centrum opiekuńczo-mieszkalne przy ulicy Osadniczej jest już gotowe, poinformowały Gorzowskie Inwestycje Miejskie, które nadzorowały wykonanie inwestycji. Kiedy pojawią się pierwsi pensjonariusze? Jeszcze nie wiadomo. To zależy od urzędników Wydziału Spraw Społecznych. Centrum to miejsce, w którym pomoc otrzymają osoby niepełnosprawne. Przygotowano je dla 20 pensjonariuszy, z czego czworo będzie mogło tam spać. Inwestycja kosztowała prawie 8 milionów złotych. Budowa została dofinansowana z Funduszu Solidarnościowego w kwocie niemal 3,5 miliona złotych. Ranny przy drodze nie mógł odlecieć. Młodemu bocianowi pomogli policjanci z Międzyrzecza. W środę pojawiło się zgłoszenie o rannym ptaku przy drodze powiatowej relacji Kalsko-Rokitno. Po przyjeździe patrol zobaczył na poboczu młodego bociana. Zabezpieczono zwierzę, które trafiło pod opiekę specjalistów. Bocianem zajął się ośrodek rehabilitacji w Nowej Soli, gdzie otrzymał niezbędną pomoc weterynaryjną. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy zwierzę ma szansę wrócić do zdrowia. Mateusz Masłowski wraca do Kuprum, ale w Gorzowie zagra po raz pierwszy. Przyjmujący w sezonie 2023-2024 grał w Lubinie, ale po przyjęciu drużyny przez Stilon wybrał grę dla Częstochowy. Z klubem tym rozstał się w połowie ubiegłego sezonu. Teraz zasili Stilon. Gorzowianie przebudowują kadrę i chcą walczyć o play-offy. Grę ma prowadzić Fabian Drzyzga, wielokrotny reprezentant kraju i dwukrotny mistrz świata, który wraca do Polski. Bardzo istotnym wzmocnieniem ma być także Dawid Wolski, reprezentant kraju. Młody atakujący. Ciepło, ciepło, coraz cieplej, gorąco, tak będą wyglądać najbliższe dni w Gorzowie. Temperatura będzie nieco niższa, jak na wakacje wręcz wymarzona, w okolicach 23-24 stopni, ale już w niedzielę i w poniedziałek znów poszybuje powyżej 30 stopni. Przy okazji czasami trochę popada i bardzo dobrze, deszcz jest bardzo potrzebny.

Eddie Watta, I Love My People, 8 przed 17, tu Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów rowerowy freestyle w Gorzowie w niedzielę. Pierwsze w tym roku zawody Pucharu Polski BMX Freestyle w Parku Kopernika na skateparku będzie się działo. Wstęp na zawody jest oczywiście bezpłatny, zatem kto ma chwileczkę, tego zapraszamy gorąco. Kaskada, Utopia, Kombi, to do posłuchania do 17.

0: Kombi Avignon, 4 minuty przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami przerwa, po niej wiadomości z kraju i ze świata, a w rytmie hitów wracamy z M-Brother. W rytmie hitów
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
3: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
3: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
3: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Chcesz poczuć się lekko, świeżo i pewnie tego lata? Mamy na to sposób: letnie orzeźwienie od Yasumi. Wodorowe oczyszczanie przywróci skórze blask, a kriolipoliza pożegna oporne centymetry. Tak się to robi. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Reklama.
13: Vox FM, FM Gorzów.
14: Wkrótce ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Jest nasz reporter, jego relacja na początek wiadomości. Później też zarzuty dla traktorzysty. Odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. A na koniec jeszcze wakacje z astronomią w roli głównej. Posłuchajcie.
15: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 17, które do studia przenosi Katarzyna Pilewska.
14: Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za 30 minut ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Powiedz, jak z frekwencją?
16: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
17: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
18: Daję radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
16: Mówiły mi osoby, które wchodzą na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam trybuny, scena, wszystko przystrojone na biało-czerwono. Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
14: Dodajmy, że na rocznicę Karol Nawrocki otrzymał też cios Senatu. Ten już po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wjechał pod pociąg, był pod wpływem alkoholu. Odpowie za katastrofę w ruchu lądowym. 67-letni traktorzysta usłyszał zarzuty po zdarzeniu ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Pociąg relacji Bielsko-Biała, Gdynia Główna uderzył w przyczepę z balotami siana.
19: Prokurator zarzucił podejrzanemu popełnienie przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując zestawem drogowym składającym się ciągnika rolniczego marki Usus oraz dwóch naczep załadowanych balotami siana, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym poprzez prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowanie sygnału czerwonego sygnalizatora S1 przed przejazdem kolejowym.
14: Mówi Dariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W wypadku na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Na miejsce jadą saperzy. Kolejny niewybuch w Warszawie. Znaleźli go robotnicy pracujący przy torowisku w Alei Solidarności. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Nie ma decyzji o ewakuacji. Uwaga, autobusy kierowane są na objazdy. Szczegóły sprawdzicie na stronie przewoźnika. To kolejny niewybuch znaleziony w tej okolicy. Ostatnio odnaleziono we wtorek. Wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żarw Lubuskiem po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Kopernik. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
20: Amalia Różeńska, jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbioru. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet Układu Słonecznego. Czego nowego się dowiedzieliście?
21: O nowych planetach. Że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety. Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
20: No i co się kryje?
21: Nic.
22: Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
23: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
14: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
3: 101 i 7
13: Vox FM Gorzów.
24: 4 minuty po godzinie 17. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7. W rytmie hitów Treble, CM Brothers, Sumptuastic DJ Ilham Shakira. Takie mamy muzyczne plany na początek 17.

0: Lego. Shakira i Der. 18 po 17 i słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zespołowa walka i okrąg od finału drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Bydgoszczy. Odbyła się druga runda półfinałowa, w której wygrała Stal Gorzów. Kluczem wspólne punkty. Środowe zwycięstwo dała młodym żużlowcom również jazda. Gorzowianie wygrali indywidualnie tylko 4 biegi i rzadko przyjeżdżali do mety na końcu. Zebrali 38 punktów, Sobkowiak 11, Paluch 10, Kordon i Jabłoński po 8, Hatłas 0 niestety. Druga była Polonia Bydgoszcz, a trzeci Włókniarz Częstochowa. Młodzi stalowcy wygrali po raz drugi i awans do finału mogą sobie zapewnić już w środę, 12 sierpnia w rundzie w Gorzowie. Wtedy będziemy się ścigać. Czekamy.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: elektryczne gitary i co ty tutaj robisz, ale by człowiek pewien film komediowy sobie obejrzał po takiej piosence, prawda? U nas po króciutkiej przerwie Ava Max i Salt czy Ina Sunny's Up będzie czego posłuchać.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Reklama.
5: Vox FM.
4: Vox FM.
5: Gorzów.
4: Vox FM.
5: Robi lata.
6: Vox

Mik i na pokaz 13 minut przed 18. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ranny przy drodze nie mógł odlecieć młodemu bocianowi. Pomogli policjanci z Międzyrzecza. Mundurowi dość często podejmują interwencje ratowania zdrowia i życia zwierząt. I to jest informacja z kategorii wracających i tak napawających optymizmem. Policjanci o gołębim sercu chociaż bocianowi pomogli. Magic System, Ahmed Chowki, już teraz za chwilę trzeci wymiar.

0: To be Romeo Fly High, 2 minuty przed godziną 18. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się za godzinkę na imprezie, a przy mikrofonie jutro po 14. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. Vox FM Gorzów.
8: Zwolennicy prezydenta świętują rocznicę Karola Nawrockiego. W centrum Warszawy jest też nasz reporter. Na początek jego relacja. W wiadomościach silne gradobicie, które uszkadza dachy w warmińsko-mazurskim. Strażacy interweniowali ponad 100 razy. A na koniec jeszcze stołeczne zoo i szkielet słonicy w 3D. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Nie żałują oddanego głosu. Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia na najwyższy urząd w państwie. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zorganizowano specjalne wydarzenie, otwarte dla wszystkich chętnych.
9: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tą rocznicę.
10: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
11: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
12: Jest prezent dla prezydenta?
13: Co to jest? Żeby walczył o nas. To są rękawice białe.
14: Now Rocky, czyli teraz Rocky Balboa.
8: Wydarzenie rozpoczęła debata, a potem zaplanowano występ artystyczny. Wszystko ma zwieńczyć przemówienie prezydenta. A jak eksperci podsumowują pierwszy rok prezydentury Nawrockiego? Dobry czas dla samego Karola Nawrockiego, zły dla relacji na szczytach władzy, twierdzi politolog dr Bartosz Rydliński z UKSW. Podkreśla, że Karol ma wysokie poparcie w społeczeństwie, dlatego może mówić o dobrym dla siebie czasie, ale kolejny rok to może być jeszcze większa eskalacja w relacjach prezydenta z rządem.
15: Zakładam, że Karol Nawrocki będzie jeszcze bardziej odgrywał rolę nade wszystko na polskiej prawicy w kontekście przyszłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu. Karol Nawrocki jeszcze będzie mocniej stawiał na konflikt z rządem, a jeszcze mocniej na chociaż takie ważne relacje dla niego z Donaldem Trumpem. Nie dziwiłbym się, gdyby przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi na zaproszenie Karola Nawrockiego prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził nasz kraj.
8: Dodajmy, że na rocznicę Karol Nawrocki otrzymał też cios z Senatu. Ten już po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum unijnej polityki klimatycznej, o której wnioskował prezydent. Silne gradobicie uszkodziło dachy, do tego połamane konary i podtopione posesje. Już około 100 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic w warmińsko-mazurskim. Najwięcej prasy mają w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostruckim.
16: Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Lubomino, gdzie w wyniku intensywnego gradobicia uszkodzonych zostało 5 dachów budynku. Na tą chwilę nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
8: Informuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. To jeden z regionów z alertami drugiego stopnia z powodu gwałtownych burz. Takie ostrzeżenia MGW obowiązują w większości Polski poza północnym zachodem. Mimo niepewnej sytuacji na świecie, warszawska giełda bije rekordy. WIG20 osiągnął najwyższy poziom od 19 lat, a podczas środowej sesji po raz pierwszy w historii przekroczył granicę 4000 punktów. Jak tłumaczy Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW, wydarzenia na świecie wpływają na notowania, ale jednocześnie napędzają gospodarkę.
17: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę. Musimy pamiętać, że po burzy zawsze wychodzi słońce, a wraz z tym słońcem potrzeba jednak do rozwoju, do odbudowy zachowania.
8: Na wzrosty polskiej giełdy wpłynęły m.in. dobre wyniki spółek, stabilna sytuacja na rynku pracy oraz zapowiedzi uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus. A zdaniem analityków to nie koniec hossy. W najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych możliwe są dalsze wzrosty. Wraca do warszawskiego zoo w wersji 3D. W stołecznym ogrodzie powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek tego miejsca. Będzie to pomagać w nauce o budowie zwierząt i bioróżnorodności.
12: To, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to łączenie nowoczesnych technologii z tym procesem edukacyjnym w taki sposób, aby inspirować do świadomej ochrony przyrody i myśleć o tym, jak ważna jest bioróżnorodność.
8: Mówi wiceprezydentka Warszawy Magdalena Mochowska. Przygotowanie modelu wymagało wiele pracy. Najpierw zeskanowano prawdziwy szkielet, później elementy wydrukowano w technologii 3D i złożono całość. 36 stopni w tym momencie jest w Rzeszowie i to najcieplejsze miejsce w całym kraju. 20 w Elblągu, tam najchłodniej, jeśli o chłodzie w ogóle możemy mówić. Te temperatury powoli nas na szczęście opuszczają. Noc będzie jeszcze dość ciepła, 22 stopnie na południu kraju, ale już na północy 11, więc te tropikalne noce nas powoli zostawiają. Jutro 24 i słońce, także wracamy do normalności. Sobota również 24, niedziela 25 i bez deszczu, moi kochani, więc piękny weekend.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dobry wieczór, Gorzów. W najbliższy weekend na Wartowni zarapują i zagrają Małach, Bartek Strusiński stand-up, DJ Ring i DJ-e Jean oraz Mills. W sobotę na Starym Rynku festiwal Wschodnia Strona Regionu. W tym samym miejscu, czyli na Starym Rynku w niedzielę, The Monarchs. W Gorzowie dobrze się bawimy. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Kto na BP wraca, temu się

0: puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Vox FM.
3: Vox FM.
2: Gorzów.
3: Gorzów.
2: Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
13: Vox FM, FM Gorzów.
14: Uroczystości rozpoczęte. Minął rok od zaprzysiężenia. Karol Nawrocki i podsumowanie. To na początek. Zatrzymanie na Stołecznej Ochodzi. Chodzi o 5 Gruzinów, to za chwilę w wiadomościach. A na koniec sport. Do gry wchodzą 4 polskie kluby. Trwa polski wieczór w europejskich pucharach. Jest 19. Zapraszam na najnowsze informacje. Katarzyna Pilewska. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
15: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy naród!
14: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także też krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła.
16: Znasz się doskonale, co ty możesz zrobić z nami. Stanie ją spotykać.
14: To krakowskie przedmieście. Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenturę w rocznicę zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weto w sprawie sejf i kryptowalut. Do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Teraz tragiczne informacje z Hiszpanii. Polak zginął w katalońskich Pirenejach. Mężczyzna spadł z ogromnej wysokości. Natychmiast wysłano helikopter i grupę górskich ratowników. Na miejscu stwierdzono, że turysta zmarł. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na Stołecznej Ochocie. Według ustaleń służb mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Następnie napastnicy usiłowali wciągnąć 25-latka do samochodu.
17: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
14: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Zatrzymani Gruzini usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z usiłowaniem pozbawienia wolności pokrzywdzonego. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Potężne korki na śląskim odcinku autostrady A1. Od dziś drogowcy zajmą się usuwaniem tzw. fal Dunaju. Na początek 3-kilometrowy odcinek Pyrzowice-Piekary Śląskie w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko, rzecznik GDDKiA w Katowicach.
8: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Celem jest trwałe usunięcie deformacji i przywrócenie pełnych parametrów technicznych autostrady. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta.
14: Ruch został przełożony na jezdnię przeciwną prowadzącą w kierunku Pyrzowic. Odbywał się dwukierunkowo po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km. Prace będą prowadzone przez cały rok. A jutro lepiej zdjąć nogę z gazu i to nie tylko na Śląsku. Policja szykuje ogólnopolską akcję Prędkość.
18: Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie kierowców, którzy nie przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości.
14: Mówi Marta Bajor, rzeczniczka policji w Bełchatowie. Na drogach będzie zdecydowanie więcej patroli i kontroli, a działania policji to element europejskiej akcji Speed, organizowanej przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego.
13: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Dziś do gry wchodzą 4 polskie kluby: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok w Lidze Europy i Raków Częstochowa oraz GKS Katowice w Lidze Konferencji. Pierwsi na boisko wyszli piłkarze z Podlasia, którzy teraz walczą z Rangers FC. Mistrz Polski z Poznania rozpoczyna spotkanie u siebie z najlepszą drużyną Wysp Owczych, Klaksvik, a Raków zagra w Częstochowie ze szwedzkim Hammarby. Ostatni mecz z udziałem klubu z Nadwisły rozpocznie się o 20:00 w węgierskim Miskolcu, gdzie Hapoel Tel Awiw w roli gospodarza podejmie GKS Katowice. Rewanżowe spotkanie GKS-u w środę, a pozostałych polskich drużyn dzień później. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony 4. etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajął 24. miejsce. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a później skrócony o 15 kilometrów. Za nami jeden z ostatnich, póki co tak upalnych dni. Idą niewielkie ochłodzenia. W nocy temperatury będą nadal wysokie, ale nie, przed nami już nie tak tropikalna noc, przynajmniej nie w centrum i na północy. Tam około 13-15 stopni, na południu 22 i burze. Uważamy na siebie, bo burze i deszcze dziś w nocy. Jutro zdecydowanie spokojniej. W centrum i na północy kraju 25 stopni, dużo słońca i bez opadów. Na południu ponownie burze i opady deszczu.
13: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla Was DJ Harris. DJ Harris.

0: Dla Was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
1: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneko. Lato w dobrym stylu.

0: Show dla Was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
0: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Reklama.
0: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.
5: Powiedziałem.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Vox FM. Robi lato.
1: Vox FM. Vox FM. Robi lato.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Yes.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: DJ Harry's in the mix. In the

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.
1: Let me talk to you.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
1: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy, naród!
0: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła.
2: Zna się doskonale, co ty możesz zrobić na mnie. Stanie ją spotykać.
0: To krakowskie przedmieście. Na miejscu zebrali się też zwolennicy Karola Nawrockiego, z którymi rozmawiał nasz reporter.
3: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tę rocznicę.
4: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
5: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
6: Jest prezent dla prezydenta?
7: Tak, żeby walczył o nas. To są rękawice.
8: No, roki, teraz Rocky Balboa.
0: Tymczasem w mediach społecznościowych premier uderza w prezydenta w rocznicę zaprzysiężenia. Donald Tusk wymienia jego zdaniem najgorsze decyzje Karola Nawrockiego. Wśród nich weto w sprawie sejf i kryptowalut, do tego odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych oraz ułaskawienie Starucha, nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. A jak pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego oceniają eksperci? O to pytał nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Doktor Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, podkreśla, że był to dobry rok dla Karola Nawrockiego, ale zły dla relacji Pałacu Prezydenckiego z kancelarią premiera, w tym w kluczowych dla Polski obszarach, jak bezpieczeństwo.
10: Myślałem, że to będzie jednak rzecz wspólna, a tutaj jednak Karol Nawrocki, Donald Tusk i Wesław Kosiniak-Kamysz okłócili się w sprawie ważnego programu dla nas sejf.
9: Największe błędy to zdaniem doktora Rydlińskiego rekordowa liczba wet.
10: Tymi swoimi wetami jednak się trochę zagalopował, a w sprawie sejf zawetował projekt, który tak jest realizowany.
9: O skuteczności prezydenta świadczą jednak badania opinii publicznej, a te pokazują, że Karol Nawrocki cieszy się zdecydowanie najwyższym zaufaniem wśród Polaków.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Rawa. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenia. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
11: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
0: Tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Terminy, jak słyszymy, każdorazowo dostosowywano do jej terminarza.
11: Jeżeli chodzi o terminy wyznaczone do przesłuchania pani Beaty Szydło, to pragnę zaznaczyć, że uwzględniały one brak zaplanowanych posiedzeń Parlamentu Europejskiego, gdzie swoje czynności wykonuje obecnie pani Szydło.
0: PFN na Sprawiedliwe Sądy przeznaczyła niemal 8,5 miliona złotych. Kampania z 2017 roku wywołała liczne kontrowersje i protesty ówczesnej opozycji, która zarzucała fundacji finansowanie propagandy partyjnej z pieniędzy publicznych. Kiedy jeden z 13-latków zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Obaj zginęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Prokuratura wszczęła śledztwo, a my łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić, Pawle?
12: Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że trzej nastolatkowie w wieku 13 i 14 lat przebywali na tak zwanej dzikiej plaży. Jeden z chłopców wszedł do wody i mimo ostrzeżeń kolegów nie zawrócił. Chwilę później zniknął pod powierzchnią wody. Drugi nastolatek ruszył mu na pomoc, ale również utonął. Trzeci wezwał służby.
13: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
12: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Sekcję zwłok 13-latków zaplanowano na poniedziałek.
0: Relacjonował nasz reporter Paweł Adamczewski. Akt wandalizmu w centrum Kielc. Na placu Najświętszej Marii Panny, tuż przed katedrą i niedaleko pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, pojawił się wielki jaskrawy napis. Sprawą zajmuje się już policja, a szczegóły zna nasz reporter Dawid Bąk.
6: Napis wykonany cytrynową farbą zawiera hasła nawołujące do wywłaszczania m.in. prokuratorów, policji i lekarzy. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb dziś rano. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał z okolicznych kamer, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
14: Na miejscu pracują policjanci, obecnie prowadzimy czynności, których celem jest ustalenie sprawcy i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
6: Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat tego zdarzenia lub widziały podejrzane zachowanie w rejonie katedry o kontakt z najbliższą jednostką.
0: To już kolejny incydent związany z obiektami sakralnymi w mieście. W środę kieleccy funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców próby podpalenia bocznych drzwi kościoła świętego Józefa Robotnika przy ulicy Marszałkowskiej. Miał zaczepiać dzieci i wykorzystać nastolatkę. 31-latka zatrzymano po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu.
15: Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który według relacji zgłaszającej miał zaczepiać dzieci na plaży przy jeziorze Strzeszyńskim. Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przebywającej w tym miejscu nastolatki.
0: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ze względu na trwające śledztwo policja nie udziela więcej informacji na temat zdarzenia. Fotowoltaika z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady instalowania i eksploatacji tych urządzeń w budynkach. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
16: Nowe instalacje będą musiały być wyposażone m.in. w urządzenia kontrolujące stan izolacji, czujniki zwarć oraz wyłączniki awaryjne. Panele na balkonach mają być instalowane tak, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia ognia między kondygnacjami, a obiekty z fotowoltaiką będą musiały mieć specjalny znak informujący stres o obecności instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektów, ale także ratowników prowadzących akcje gaśnicze.
17: Oznakowanie pozwala ratownikom szybko rozpoznać dodatkowe zagrożenie i właściwie zaplanować zamiar taktyczny przez kierującego działaniem ratowniczym.
16: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Statystyki straży nie pokazują dokładnie, ile pożarów zostało wywołanych przez fotowoltaikę. Strażacy odnotowują przypadki, w których instalacja brała udział w pożarze, ale nie zawsze wskazują, czy była jego źródłem. Przepisy mają wejść w życie 20 września.
0: O czym informował Krzysztof Płowecki. Upały pokonały krakowskie autobusy i tramwaje. W wielu pojazdach nie działa klimatyzacja. Czujemy się, jakbyśmy byli w saunie, alarmują mieszkańcy.
18: W Krakowie to klimatyzacja nie istnieje, w sensie, jeżeli chodzi o komunikację miejską.
19: Kiedyś 52 jechałam, nie miało klimatyzacji. Może była, ale bardzo słaba. Dla mnie za słaba.
20: 304 ma problem, bo tam stare autobusy jeżdżą, albo ta klimatyzacja jest w ogóle nieczynna, albo po prostu słabo chłodzi.
21: Jeżeli chodzi o nasze autobusy, to 100% naszych pojazdów posiada klimatyzację. Nie mamy już autobusów bez klimatyzacji. Jeżeli zdarzy się, że klimatyzacja nie działa, czy w autobusie jest jakoś znacząco gorąco, zwłaszcza w takie upały, no to taki przypadek trzeba potraktować po prostu jednostkowo.
0: Tłumaczy Liliana Jakiel, specjalistka do spraw public relations z krakowskiego MPK. Wciąż w większości Polski obowiązują alerty drugiego i najwyższego trzeciego stopnia z powodu upału i ponad 30-stopniowej temperatury. Organizacje prozwierzęce zapowiadają na najbliższą sobotę kolejny protest na drodze do Morskiego Oka. Domagają się likwidacji transportu konnego na tej trasie. Tymczasem w czwartek z uwagi na upały konie z Morskiego Oka miały dzień wolny. Zdecydowali o tym sami furmani, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
22: O tej decyzji poinformowało Tatrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska. To wszystko zależy od warunków, które są cały czas monitorowane.
23: Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
24: Uważamy, że ten transport w obecnym kształcie może funkcjonować. To, jak obciążone są te konie, że jadą dwukrotnie w ciągu dnia. W przypadkach wysokich temperatur i też innych są wstrzymywane te przejazdy. Konie są pod szczegółową kontrolą weterynaryjną.
25: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
0: Mówiła na proteście w połowie lipca Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zapowiedziany na sobotę protest ma odbyć się od godziny 9 do 21. Huśtawkowe kuriozum w Warszawie. W Ursynowskim Parku Linearnym powstały huśtawki, na których nie można się bujać. Siedziska najpierw zostały przymocowane do ziemi, a finalnie całkiem zdemontowane. Powodem jest brak miejsca na bezpieczne huśtanie.
26: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
27: Nie korzystam.
26: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
27: Zlikwidowali miejsce parkingowe samochodów tylko po to, żeby tutaj krzewów nastawić niemieckich.
0: Władze Warszawy próbują znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne korzystanie z huśtawek, tłumaczy Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni.
1: Siedziska zostały tymczasowo unieruchomione. Zdajemy sobie sprawę, że nie było to optymalne rozwiązanie, a funkcjonalność urządzeń mogła budzić wątpliwości i powodować frustrację użytkowników. Dlatego siedziska zostały zdemontowane. Obecnie wspólnie z projektantami opracowujemy nowy typ bujanych siedzisk, który będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz zapewni lepszą funkcjonalność i komfort użytkowania.
0: Wciąż trwają prace nad ukończeniem parku nad południową obwodnicą Warszawy, w którym mieszczą się m.in. niedziałające huśtawki. Jego budowa kosztuje ponad 42 miliony złotych. Wakacyjna przygoda z dawką astronomii w roli głównej. Do Żar w Lubuskiem po raz pierwszy przyjechał planetobus Centrum Nauki Keplera. Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję zajrzeć pod kopułę mobilnego planetarium.
2: Amalia Różańska, jestem edukatorką Centrum Nauki Kopernik. Rozpoczynamy od prezentacji gwiazdozbiorów. Później przechodzimy do tego, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Odwiedzamy kilka planet Układu Słonecznego.
3: Czego nowego się dowiedzieliście?
4: O nowych planetach, że do najbliższej nam galaktyki światło dociera w 2,5 miliona lat. I są egzoplanety. Się dowiedziałem, co się kryje w czarnej dziurze.
3: No i co się kryje?
4: Nic. Ja się też dowiedziałam, że na Marsie jest większa góra niż Mount Everest.
3: W szkole dużo rzeczy o kosmosie słyszałam. O planetach karłowatych.
0: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek. Wraca do warszawskiego ZOO w wersji 3D. W Stołecznym Ogrodzie powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek tego miejsca. Będzie to pomagać w nauce o budowie zwierząt i bioróżnorodności.
5: To, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to łączenie nowoczesnych technologii z tym procesem edukacyjnym w taki sposób, aby inspirować do świadomej ochrony przyrody i myśleć o tym, jak ważna jest bioróżnorodność.
0: Mówi wiceprezydentka Warszawy Magdalena Mochowska. Przygotowanie modelu wymagało wiele pracy. Najpierw zeskanowano prawdziwy szkielet, później elementy wydrukowano w technologii 3D i złożono całość. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Zabrał głos podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Zwrócił się do swoich zwolenników.
1: To wy byliście, drodzy państwo, moją siłą i moją nadzieją i pozostajecie nią także dzisiaj. Jesteście siłą i nadzieją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wy, naród!
0: Wcześniej odbyła się debata publicystów, a także krótki występ artystyczny. Na scenie pojawił się raper Eldo w towarzystwie dzieci i młodzieży z regionalnego zespołu Zagórzańska Siła.
2: Zna się doskonale, co ty możesz zrobić na nie. Stanie ją spotykać.
0: To krakowskie przedmieście. Na miejscu zebrali się też zwolennicy Karola Nawrockiego, z którymi rozmawiał nasz reporter.
3: Oddaliśmy rok temu głosy na pana prezydenta i teraz chcemy wspólnie to uczcić, tą rocznicę.
4: Popieram naszego prezydenta, no i chcę w tym uczestniczyć.
5: Głosowaliśmy na pana prezydenta Karola Nawrockiego, no i chcemy mu podziękować za rok jego naprawdę dobrej prezydentury.
6: Jest prezent dla prezydenta?
7: Proszę, tak, żeby walczył o nas. To są rękawice.
8: No roki, czyli teraz rok.